0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Coś pięć.

przeklął skrótko cich odchodów i zepsute mięso to jego nowe włości. I chociaż nie był sam tam bez prawdziwej miłości, życie to pułapka.

ale nie chcę dzielić się tym z nikim. Brak perspektyw, ale ciągle tkwi w tym. Dobrze wie, że po drugiej stronie muru jest coś. Potrzebuje cudu, żeby tam dojść, ale boi się zrobić ten. Ale boi się zrobić ten.

Sam rozpaliłem ten ogień, teraz to tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był BGA w ruchu młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce. Kręcę sobie blanta na biurku i nucę, nie myl tego z Tiny.

Tu czwórka, Polskie Radio.

przykładzik, tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy. Typ w brudnym stroju roboczym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu, prosto z walki. Dam tu kocyk na belur, bowiem if no a samolotnych. To dla niego żadna potwarz zwykle. Wręcz przeciwnie, on doceni

0: Krzysiu?
1: Kościół francuski dla pana?
2: O, serkiem. No.
1: Zapraszam na zewnątrz.
3: Ale to może, a ktoś jeszcze tam może nie ma?
1: No jasne.
3: To daj jeszcze komuś ten i ja tutaj pogotuję i zaraz jem.
1: Krzysiu, to dla ciebie. Od serca.

Wschodu słońca.

0: Я упокой, с которого его ночь выищи. Старый зеленый.
1: Przepraszam, muszę iść grać. Goście czekają.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy!
2: Gramy!
3: Nieważne, co będzie jutro. Kiedy robi się...

siebie. Ten hajs jest po to, by w pył i zapomnieć. Mam plan, by złoto zdjąć tym raperom z ich szyi na dobra. Ten hajs jest po to, by gdy wychodzę ze sklepu, właściciel się pytał, kto to był. Ale nie kupisz przyjaźni, miłości i gości, którzy ze mną im, ale młode to. Nieważne, co będzie jutro, dziś jestem wolny jak wilk. Wylem w księżyc, co? Północ, teraz budujemy swój Rzym. Kiedy

Dziękuję za drzewa, co szepczą do gwiazd. Dzięki za ptaki, co śpiewem witają nas. Za łąki pachnące, za błękitny czas. Dzięki za wszystko, co życie tak pięknie

Mentik, który raz już pisze list do was. Staram się być tym, kim on chciałbym był, lecz na każdej z dróg czyha wilkołak. Ej, jestem Mikołaj, świat się zmienia tak jak my, zobacz. Staram się być tym, kim on chciałbym był, lecz na każdej z dróg

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy. Teraz gramy.

0: не смешно, и нигде не было смешно.
1: Czwórka. Polskie Radio.

Budzimy się, wstajemy z cieli, myjemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Kasia Dudo, witam serdecznie w audycji Najlepsze z Najlepszych. To program, w którym zatrzymujemy czas i sięgamy po rozmowy, które najbardziej zapadły w pamięć słuchaczom Czwórki. To spotkania pełne inspiracji, dobrego humoru, muzyki i ciekawych historii, takich, do których zawsze warto wracać. W ciągu najbliższych chwil usłyszymy

0: Słyszycie fragmenty wywiadów z artystami, twórcami i ludźmi, którzy potrafią opowiedzieć o świecie w zupełnie nowy sposób. Będzie trochę refleksyjnie, momentami zabawnie, a przede wszystkim różnorodnie. Mam dla Was prawdziwą selekcję najlepszych radiowych momentów.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.
2: Właśnie tak.

Słuchasz Czwórki. Building!

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
2: Najlepsze rozmowy.
0: W czwórce.
3: Dzisiaj w naszym studiu naprawdę sporo się działo. Było trochę poważnie, trochę żartobliwie, a momentami naprawdę zaskakująco. I to zarówno dla nas, jak i dla samych gości. Jeżeli jesteście ciekawi, kto pojawił się w porannym studiu i jakie dźwięki wybrzmiały dzisiaj na antenie, zostańcie z nami.
0: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
4: Ze mną w studiu jest już nasza dzisiejsza gościni, czyli Ada Stępień. Cześć.
5: Cześć, dzień dobry.
4: Którą możecie znaleźć też pod nazwą Prosto dla Klimatu na mediach społecznościowych. Ada, to może na sam początek, na rozgrzewkę, zacznijmy od jakiejś dobrej wiadomości na początek naszej rozmowy. Czy jest jakiś dobry news, który ciebie ostatnio kompletnie zaskoczył? Czyli mimo, że ty na co dzień gdzieś tam dużo poruszasz się, powiedzmy, pomiędzy dobrymi wiadomościami i je wyszukujesz, to było coś, co rzeczywiście cię mocno zaskoczyło.
5: Tak, to jest taka wiadomość. Taki naukowiec Omar Yagi, który wynalazł czy opatentował sposób na to, żeby pozyskiwać wodę z suchego powietrza w zasadzie, czyli ma taką specjalną technologię, która wykorzystuje specjalne materiały, które są w stanie wyciągać i pozyskiwać wodę nawet z tego suchego powietrza, co jest niezwykłym wsparciem dla krajów, dla osób, które borykają się z suszą, czy taką krótkotrwałą, czy długotrwałą. Wiele krajów ma z tym duży problem i właśnie problem z dostępem do czystej wody pitnej, więc to jest takie urządzenie i taka innowacja, która jest w stanie po prostu ratować, myślę, że zdrowie i życie naprawdę pewnie milionów ludzi.
4: Woda z suchego powietrza to w ogóle brzmi jak magia tak naprawdę.
5: Trochę tak, jak Jetsonowie ze starych czasów.
4: Tak, ale to nas bardzo cieszy i od razu gdzieś tam o poranku, tak jak teraz na siebie patrzymy, pojawia się uśmiech na naszych twarzach. Powiedz mi, czy łatwo jest utrzymać ten optymizm dobrych informacji w 2026 roku?
5: Pewnie poddając się temu trendowi i tej fali tych negatywnych informacji, albo przede wszystkim tych takich dramatycznych nagłówków, bo to często jest tak, że pewnie sama o tym wiesz, pracując w mediach, że możemy informacje na różny sposób przedstawić, a jednak często jest tak, że właśnie nagłówek jest dramatyczny albo taki bardzo catchy, tylko po to, żeby właśnie przyciągnąć naszą uwagę, a czytając dłużej okazuje się, że ta wiadomość wcale nie jest taka zła albo wcale nie jest taka negatywna, więc pewnie tak, pewnie dałoby się właśnie popłynąć z tym nurtem tego negatywnego podejścia, ale ja obrałam trochę inną drogę. Nie powiem, że z natury jestem niepoprawną optymistką albo że wyłącznie patrzę na świat przez różowe okulary, wręcz przeciwnie, często zdarza mi się podejść do czegoś bardziej tak właśnie negatywnie albo nerwowo, ale te dobre wiadomości i to takie jednak bardziej pozytywne podejście sprawia, że jakoś łatwiej mi się zmagać z tymi takimi trudami dnia codziennego.
4: To ciekawe.

0: że opowiedziałaś o tych nagłówkach, bo w takim razie ciekawi mnie, w jaki sposób ty je kreujesz, żeby nie zboczyć na te negatywne tory. Czy masz swój sposób na catchy nagłówek, który będzie pozytywny i czy są catchy pozytywne nagłówki, które rzeczywiście łapią tych odbiorców i słuchaczy?
1: Staram się, żeby raczej ten nagłówek był ciekawy albo taki zaskakujący, ale nie właśnie dramatyczny, czyli nazwać jakiś film, bo najczęściej to są właśnie reelsy, w taki sposób, żeby ktoś pomyślał, to może nie jest możliwe, albo sprawdzę, o co chodzi, a nie po to, żeby od razu wywołać taki dreszcz negatywny, czyli że, nie wiem, ktoś zginął albo kogoś zabrakło i tak dalej, więc żeby też nawet już na tym początku nie wywołać takich negatywnych emocji, tylko bardziej taką ciekawość i może zaskoczenie.
0: Z nami w studiu cały czas Ada Stępień, z którą rozmawiamy o dobrych wiadomościach, tylko tak? O dobrych, których coraz mniej. To jeszcze wróćmy do tego tematu z ostatniego wyjścia, czyli ostatnie upały 37 stopni, teraz nagle 18. Jak to jest? Są sceptycy, którzy mówią, ale to od zarania dziejów, od zawsze były takie różne temperatury. Są tacy, którzy rzeczywiście alarmują, że to zmiana klimatu i tego się trzymamy, ale czy można w ogóle w tym wszystkim mieć właśnie ten pozytywizm i jakąś nadzieję na odwrót?
1: To trudne pytanie. Nadzieję oczywiście należy mieć. No, myślę, że nadzieję powinna nam dawać ta wiadomość, że zmiany klimatu, o których teraz mówimy, te, które się dzieją i oczywiście mamy sceptyków, którzy twierdzą, że to było naturalne i oni mają rację, bo te zmiany klimatu są też naturalne, ale należy pamiętać o tym, że poza tym naturalnym biegiem zmian klimatycznych mamy też te antropogeniczne zmiany klimatu, czyli te, które właśnie są spowodowane przez działalność człowieka i to przede wszystkim o to chodzi, że my nie wpływamy na zmiany klimatu, to znaczy nie sprawiamy, że one istnieją, ale po prostu je przyspieszamy, czyli nasza działalność, nasze wykorzystywanie paliw kopalnych sprawia, że te zmiany klimatu, które by nastąpiły, dzieją się dużo, dużo szybciej. To przede wszystkim o to chodzi. Ale skoro wiemy, że możemy na klimat wpływać negatywnie, no to oznacza, że prawdopodobnie też jesteśmy w stanie ten klimat wpływać pozytywnie albo przynajmniej mitygować te negatywne zmiany. I to jest na pewno ten optymizm, o którym trzeba pamiętać. Mamy wszelkie dane, badania, informacje, szereg naukowców, którzy mówią o tym, co należałoby zrobić, żeby te zmiany wyhamować. Więc to jest ten optymizm, który ja widzę, czyli że mamy narzędzia, mamy wiedzę, no wystarczy ją po prostu zaaplikować takiego codziennego życia i wtedy faktycznie zobaczyć, jak to postępowanie zmian klimatu po prostu spowalnia.
0: No właśnie, bo ja mam wrażenie, że my jako indywidualne osoby zaczęliśmy bardzo w to wątpić też, że mamy te wszystkie butelki, zakrętki, segregacje i tak dalej, i tak dalej. Do tego przychodzi fala fake newsów, która mówi nam, że tak, niektóre rzeczy nie działają, ale też wydaje mi się, że mamy bardzo mało informacji o tym, jakie to daje realne rezultaty, że te newsy nas troszeczkę w tym demotywują. Czy dalej mamy jeszcze taki moment, w którym każdy z nas jakby rezygnując z tej przysłowiowej plastikowej słomki ma realny wpływ na te zmiany klimatu?
1: Na pewno każdy ma wpływ. Plastikowe słomki czy potem te papierowe słomki to taki trochę, no myślę, że niefortunny zabieg w kontekście właśnie działań proklimatycznych i recyklingu. Są inne sposoby i tu faktycznie butelki, zakrętki i te takie małe, codzienne wybory mają duże znaczenie, bo w kontekście zmian klimatu i w ogóle tych działań wokół ochrony środowiska właśnie nie chodzi tylko o to, że my wyrzucając butelkę do kosza na śmieci powstrzymamy samodzielnie zmiany klimatu, ale zadbamy o środowisko, zredukujemy zużycie jednorazowego plastiku, jednorazowy plastik, czyli właśnie paliwa kopalne. Chodzi o to, żeby przenieść ciężar na wykorzystywanie materiałów takich jak szkło, takich jak metal, który jesteśmy w stanie wielokrotnie przetwarzać, zwłaszcza w takim codziennym życiu, po to właśnie, żeby trochę bardziej zadbać o środowisko, a w tym długofalowym podejściu właśnie sprawić, że odejdziemy od paliw kopalnych, co znowuż bezpośrednio wpłynie na to, że zmiany klimatu, czy to postępowanie zmian klimatu będzie trochę wolniejsze.
0: Ada Stępień cały czas z nami w studiu. Rozmawiamy o tych dobrych newsach i na antenie, i poza anteną. Okazuje się, że naprawdę tych tematów trochę jest i można o nich rozmawiać. Skąd pomysł w ogóle na te dobre wiadomości, Ado? Bo czy to było w odwecie na jakąś przytłaczającą ilość tych bad newsów, które gdzieś tam też w swoim życiu się pojawiały?
1: Tak, trochę tak. To znaczy nie zawsze, ale jak zaczął mnie interesować temat klimatu, środowiska i takich działań, co można zrobić z tym klimatem, no to jak pewnie się domyślasz, ilość właśnie tych negatywnych newsów po prostu była taka przytłaczająca, więc tak to trochę do mnie przyszło naturalnie, pomyślałam, to może spróbuję znaleźć jakieś informacje, które są właśnie pozytywne, które jednak dają jakąś

0: nadzieję, no bo mimo wszystko też tych dobrych rzeczy dzieje się całkiem sporo i to był taki pierwszy pomysł, więc zaczęłam nagrywać najpierw na jednej platformie, później na drugiej. Tak jakoś poszło.
1: To czy łatwo jest w takim razie robić research takich dobrych informacji? Jest dużo takich źródeł, bo ja sama w zasadzie regularnie próbuję takie dobre newsy gdzieś tam w swoim życiu wyszukać. I to, co mnie martwi, to jest to, że naprawdę nie wiedziałam tak naprawdę na początku, gdzie dokładnie tych newsów, wiesz, skąd je wygrzebać w ten sposób, bo jednak dominują tutaj, tak jak już mówiłyśmy wcześniej, te katastroficzne nagłówki.
0: No chyba nie ma takiego złotego środka czy idealnego sposobu na to. Tak naprawdę muszę się przekopać przez dużo niekoniecznie pozytywnych informacji, szukając tych dobrych wiadomości. Natomiast jestem, wiesz, pozapisywana do przeróżnych newsletterów. Po prostu czytam. Mnie ten temat na tyle prywatnie interesuje, że po prostu tych wiadomości faktycznie czytam dużo. No i jak trafię na coś, co wydaje się być pozytywne, to po prostu szukam głębiej i wtedy jestem w stanie znaleźć. Natomiast nie są to jakieś specjalne, wiesz, portale, które skupiają tylko dobre wiadomości, tylko takie w zasadzie najpopularniejsze, których jest mnóstwo. No tylko po prostu trzeba szukać tak, żeby przekopać się przez tą pierwszą falę tych negatywnych właśnie nagłówków, o których rozmawiałyśmy, które bardziej cię przyciągają, żeby znaleźć coś bardziej pozytywnego.
1: A czyli za granicą na przykład rzeczywiście występują takie newslettery, które podają tylko dobre informacje, z których
0: tak,
1: jakoś...
0: Ja znam takiego jednego twórcę, który jest całkiem popularny, ma też swój kanał na YouTubie i właśnie on skupia się też na takich tylko dobrych wiadomościach z różnych dziedzin, w różny sposób te informacje podaje. Także
1: jak się nazywa? To może warto podać słuchaczom, żeby mogli już też skorzystać z tego.
0: Sam Bentley, tak jak powiedziałam, ma też na platformach takich klasycznych social mediowych, ma też właśnie kanał na YouTubie. Jest też taka strona, która nazywa się The Happy Broadcast i oni właśnie też podają tylko takie dobre wiadomości. Więc to są takie na pewno dwa sprawdzone źródła, gdzie można znaleźć dobre informacje. No a poza tym to po prostu trzeba szukać.
1: A w jakim obszarze w takim razie naszego życia jest najwięcej tych dobrych newsów? Czy ty widzisz, że to jest skoncentrowane wokół jakichś konkretnych obszarów właśnie, czy to klimat, czy medycyna może, takich, o których się nie mówi na co dzień?
0: Na pewno jest dużo innowacji w obszarze medycyny, chociażby w kontekście leków czy szczepionek, na przykład na nowotwory. To tych badań jest bardzo dużo. One często są jeszcze takie kliniczne albo przedkliniczne, więc jeszcze nie zostały, wiesz, dopuszczone do takiego szerszego użycia, ale faktycznie w tym obszarze zdrowotnym, ale również klimatycznym, tych innowacji też jest bardzo, bardzo dużo, czyli naukowcy albo po prostu firmy próbują znaleźć jakieś sposoby na to, żeby, nie wiem, oczyszczać oceany z plastiku albo żeby w jakiś odpowiedni sposób przetwarzać na przykład ubrania, które są z poliestru i tak dalej, bo to bardzo ciężko zrobić. Także myślę, że zdrowie i klimat na pewno mnóstwo dobrych rzeczy się tam dzieje.
1: To na sam koniec jeszcze sprawdzajcie media społecznościowe Ada Stępień prosto dla klimatu. Zapraszam. Tam znajdziecie na pewno dużo dobrego. No i również te polecajki, które właśnie tutaj padły. Ja mam nadzieję, że tych dobrych newsów będzie coraz więcej i będą one zalewały te złe newsy. Bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
2: Ale temat. Ale temat. Zostań z czwórką. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
2: Najlepsze rozmowy w czwórce.
3: Popołudniowa to prawdziwe królestwo Kamila Jasińskiego. Miejsce, gdzie spotkania nabierają wyjątkowego rytmu, a rozmowy potrafią zaskoczyć bardziej niż niejeden serialowy twist.
4: Popołudniowa w czwórce.
5: Planowanie podróży, przed nami ogarniaczka podróży, jest w studiu czwórki, czyli Emilia Matyjaszkiewicz. Dzień dobry, cześć.
6: Cześć, cześć.
5: Emilio, na samym początku, czy coś takiego jak tanie loty to jeszcze istnieje u nas?
6: Dużo osób mówi, że

0: Nie, że kiedyś to było, a teraz nie ma, ale nie mają racji, bo według mnie teraz jest najwięcej możliwości na tanie podróżowanie, ponieważ mamy bardzo dużo narzędzi, które nam to umożliwiają.
1: Bo ja sobie przypominam czasy, kiedy wiadomo, które dwie linie zaczynały i wtedy można było dorwać jakieś bilety, na przykład za złotówkę. Fakt, że tam i dojazd, i nie to lotnisko, i tak dalej, ale były te oferty, a teraz obserwując to, trudniej jest chyba dorwać dobrą ofertę, albo może tych ofert jest mniej i ja złych narzędzi używam.
0: To faktycznie czasy lotów za złotówkę się skończyły, ale nadal można znaleźć naprawdę bardzo fajne oferty. Nawet, nie, możesz polecieć do Włoch za 60 zł. Czy ostatnio ja znalazłam wiralowe, to po prostu wszędzie było w internecie, wyjazd na Maltę, loty i noclegi za 600 zł.
1: I jak to jest możliwe? Co tam się... gdzie był haczyk?
0: Nie było haczyka, po prostu trzeba wiedzieć, gdzie patrzeć, jak patrzeć, jak filtrować rzeczy. Tylko oczywiście to są limitowane oferty. Kto pierwszy, ten lepszy, musisz szybko działać. Ostatnio też widziałam, to akurat był błąd cenowy, ale tydzień w Tajlandii, tydzień to jest mało na Tajlandię, ale tydzień w Tajlandii dla dwóch osób, loty, hotel i śniadanie 168 zł. Za wszystkich. To błąd cenowy.
1: To rzeczywiście błąd cenowy, chyba jakiegoś zera zabrakowało. I jeżeli, jeżeli kupi się taki wyjazd, to co wtedy? To po prostu cyk i można z tego korzystać? To jest błąd, czy oni później będą to anulować?
0: To już zależy. Możesz mieć szczęście i faktycznie polecieć za takie pieniądze. Oni gdzieś w regulaminach mają, że mogą to odwołać, ale nie zawsze to robią. Więc faktycznie mi się udało na takim błędzie cenowym polecieć do Indonezji za niecałe 800 zł. W dwie strony.
1: Bo ja czasami widzę takie oferty w internecie, tak jak ty mówisz, że jest przelot, nocleg, hotel, śniadanie i coś jeszcze. Kto robi te kompilacje takie, że mamy i przelot i już jest gotowy w tym hotel, bo to nie jest biuro podróży, tylko to jest jakaś taka oferta bardzo często albo na jakiejś grupce, albo na jakimś fanpage'u.
0: Tak, to często to są ludzie tacy jak ja, ogarniaczka podróży, którzy ręcznie wyszukują osobno loty i hotele, bo ja też mam poustawiane dużo alertów. Albo po prostu przeglądam sobie jako zwykłe hobby, gdzie jest tanio, gdzie najtaniej można polecieć. I takie osoby po prostu robią z tego jakąś ofertę, ale są też strony pośrednicy. Nie mogę chyba mówić, jakie to są strony.
1: Niekoniecznie, ale wiadomo, o jakie strony chodzi.
0: I one mają podpisane oczywiście umowy z liniami lotniczymi. Dzięki temu kupują hurtowo bilety lotnicze i mogą sprzedać nam je taniej, nawet taniej niż bezpośrednio na stronie linii lotniczej.
1: A jeśli chodzi o same linie lotnicze, to te tanie przeloty to są głównie te dwie linie, o których na pewno myślimy. Czy też zdarzają się tacy narodowi przewoźnicy i tam, tak jak powiedziałaś, jakieś błędy cenowe też się zdarzają?
0: Zdarzają się, ale to prawda, te dwie główne linie, jeszcze pomarańczowa linia, nie wiem, czy wiesz, o której
1: tak,
0: mówię,
1: wiem.
0: One mają najwięcej tanich ofert, ale moim odkryciem już od jakiegoś czasu są loty czarterowe. Dużo osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że mogą wejść na stronę biura podróży, wyszukać sobie bilety czarterowe i to zazwyczaj opłaca się na ostatnią chwilę. Ja na przykład teraz poluję na bilety na Teneryfę za 300 zł. Tanie linie 1700.
1: Bo jest wysoki sezon też.
0: Jest tak. Wysoki sezon, ale jak na ostatnią chwilę kupisz sobie, znaczy obserwujesz, masz możliwość bycia elastycznym i kupić bilet dwa dni wcześniej, wtedy możesz nawet tak tanio polecieć. I to na Teneryfę też widziałam do Albanii za chyba 120 zł.
1: Emilio, czy ty jesteś w stanie tak podrachować, w ilu miejscach byłaś w swoim życiu? Czy już straciłaś rachubę?
0: Staram się liczyć. Na pewno było to więcej niż 50 krajów, czyli prawie cała Europa zaliczona i gdzieś sobie też jeździłam dalej. Spędziłam też prawie rok w Azji.
1: Okej, okay. Doświadczenie masz ogromne. Czy dużo na przestrzeni tych lat zdarzało się takich rozczarowań, że jedziesz sobie do takiego wymarzonego miejsca, a tu ząk?
0: To znaczy, jeżeli chodzi o moje odczucia, to w Europie niestety już mnie mało co zaskakuje, ale dlatego zaczęłam jeździć trochę dalej. Azja przepiękna, zupełnie inny vibe, inny klimat. A żebym nie była jakoś zachwycona... Indie, ale to wiedziałam, że nie do końca mi się spodoba. Taj Mahal przepiękny, warto tam pojechać, ale no same Indie no nie zachwyciły mnie i faktycznie wyglądają w niektórych miejscach tak, jak się słyszy.
1: To, co, i ci sprzedawcy jedzenia uliczni, to też dokładnie tak
0: powiem
1: to
0: ci, że spędziłam tydzień w szpitalu w Indiach, bo zatrułam się bakterią E. coli.
1: Okej, okay, wszystko jasne, dobrze, czyli niestety tak jak widzimy, no to różnie to...

0: różnie to bywa. Ale dobrze, Indie możemy zostawić. Skupmy się może na tych bliższych kierunkach. Są miejsca, które są tak potwornie oblegane przez turystów. Czy te takie najpopularniejsze miejscówki, już wszyscy je widzieli i one przestają być aż tak oblegane?
1: Według mnie takim miejscem jest Chorwacja. Hmm. Tam tak naprawdę słyszy się język polski na co drugim kroku. Oprócz tego takie bardzo popularne miejsca, czyli Rzym. Według mnie zamiast Rzymu warto polecieć, na przykład jeżeli chcemy lecieć do Włoch, to na południe Włoch, bo wtedy jest po pierwsze zdecydowanie taniej, po drugie bardziej lokalnie, mniej Polaków, nie tylko Polaków, przepraszam, mniej turystów.
0: Tam, gdzie nie ma Polaków, nie, to żarcik, ale czasami tak niektórzy mówią, że ja lecę na wakacje tam, gdzie jest mało Polaków.
1: Ale ja czasem udaję, że nie mówię po polsku.
0: Okej. Dlaczego? Miałaś jakieś nieprzyjemne sytuacje? Albo Polacy nieodpowiednio się zachowywali?
1: Tutaj chyba bardziej bym powiedziała, że właśnie takie nieodpowiednie zachowanie, czy czasem chcę po prostu odpocząć. Nie chcę wdawać się w żadne rozmowy, tylko chcę sobie leżeć na leżaczku i chillować. Ale no nie mam nic oczywiście do nikogo.
0: Absolutnie.
1: Jestem miłą osobą.
0: Dobrze wytłumaczone. Emilio, ale tak, Włochy wspomniane, Chorwacja, no jeszcze chyba Grecja, a jeśli chodzi o takie zorganizowane wycieczki, no to przede wszystkim Turcja. To są te kierunki, gdzie najczęściej Polacy wyjeżdżają.
1: Tak, jeżeli chodzi o zorganizowane wyjazdy, to faktycznie Turcja, Egipt, Tunezja tutaj królują i szczerze, mimo że ja zajmuję się ogarnianiem podróży, czyli podróży na własną rękę, to te trzy kierunki zazwyczaj wychodzą taniej faktycznie z biurami podróży.
0: No dobrze, to w takim razie z drugiej strony ja cię podpytam, czy ty kiedyś byłaś na All Inclusive?
1: Byłam, jak miałam 18 lat i to był mój prezent zamiast imprezy urodzinowej, zażyczyłam sobie wyjazd All Inclusive do Egiptu.
0: Okej, okay. Jak wspominasz? Rozumiem, że od tamtego czasu nie powtórzyłaś tego doświadczenia, a dużo podróżujesz.
1: Nie powtórzyłam tego doświadczenia, było okej. Okay. Ale teraz ja sama zauważyłam, że można podróżować samemu dużo, dużo, dużo taniej, więc bardziej to się opłaca, bo mój rekord to jest 16 wyjazdów podczas roku i pracowałam wtedy na pełen etat w korpo.
0: To bardzo dużo. A jak to się dzieje, że właśnie taki Egipt, on wychodzi taniej z biurem podróży niż jak sami byśmy to organizowali?
1: Bo to są podpisane po prostu umowy. Biura podróży mają podpisane różne kwestie i przede wszystkim też loty czarterowe, o których wspomnieliśmy.
0: Emilia Matyjaszkiewicz jest cały czas razem z nami. Ogarniaczka podróży. Mają zmienić się przepisy. Widziałem rolki na twoim profilu. No i co? Tak już o tym się mówi już od dłuższego czasu, że tutaj prawo unijne zostanie zmienione. No i jak to będzie działało? Że co? Nie będziemy musieli płacić za bagaż podręczny, bo teraz w tych najtańszych liniach to jest właściwie taka torebeczka albo plecaczek, który musimy włożyć pod fotel przed sobą.
1: Tak, jak wiesz, jak się pakować, to da się. Ja z takim najmniejszym plecakiem jeżdżę na tydzień zazwyczaj. Udaje mi się wpakować. Ale tak, mają zmienić się zasady. Jeszcze w tym roku, na pewno nie podczas wakacji, tylko już po, niestety dla wszystkich. Mają być dwa bagaże w cenie. I ceny ogólnie lotów mają być podane już z góry, bez tych dodatkowych kosztów, bo ty sobie pewnie często miałeś sytuację, że scrollujesz, bilet masz za 100 zł, a jak sobie klikniesz tu ubezpieczenie, tu miejsce, tu...
0: Ale nigdy tego nie klikam.
1: Ale niektórzy klikają, bo nie wiedzą, że tam gdzieś z drobnym dróżkiem napisane nie dziękuję, nie mam ochoty kupić tego. Więc teraz, żeby właśnie nie oszukiwać w ten sposób ludzi, ma być podana cena już odgórnie, od samego początku, ale według mnie i według moich followersów, bo też robiłam taką ankietę, oznacza to, że ceny biletów wzrosną. Tak myślimy.
0: Właśnie, bo jeżeli teraz mamy ten najmniejszy taki plecak i dajmy przykładowo, 150 zł możemy zapłacić za bilet, ale jeżeli dodamy do tego bagaż, ten bagaż przy takiej kwocie co najmniej 100 musiałby kosztować.
1: Oj, więcej.
0: Albo nawet i więcej. Więc to rośnie. Czy to oznacza, że to będzie koniec tych tanich lotów, czy będzie można w jakiś sposób to jednak obejść?
1: Zobaczymy, co zrobią te linie lotnicze, bo tutaj kolejna opłata, która zostanie zniesiona, o której nie wspomniałeś, to jest brak opłaty za dzieci. Bo teraz, obecnie, musisz dokupywać miejsce nie dla dziecka, tylko dla siebie w tanich liniach i miejsce dla dziecka jest darmowe, ale ty obowiązkowo musisz wykupić swoje miejsce i inaczej system cię nie przepuszcza.
0: Znaczy, może to nie jest miejsce, tylko rezerwacja konkretnej miejscówki, tak? O to bardziej
1: tak.
0: Chodzi, tak. Bo kupując bilet, to mamy miejsce.

0: w samolocie i to się zmieni. No dobrze, ale myślę, że oni chyba znajdą jakiś sposób na to, czy...
1: Znaczy myślę, że nie mają co dyskutować z Unią Europejską i Parlamentem Europejskim, bo będą płacić horrendalne kary, ale no, na pewno to się odbije na biletach.
0: No dobrze, ale z drugiej strony, jak sobie o tym myślę, to jest prawo, które będzie obowiązywało w Unii Europejskiej.

0: Aż z nad głowy wtedy.
1: Może, nie mam pojęcia.
0: No dobrze, to wszystko przed nami, ale myślisz, że te przepisy wejdą w życie w tym roku jeszcze?
1: Tak zapowiadają, tak widziałam w internecie, bo to oczywiście musi przejść parę głosowań, musi zostać zaimplementowane, no ale wydaje mi się, że tak.
0: No ale z twojej perspektywy osoby tak często podróżującej, to jest na plus czy na minus?
1: I to jest dobre pytanie, bo tanie podróżowanie nie polega też na tym, żebyś sobie odmawiał różnych rzeczy, tylko żebyś wiedział, na czym nie trzeba przepłacać. Więc tutaj ta możliwość braku przepłacania trochę nam ucieka, co jest dobre i złe, bo według mnie i tak najważniejszy zawsze jest wybór. Więc czy to jest dobre, że teraz to wprowadzają? Tak
0: nie,
1: to
0: nie będzie wyboru. No dobrze. Emilio, bardzo serdecznie dziękuję za to, że wpadłaś do naszego studia. Ty jeszcze chyba nie powiedziałaś nam teraz na Teneryfę, tak?
1: Wylatujesz. Na Teneryfę.
0: Okej, dobrze. Kiedy wylatujesz?
1: Wylatuję za 2 tygodnie, wracam we wrześniu.
0: No dobrze, to ciepełka ci życzymy. W takim razie Emilia Matyjaszkiewicz była razem z nami, ogarniaczka podróży. Wszystkiego dobrego, wielkie dzięki.
2: To był gość. Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online. Czwórka Online. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
4: W zespole PGR prace są całkowicie zmechanizowane.
5: Okay. Damn.

0: Bo się boję, podboję, już nie wejdzie własne. Po Epetynie chodziłem, szukając za hasłem. A ruch, a lałek, zakład, kastę.
1: Panie dyrektorze, byliśmy tu przed miesiącem, zauważyliśmy wiele usterek. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o sprawy hodowli, poprawiła się sytuacja znacznie. Jeżeli chodzi o dyscyplinę pracy, poprawiła się. Ale to nie jest jeszcze to, na co chyba liczymy ze strony PGR-u.
2: Tu czwórka, Polskie Radio.

0: to masz.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.
3: Po 16 towarzyszył wam w drodze do domu, umilając popołudnia dobrą muzyką, ciekawymi tematami i sporą dawką humoru. W cyklu Najlepsze z najlepszych przypominamy najciekawsze momenty audycji po robocie. Kuba Jamrozek ponownie zabierze was na wspólną podróż przez to, co w jego rozmowach było najlepsze. Posłuchajcie.
4: Odetchnij, jesteś po robocie.
5: Dzisiaj, biorąc pod uwagę to, że jadę na wakacje i zakładam, że wy również, chciałbym, żebyśmy zastanowili się, jak dobrze wyjść na zdjęciu. Wyobraźcie sobie, jest basen, albo jest woda, jest piasek i robimy sobie foteczkę. Co zrobić, żeby to dobrze potem wyglądało, żeby można było komuś pokazać? Co mam zrobić, żeby to może nie był słoneczny patrol z Davidem Hasselhoffem, ale też nie jakiś szczęśliwy wędkarz z wąsem, który złowił dużą rybę? Podejrzewam, że pomiędzy jednym a drugim jest jeszcze trochę przestrzeni i na pewno dzisiaj o tym porozmawiamy.
4: Nikt nie pytał, każdy potrzebował.
5: Razem z nami Tomasz Zienkiewicz, który jest fotografem i w sieci znany jest jako Zieniu. Dzień dobry, cześć Tomku.
6: Cześć wam.
5: Tomek pyta mnie, o czym będziemy rozmawiać. Ja mówię, no o tym, jak dobrze wyjść na zdjęciach. I co odpowiada? No to nie, no to trzeba było zaprosić tutaj trenera personalnego, a nie fotografa. Faktycznie tak jest?
6: No tak, pewnych rzeczy nie oszukasz. No wciąganie brzucha na zdjęciach na pewno pomaga, dobre światło pomaga, no ale jednak jak ktoś idzie na profesjonalną sesję, to z reguły się przygotowuje. Także tak, dobra sylwetka na pewno służy dobrym zdjęciom, dobry wygląd też, ciuchy na
5: sesję. Ale z drugiej strony wiesz, nie każdy musi wyglądać jak Adonis na zdjęciach, ale można powiedzieć, że to zdjęcie, nawet jak ktoś jest większy albo mniejszy, ładne.
6: No ludzie lubią się wtedy, kiedy się lubią. To znaczy nieważne, co jest na zdjęciu, ważne jak oni siebie postrzegają. Także jeżeli jest dobrze ubrany, opalony, uśmiechnięty, to nieważne, że tam w tle będzie budka z kebabem. Także zdjęcia, przede wszystkim patrzymy zawsze na siebie.
5: Tak. Chciałem się dowiedzieć od ciebie, co ja mam zrobić, bo pojadę na wakacje i mówiłem o tym, że to nie od razu musi być słoneczny patrol i David Hasselhoff, ale nie też ten wąsaty wujek Janusz, który złowił dużą rybę i teraz robi sobie zdjęcie z tą rybą.
6: No to poza trenerem personalnym to by jeszcze stylista się przydał, bo nie każde zdjęcie musi być z gołą klatą. Ale tak. No, generalnie jedna z rzeczy, która bardzo pomaga, to jest w ogóle zobaczenie na światło. To znaczy to, jak my wyglądamy, to jedno, ale dwa, czy robimy zdjęcie o właściwej godzinie i we właściwym miejscu. Bo jeżeli będą godzina 12, ostre słońce, to nieważne, jak ty tam będziesz dobrze próbował wyglądać, pod oczami będziesz miał takie pandy czarne i jeszcze kolor skóry może niekoniecznie wyjdzie, także...
5: Czyli kiedy robimy zdjęcie?

0: takiej porze?
1: Najlepiej trochę tak bliżej zachodu słońca, to już w ogóle jest złota godzina, mhm. ale po południu jest okej. Okay. Rano czasami jesteśmy jeszcze dnia wczorajszego, więc tutaj słońce może być dobre, ale zachęcam wtedy wieczorkiem czy po południu. Czyli nie ostre słońce. Jak jest cień, są chmury, a tego nie życzę w wakacje ludziom, niech tam się poświeci, to wtedy szukamy cienia. To też pomaga. Także nie w ostrym słońcu, a gdzieś troszeczkę w cień. Wtedy jesteśmy bardzo ładnie oświetleni.
0: No? Taką miałem rozkminkę, czy chodzi o światło, o którym wspomniałeś, czy jednak o aparat, bo zakładam, że sprzętem fotografujemy się różnym, czy może o ustawienie, to znaczy jak potrafimy stanąć?
1: To wszystko ma znaczenie. To znaczy widziałem już wielokrotnie na przykład sytuację, gdzie kobieta swojego męża czy chłopaka tam prosi o zdjęcia i ile razy nie zrobi, z jakiego kąta nie fotografuje, to jest niezadowolona. Ma znaczenie obiektyw, jakim się fotografujemy, ma znaczenie aparat, czy rozmywa tłoczenie. Smartfony są już tutaj genialne, ale to w jakim świetle robimy, bo też wtedy kolory i jak stajemy. I to też można wytrenować nawet przed lustrem. Jakieś ładne przymrużenie oka, dobra postawa, czyli nie na baczność, nie przodem do aparatu tak w pełni, tylko jakaś rączka w kieszeń. To najlepiej w ogóle polecam zobaczyć sobie zdjęcia, jakie nam się podobają, czyli popatrzeć, które zdjęcia gdzieś tam na Instagramie u innych, czy na Pinterestie, czy gdzieś są fajne i co ci ludzie robią, jak się ustawiają. Ciężar ciała na jedną nóżkę, rączka w kieszeń, spojrzenie w bok, okularki przyłożone tam przeciwsłoneczne i zaczyna się po prostu fajna magia.
0: No, ale wiesz to, że ja sobie zobaczę, jak wygląda na zdjęciu Cristiano Ronaldo, nie na tym płaczącym zdjęciu po ostatnim meczu z Hiszpanią, to nie oznacza, że ja tak wyjdę. Nawet jak się ustawię w takiej samej pozie.
1: No to tu się przydaje fotograf, to znaczy, który powie, czyli jeżeli fotografem będzie twoja żona, no to żona będzie dbała o to, żebyś ty dobrze wyszedł. Wtedy jej potrzebna była jakaś wiedza. Jeżeli się opatrzy tych zdjęć, no nie Cristiano Ronaldo, to wtedy może ci powiedzieć, a weź nogę w lewo, a weź stań trochę bliżej. Mm-hmm. Także takie prowadzenie jest pomocne, bo my sami siebie nie widzimy na zdjęciach.
2: Hobby nie zrobi się samo.
0: Razem z nami człowiek, który na zdjęciach zna się jak mało kto. Tomasz Zienkiewicz, fotograf znany w sieci jako Zieniu. Dziś rozmawiamy o tym, jak zachować się przed obiektywem w czasie naszych wakacji. Są takie triki, które pewnie mogą się przydać. Mm-hmm. Chociaż z drugiej strony, sam wspomniałeś, w radiu trudno o nich opowiedzieć, ale spróbujmy, dlaczego nie? Jedna rzecz, usłyszałem ostatnio od kolegi, który jest DJ-em, który pracuje w czwórce, że on jak ma robione zdjęcia, to wtedy język daje do podniebienia. Mm-hmm. Od razu podbródek robi się mniejszy.
1: Tak, tak, to jest jedna z technik. Inna to jest ściśnięcie, to teraz pytanie, czy kobiety, czy mężczyźni, ale na razie
0: rozumiem,
1: o facetach.
0: Rozumiem, to jest różnica. To zacznijmy od facetów.
1: No
0: faktycznie.
1: Tak, no, facet chce mieć mocną żuchwę, więc ściśnięcie żuchwy pomaga. I żeby nie pokazać drugiego podbródka, bo jest czasami taki po prostu, no wyjdzie ten podbródek, więc wtedy warto troszeczkę głowę wysunąć, ja to mówię, trochę takiego żółwika zrobić.
0: Taki wdowi gard.
1: Tak, tak.
0: To i trochę głupio wygląda z boku.
1: Z boku fatalnie, to w ogóle można się śmiać, ale czyli szukamy atrybutów, które chcemy pokazać, a to co ukryć. No to jeżeli chcemy pokazać klatę i bary, nawet jakich nie mamy, no to trzeba te łopaty ściągnąć, więc jak łopatki ściągniemy, no niektórzy robią pompki przed zdjęciami, no to już naprawdę polecam przy zdjęciach na plaży, ale tak to...
0: Niekoniecznie.
1: Tak to wystarczy, tak. No to z facetami, czyli głównie postura. No i też ciężar ciała na jedną nogę z reguły pomaga. W sensie takie stanie na dwóch nogach na baczność to niekoniecznie. I rączka w kieszeń, paluszek wyciągamy, wciągamy brzuch, to działa.
0: Pamiętam, że kiedyś stanąłem przed obiektywem, miałem zrobione zdjęcie tak na wprost, centralnie, czyli zostały popełnione absolutnie wszystkie błędy. Mój brat mi potem wysłał wiadomość, no wyglądasz tu jak człowiek kciuk. Są takie zdjęcia, można takie zdjęcia
1: tak,
0: zrobić.
1: Już wyszukują. No tak, ale wracamy potem do światła jeszcze, nie? No ale dobra, to jeszcze kobiety. Mhm. A u kobiet atrybuty to oczywiście nogi, biodra i niektóre rzeczy one chcą zwęzić, niektóre chcą
0: pokazać,
1: tak, wyeksponować. Więc bardzo fajnie działa taka nóżka przed nóżkę, to znaczy stoimy na tylnej nodze, ale przed nią lekko wyciągamy i robimy taką klepsyderkę w biodrach. To znaczy jedno kolano przed drugie, wtedy na biodra się tak bardziej zaokrąglają w ten, i jest węższa noga. I kąt padania, skąd są robione zdjęcia, ma znaczenie, bo jeżeli fotografujemy z góry, z linii oka, to te nogi będą krótsze, a jak fotografujemy z linii pępka, to wtedy wydłużają się nóżki.
0: Czyli z linii pępka, bo kiedyś słyszałem jedyną zasadę.
1: Różnie.
0: Żeby nie robić z perspektywy żaby, bo kiedyś Renata Beger miała takie zdjęcia zrobione, to źle wyglądało.
1: Ale to zależy kto, co chce wyeksponować, bo teraz jeżeli będziemy fotografować zbyt nisko, to widać drugi podbródek, nos, drża i tak dalej. Mhm. Więc to niekoniecznie. To każdy będzie musiał zobaczyć, co mu tam służy, przejrzeć po prostu i to jest w ogóle super pomysł. Rób parę zdjęć. To znaczy za każdym razem niech zrobią osoby kilka zdjęć, bo my też emocje możemy mieć inne. Więc nie tylko kąt padania, ale też żebyśmy my coś zmienili. I wtedy

0: patrzymy na taką serię zdjęć i wybieramy to, gdzie najbardziej się sobie podobamy.
1: Ja jeszcze mam takie wrażenie, że wyrozumiałość i czas, cierpliwość, to są takie dwie rzeczy, bez których po prostu żadne zdjęcie nie wyjdzie.
0: No, tak jak mówiłem, że ludzie lubią się tam, gdzie fajnie się prezentują, tak jak oni się lubią. A to oznacza, że muszą mieć czas na to, żeby tą naturalną emocję wygenerować. No i tu bardzo pomaga osoba, która fotografuje, która zachęca, mówi, ale jest super, ale fajnie, a weź jeszcze raz coś tam zrób. Jak ktoś fotografuje tylko tak na sucho, pyk, pyk, pyk, my nie wiemy, czy w ogóle jesteśmy fotografowani, to fotografowana osoba nie wie, co zrobić. Przypozuje, spróbuje zrobić jakąś sztywny uśmiech i już. Niektórzy mają ten dar, a niektórzy potrzebują zachęty. No i tutaj...
1: A ty na przykład jak z modelkami pracujesz, to tak mówisz? Super!
0: No jasne, że tak.
1: Czyli rozumiem, chwalimy, nie ganimy.
0: Tak, a jak ona słabo, to ja mówię super, a wtedy kieruję to do siebie, żebym ja wyszedł. Ale nastrój ma znaczenie na sesji. Jeżeli my się bawimy, to będziemy mieli naturalny uśmiech. Może czasami poza nie wyjdzie, ale wtedy wychodzą ludzie zadowoleni. No.
1: Ciekawy jestem, czy można by stworzyć takie warsztaty z pozowania, ale to pytanie zadam ci za kilka minut. Tomasz Zienkiewicz, fotograf znany w sieci jako Zieniu, jest razem z nami.
2: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online. Czwórka Online. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: To audycja najlepsze z najlepszych, czyli rozmowy z czwórki, których po prostu nie możecie przegapić. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Kasia Dydo, przeżyjmy to jeszcze raz.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić. Nie możesz przegapić.
2: Jesienne słońce i żółte liście, mój numer na liście, twoje oczy się cieszą wciąż. Niechanie atmosfera, że wszędzie afera, że można ją nożem ciąć. Ja znam tamto miejsce i nie jest na wyspie, i może na szczęście, bo nawet na wyspie los może nakręcić los. I możesz tam spać.

Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i morze, gdzieś morze i wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i morze, gdzieś morze i wiatr.

0: zorze, zachody i zorze. Nad morzem układa mi włosy wiatr i gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze, zachody i zorze.
1: Tu Czwórka Polskie Radio.

0: serc. Minęła siódma.
1: Pogoda.
0: W Polsce dzisiejszy dzień przynosi chłodną i zmienną aurę, daleką od typowo letnich norm. Temperatura maksymalna waha się od zaledwie 16 stopni na północy i wschodzie do około 22 stopni w centrum i na zachodzie. W wielu regionach należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu oraz porwistego wiatru.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
5: Po reklamie.
6: Czwórka. To słychać.
7: To słychać.

0: Weirdo Magnet, a na zegarze 5 minut po godzinie 7.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: Dzień dobry, poranek czwórki i lipiec, 9 lipca, lipiec, który już tutaj poza anteną z ekipą porankową stwierdziliśmy, że chyba nazwiemy lipcopadem. Nadal dziś kilkanaście stopni o poranku, no ale czy nie jest to jednak lepsza aura niż te egzotyczne 37 stopni, które mieliśmy jeszcze 2 tygodnie temu? Wydaje mi się, że tak. O rekordach zresztą będziemy rozmawiać już niedługo, ale to o tych muzycznych, a nie pogodowych. Więcej zresztą nie zdradzam na razie na rozgrzewkę i na rozgrzanie kości. Zagrajmy. Dzień dobry.

0: Masz poranka czwórki. Poranka
1: czwórki. 12 minut po godzinie 7, a to była FKA Twix i Perfect Stranger. A teraz coś dla tych, którzy być może jeszcze nie mają się w co spakować na upragnione wakacje.
2: Konkurs Czwórka na walizkach.
3: Konkurs Czwórka na walizkach.
1: Słuchajcie, zasady konkursu są bardzo proste. Ja pakuję do walizki pierwszy przedmiot w poranku, który już za moment, już za kilka minut usłyszycie. W każdej kolejnej audycji będzie dodawany kolejny przedmiot, a na samym końcu w paśmie po robocie Kuby Jamrozka po godzinie 18.30 wielki finał. I tam będziecie dzwonić i zgłaszać wszystkie przedmioty, no i w ten sposób zdobywacie piękną walizkę na najbliższą podróż. Już za chwilę pierwszy przedmiot. Ja tylko podpowiem, że będziemy kompletować walizkę TikTokową.
2: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.

0: I got five on it, a na zegarze 17 minut po godzinie 7.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: No dobrze, dobrze. Trochę minut od tej 7 minęło, to teraz czas na coś dla spakowanych bądź nie, tych, którzy wybierają się na przykład na urlop.
2: Czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.
0: Czas na pierwszy przedmiot, który pakujemy do dzisiejszej walizki. Pamiętajcie, że kompletujemy walizkę dla TikTokera.
2: Przedmiot, który wkładam do walizki.
3: Który wkładam do walizki.
0: To mango. Powtarzam, mango, taki owoc, którym można się zajadać na przykład w wakacyjne popołudnia. Kolejne przedmioty usłyszycie w audycjach. Czwórka to słychać popołudniowa, no i po robocie, a po 18.30 wielki finał. Trzymam za was kciuki.
2: Letnia zabawa. Czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.
2: Nowość na playliście.
4: Nowość na playliście.

0: Poranek czwórki.
1: Na zegarze 24 minuty po godzinie 7. Poranek czwórki, a w poranku nie tylko gramy najlepszą muzykę i to słychać, ale też dzisiaj o tej muzyce porozmawiamy, a dokładniej o muzycznych rekordach wszechświatów, bo ostatnio kilka takich padło. Ze mną na łączach Marcin Domagała z profilu Coś Kojarzę, muzyczny pasjonat, który dzieli się tą swoją zajawką w internecie. Halo, cześć Marcinie.
2: Cześć Dominika, cześć, dzień dobry.
1: Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj trochę o tym porozmawiać. No bo właśnie, Harry Styles podobno przeszedł z rekordem muzycznym do historii. O co w tym wszystkim chodzi?
2: Tak, w ogóle Harry Styles to gość, który tymi koncertami w swojej najnowszej trasie zagrał dość sprytnie i momentami było mu ciężko PR-owo, bo on zagrał na takiej metodzie niedostępności. Ograniczył swoją trasę tylko do kilku miast na całym świecie, więc ludzie wręcz no, zabijali się o te bilety. No i ten plan na Wembley, o którym właśnie dzisiaj mówimy, początkowo zakładał, zdaje się, 6 koncertów, a finalnie skończył się aż na 12.

0: prostu pod rząd. I to jest no, taki ewenement i taki rekord, że faktycznie został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Estymuje się, że około 80 tysięcy osób było na pojedynczym koncercie, więc w sumie zebrał tam 960 tysięcy ludzi pod rząd jakby, więc no to jest coś niesamowitego.
1: A czyli rekord przypadkowy, można tak powiedzieć, że no nie planował, ale tak wyszło, bo się ludzie nie mogli wcisnąć rzeczywiście w tą jego rezydencję.
0: Tak, nie sądzę, żeby to był planowany rekord. Raczej to było tak, że wystartowali z 6, z dużym ograniczeniem. Tak jak mówię, tam było trochę takiego niesmaku, ponieważ bilety w ogóle były bardzo drogie, od 44 funtów, aż tam do chyba 700 ponad funtów za bilety, i wtedy social media, można było słychać taki głos, że to chciwość trochę z jego strony. No i potem zaczęli dosypywać te daty, aż z tych 6 początkowych dobili do 12. No i taka ciekawostka, że te bilety, które na początku ze względu na tą niedostępność jakby ich ceny szybowały, w pewnym momencie zaczęły te ceny schodzić, więc jeśli ktoś kupował w panice, no to mógł sporo przepłacić za ten koncert.
1: Co pewnie też od razu fanki i fanów Harry'ego Stylesa mogło doprowadzać do szaleństwa, no bo rzeczywiście jak te ceny się wahają, to fani słuchający się irytują troszeczkę, że zapłacili za dużo, czy tam przepłacili. To jak w takim razie z największym takim jednorazowym koncertem? Czy tu mamy jakieś informacje, czy był taki, który rzeczywiście jednorazowo pod względem ilości słuchających na żywo pobił wszelkie rekordy?
0: Tak, tutaj ciekawostek jest cała masa po prostu w świecie rekordów koncertowych, ale musimy jasno oddzielić te, które są faktycznie wpisane do rekordów Guinnessa, a te, które są jakąś tam miejską legendą czy przypuszczeniem. Ale największy historyczny koncert faktycznie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa to jest koncert z 1994 roku i to jest koncert Roda Stewarta w Brazylii. To jest taki koncert, to był koncert sylwestrowy, na którym estymuje się, że było 3,5 miliona osób. I dla mnie to jest liczba niepojęta. Zacząłem się dokopywać troszkę głębiej, o co w tym fakcie chodzi. No i faktycznie nawet w Guinnessie, w tej księdze Guinnessa można tam takie disclaimery zobaczyć, że no, ale wiecie, to był koncert sylwestrowy, był tam ogromny pokaz fajerwerków, a do tego Brazylia była świeżo po zdobyciu Mistrzostwa Świata, więc była w wielkiej euforii, byli chętni do tego, żeby imprezować.
1: Czyli no duża rzecz, że dużo dodatkowych informacji, które dawało nam znać, że być może ktoś przyszedł na fajerwerki, a nie na koncert Roda Stewarta.
0: No i przede wszystkim to był koncert niebiletowany, on był za darmo.
1: Do tych rekordów jeszcze wrócimy, a tymczasem zagrajmy rekordzistę w takim razie tego świeżo upieczonego, Harry Styles i As It Was.

0: Harry Styles i As It Was, a na zegarze 7:31.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: Harry Styles, który przeszedł do historii, otrzymał wpis do Księgi Rekordów Guinnessa za najdłuższą koncertową rezydencję jednego artysty na stadionie Wembley. O tym i o innych rekordach muzycznych rozmawiamy dzisiaj z Marcinem Domagałą z profilu Coś Kojarzę. Marcinie, słyszymy o tych rekordach zewsząd. Padła też wiadomość, że Pitbull jeszcze chyba nie pobił rekordu, ale ma pobić rekord i on jest dosyć specyficzny.
2: Faktycznie, o ile na początek mówiliśmy o takich poważnych rekordach, to tutaj myślę, że bardziej z uśmiechem trzeba powiedzieć o tym rekordzie, który zaplanował Pitbull. A jest to rekord, który ma być w piątek, czyli jutro, wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Uwaga, na największe zgromadzenie osób w łysych czapkach. I to jest w ogóle, żeby zrozumieć cały ten świat, to trzeba się trochę cofnąć. No bo Pitbulla możemy kojarzyć, szczególnie osoby w tak zwani milenialsi, gdzieś tam ja na przykład z wielką nostalgią patrzę na te czasy, kiedy Pitbull po różnych klubach krążył, kiedy nie wiem, na studiach na przykład byłem i faktycznie jest teraz taki powrót tych muzyków i tych przebojów z tamtych lat. Ale Pitbull dosyć wyraźnie swoim wizerunkiem operował przez cały ten czas i kiedy w erze TikToka ludzie zaczęli trochę jakby się z niego wyśmiewać, zaczęli chodzić na jego koncerty przebrani za niego, jakby w łysych czapkach z takimi śmiesznymi brudkami narysowanymi, to można było zrobić, no jakby w dwie strony pójść z tym. Albo się na tych fanów obrazić i ignorować, albo jeszcze podbić tą memiczność. No i Pitbull właśnie poszedł tą drugą, myślę, że jak najbardziej słuszną drogą dla współczesnych artystów, dzięki czemu fani jeszcze bardziej, jakby jeszcze większą sympatią go obdarzyli. No i faktycznie, teraz mamy trasę, w której sprzedał podobno ponad 2 miliony biletów w 27 krajach i uwaga, nie wydał żadnej nowej płyty, nie? To jakby ta trasa nie jest o promocją nowej płyty, jak zazwyczaj jest. On po prostu jeździ i gra stare przeboje. Ja naprawdę myślę, że ten widok wszystkich tych ludzi w łysych czapkach to będzie coś niesamowitego. To będzie w Londynie na koncercie.
0: Czy to można wysunąć taką tezę, że ludzie nie tylko idą stricte tam na taką warstwę, żeby posłuchać dobrej muzyki, ale bardziej też na to, żeby być częścią jakiegoś dużego, ważnego wydarzenia?
2: Oczywiście w żaden sposób nie chcę dyskredytować kunsztu muzycznego i kreatywności pana Pitbulla, ale myślę, że jednak głównie idą po to, żeby być częścią tego społecznego ruchu i żeby móc mówić, że ja jestem na tym TikToku, który ma tam wiele milionów wyświetleń.
0: No dobrze, to porozmawiajmy jeszcze trochę o tych rekordach. Co z największym koncertem w Polsce? Czy tutaj jesteśmy blisko tego Roda Stewarta, na którym skończyliśmy ostatnie wejście, czy jednak my tych rekordów nie pobijamy?
2: Nie, wiesz co, to warto w ogóle wspomnieć, że ta liczba osób, która jest na tych koncertach niebiletowanych i niepoliczonych, to ona jest liczona po prostu z takiego równania typu, ile osób się mieści na metrze kwadratowym, patrzy się z góry, jaka to jest powierzchnia i wtedy mamy tę liczbę osób. No i faktycznie ten największy koncert w Polsce, no to jest bardzo daleko od tego wyniku 3,5 miliona Roda Stewarta w Brazylii. No i trzeba wspomnieć o Pole & Rocku, czyli o a właściwie jeszcze o wersji Woodstock. No i tam faktycznie pojawiają się takie liczby jak 700 tysięcy osób. Pewnego roku nawet chyba Jurek Owsiak mówił, że jest nas tu 750 tysięcy osób, co jest gigantyczną liczbą. Chociaż bardzo często w kontekście największych koncertów wspomina się jednak o koncercie, na którym grali Scorpions w 2000 roku na lotnisku pod Krakowem. No i tam mówi się, że mogło być to 700, a nawet 800 tysięcy ludzi. Chociaż też trzeba dodać, że Skorpionsi nie grali tam sami, to był taki większy, można powiedzieć, festiwal, gdzie zagrała m.in. Budka Suflera czy

0: czy Porter Bend.
1: A ja jestem
0: także widzimy,
1: ciekawa,
0: że rozstrzał jest spory.
1: Ja jestem ciekawa, bo być może są wśród naszych słuchaczy osoby, które były na tym koncercie. Jeżeli tak jest, albo jeżeli uczestniczyliście w takim ogromnym koncercie, który potem przeszedł do historii i chcielibyście opowiedzieć swoją historię, to dzwońcie 226452100. My do tematu wracamy za moment, a tymczasem

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: Od razu wszystkie kończyny rozgrzane. To był Pitbull w Poranku Czwórki. Na zegarze za 21 minut godzina 8, a z nami na łączach nadal Marcin Domagała, z którym rozmawiamy dzisiaj o rekordach muzycznych. Marcin z profilu Coś Kojarzę, którego możecie tam sprawdzać, tam więcej też ciekawostek. Marcinie, z jednej strony mamy największe koncerty, a z drugiej strony są też takie rekordy, które mówią nam, że niektórzy artyści ten sam utwór powtarzali kilkanaście razy, kilkadziesiąt. Jaki tutaj rekord padł w kontekście bisów?
2: Wiesz co, ja zacznę od tego, że nie mogę się przestać uśmiechać, jak zagraliście Pitbulla. Po prostu to jest, no, to jest ta jego mimiczność.
1: To prawda, to u nas tutaj też cała ekipa z uśmiechem bujała się od lewej do prawej. Jest coś w tej muzyce. Ja się nie dziwię, że ten rekord z tymi czepkami tam najprawdopodobniej padnie. Trzymam za to kciuki.
2: To się zgadza. Faktycznie, jak usłyszałem o temacie naszej rozmowy, to pierwsze, co mi przyszło do głowy, to Jay-Z i Kanye West. Bo ja dosyć mocnym fanem byłem ich płyty Watch the Throne i oni dokonali czegoś takiego. Tam mieli taki kawałek N in Paris. Zastosowałem tu celową cenzurę pierwszego słowa. Natomiast jak faktycznie grali w Paryżu, to zagrali tam w trakcie koncertu ten utwór, który był jakby no jednym z największych hitów z tej płyty, 12 razy pod rząd. I to było coś niesamowitego.
1: Pamiętam, jak można mieć za tym 12 razem nadal tę samą energię? To jest pytanie, bo wydaje mi się, że w ogóle krąży filmik w internecie.
2: To jest jedno, ale ta publika szalała wszystkie 12 razy tak samo, a nawet nie wiem, czy z każdym razem nie szaleli mocniej. Ale później zacząłem ten temat sprawdzać i okazuje się, że jest ktoś, kto ich przebił. Co prawda sporo później, bo to się wydarzyło w 2012, a w 2017

0: 2016 przebił ich inny raper, Travis Scott, który zagrał swój kawałek Goosebumps 14 razy po to, żeby tydzień później zagrać go 15 razy pod rząd.
1: To właśnie
0: tutaj trzeba wspomnieć, że to nie jest rekord Guinnessa. To jest po prostu taka, bym powiedział, właśnie historia dla fanów.
1: To jest ciekawe, że w kontekście tych bisów tutaj mamy samych raperów, czyli że jednak ta kultura hip-hopowa, rapowa stoi takim ogromnym fanbase'em. Tu dodam, że Watch the Throne to jest również moja ulubiona płyta i uwielbiałam ten duet i chyba taka pierwsza, w której się, jeżeli chodzi o rap, jakoś tak mocno zagłębiłam. No dobrze, a w takim razie przejdźmy do fanów stricte, bo można rzeczywiście, tak jak na koncercie Roda Stewarta, pod sceną stać, a można też szaleć i do tego służy tak zwany mosh pit. Czy tutaj też padają jakieś rekordy, jeżeli chodzi o ilość osób w nim uczestniczących?
0: Zanim do tego przejdę, to ja chciałbym tylko dopowiedzieć jedną rzecz, że w tych bisach faktycznie tutaj ciekawostką jest ci raperzy, natomiast w bisowaniu bardzo, bardzo mocno rockmeni też tutaj są widoczni. Na przykład The Cure potrafiło grać 5 bisów i było tam po 12-15 utworów. Jest to prawdziwe maratony, bo czasami nawet można spotkać koncerty po ponad 4 godziny w tym świecie, więc nie tylko raperom ten hołd się należy. A jeśli chodzi o mosh pit, to faktycznie znamy pewnie ci, którzy bywają na koncertach, takie zabiegi, że tak powiem, jak mosh pit czy Wall of Death, ale tutaj Guinness odmawia przyjmowania tego typu rekordów ze względu na jakby niebezpieczeństwo, które niosą ze sobą. Więc jedyna liczba, jaką znalazłem dotycząca największego mosh pitu...
1: Czyli to, pogo możemy to jest... też powiedzieć, prawda? Taki nasz polski
0: Dokładnie,
1: odpowiednik.
0: Tak. To jakby ma różne po prostu formy w zależności od tego, jak tam ludzie w tym chaosie wielkim radości i entuzjazmu się zachowują. Największa liczba, jaką gdzieś tam usłyszałem w tym kontekście, to, że 25 tysięcy osób w takim mosh picie było, ale tak jak mówię, nigdzie nie zostało to w jakiś jasny sposób udokumentowane. Natomiast bardzo dobrze udokumentowane zostało, jeśli mogę tutaj wtrącić, bo mówiliśmy o Travisie Scottie i on też zrobił jeden bardzo ciekawy rekord. To jest najwięcej słuchaczy, najwięcej obecnych na koncercie, który odbył się całkowicie wewnątrz gry. Było to we Fortnite'cie. W czasie pandemii odbył się tam koncert, na którym było ponad 12 milionów graczy, którzy byli obecni jakby swoją postacią na tym wirtualnym koncercie i do tego jeszcze były osoby, które oglądały ten koncert na streamach, na przykład na YouTubie czy na Twitchu.
1: To wszystko chyba pokazuje nam przede wszystkim, że branża muzyczna się cały czas rozwija i ludzie uwielbiają wokół swoich artystów się zbierać, czy to pod sceną, czy to w moszpicie i słuchać swoich ulubionych numerów w kółko i w kółko. Marcin Domagała z profilu Coś Kojarzę był moim gościem. Bardzo ci dziękuję za dzisiaj, za te ciekawostki, a my na końcu zagramy Jay-Z i Kanye West, and in Paris, teraz w czwórce.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Tam nie znajdziesz tu Doroty i dys-

0: czystych jak plastik.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku, od 10:00, najlepsza selekcja od ludzi.

0: którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
1: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Poniedziałki zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą od poniedziałku.
2: We wtorki ja, czyli DJ Bert, zaprezentuję wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
3: A czy są to jacyś fani funk'u, jungle, drum and bass'u czy muzyki UK Garage? Odpalcie czwórkę w środę, wtedy przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
4: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje i w czwartki gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxy.
0: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
11: Ale duża.
12: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
11: To co?
12: To do Media Expert.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Minęła ósma.
1: Pogoda.
0: Dzisiejszy dzień przyniesie chłodną i zmienną aurę w zasadzie w całej Polsce, daleką od takich typowo letnich norm. Temperatura maksymalna waha się od zaledwie 16 stopni na północy i wschodzie do około 22 stopni w centrum i na zachodzie kraju. W wielu regionach należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu oraz porywistego wiatru.
1: Autopromocja.
2: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
3: w co ja to wszystko zmieszczę?
2: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
4: Walizeczkę od czwóreczki.
2: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
4: Twoja.
2: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
5: Czyli dla ciebie.
4: Czyli dla ciebie.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.

0: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
4: Bo w Media Expert taniej ma.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Po reklamie.
7: Czwórka.
6: To słychać.
7: To słychać.
8: Ja sama.

0: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Lisa, Anita i Rema, FIFA Sound i utwór Goals na sam początek drugiej godziny poranka. My zaczynamy od newsów mundialowych, ale nie będzie o wynikach meczy. Słuchajcie, niewielkie argentyńskie miasto Cutralco postanowiło wykorzystać trwający mundial i występ Leo Messiego do zwrócenia na siebie uwagi poprzez, uwaga, odsłonięcie mierzącego 26 metrów i ważącego 70 ton pomnika utytułowanego piłkarza. Władze

Miasta liczą, że stanie się on atrakcją turystyczną. No ciekawa jestem, czy byście się wybrali do takiego miejsca, żeby popodziwiać 26 metrów Lessiego. Taki lokalny Świebodzin dla wyznających piłkę nożną. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj zaczynają się ćwierćfinały Mistrzostw Świata o 22:00 Francja-Maroko. No, a fani Leo Messiego odpalają telewizory w niedzielę 3 rano. Mecz Argentyna-Szwajcaria o 3 rano. Ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, gol, gol, gol.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka
1: Czwórki. Najnowsza Ayla w poranku z utworem Baby Wagona na zegarze 13 minut po godzinie 8. No słuchajcie, tak w temacie jeszcze tego mundialu, ja słyszałam, że podczas meczy w Stanach Zjednoczonych na kawę bardzo mocno narzekają mieszkańcy, no między innymi państw europejskich, gdzie ta kawa jest jednak tak mocno kultywowana i jest na to przestrzeń, jest na to krzesełko, jest na to stoliczek, jakaś ładna, ciekawa uliczka. Tutaj na przykład muszą przesiadywać na parkingach i no zadawać się tą amerykańską kawą w wielkich kubkach. Zresztą o tym temacie, o kulturze przesiadywania w kawiarniach już za chwilę porozmawiamy z Alicją Michalską.

0: Poranek Czwórki. Zapraszam Dominika Płonka.
1: Samara Syn w Poranku Czwórki, a na zegarze 16 minut po godzinie 8. Samara Syn, która zresztą jest ze Stanów Zjednoczonych, być może ona by nam jakoś była w stanie wybronić tę kawę amerykańską, która jest no raczej nie za bardzo zachwalana przez uczestników mundialu. Ze mną w studiu jest już Alicja Michalska. Cześć. Cześć. Czy ty lubisz sobie kawkę wypić podczas mundialu również?

0: że ona cię jakoś tam rozgrzewa, chociaż to z tego, co rozmawiałyśmy kiedyś, to wydaje mi się, że ten mundial często u ciebie nie jest jednak włączany.
1: Raz w życiu byłam, jak grała Argentyna. I wtedy było co innego niż kawa. Wtedy były przekąski argentyńskie, różne napoje, więc wtedy akurat obeszło się bez kawy. Ale jeśli chodzi o kawę, no to jest u mnie jakąś taką naturalną częścią życia. No po prostu ja sobie dnia bez kawy nie wyobrażam. Nawet tutaj przyjechałam do radia z kawą. No bo to trochę tak jest, prawda? Że dla jednych kawa to jedynie te kilka łyków między jednym spotkaniem a drugim, żeby się trochę pobudzić. Dla niektórych jest to pretekst do spotkania z koleżanką. No a dla innych jest to tak naprawdę taka okazja, żeby na chwilę zatrzymać świat, na przykład w kawiarni.
0: No i o tych kawiarniach rzeczywiście będziemy trochę rozmawiać. Ja aż jakoś tak powiem ci szczerze, że zatęskniłam za takimi porankami czy popołudniami stricte spędzonymi w kawiarni. Wydaje mi się, że więcej czasu w kawiarniach przesiadywałam studiując i mając jakieś takie konkretne, większe rzeczy do zrobienia. No tutaj oczywiście też rozmawiamy dzisiaj przy kawce, ale jest to z deka inna kawka niż taka w kawiarni
1: Szukowa.
0: Za szybą, wiesz, oglądając jakichś przechodniów i rozmarzając się nad swoim życiem. O tej kulturze przesiadywania w kawiarniach już za moment porozmawiamy.

0: Poranek. Poranek czwórki.
1: Slajmu na poranku, 20 minut po godzinie 8, a my tutaj dalej z Alicją Michalską łyczek za łyczkiem kawkę popijamy i to o kawie dzisiaj rozmawiamy,
2: tak,
1: ale bardziej
2: zacząć dzień
1: w takim kontekście kulturalnym, który Alicja zresztą bardzo lubi.
2: Tak, no bo jestem pewna, że każdy z was ma taką kawiarnię albo chociaż miejsce, w którym najbardziej lubi przesiadywać, chodzić po kawę, pracować albo umawiać się ze znajomymi. No jeśli chodzi o mnie, to ja jestem osobą bardzo kawiarnianą. Uwielbiam przesiadywać w kawiarniach, bo to jest też taki jedyny moment, kiedy mogę zwolnić. No a do tego ten gwar rozmów, atmosfera bycia z ludźmi, zapach kawy, który uwielbiam. No, na szczęście nie jestem jedyna, bo wręcz są całe kraje, w których wyjścia do kawiarni urastają do rangi rytuału, no do czegoś tak naturalnego i ważnego, że po prostu stają się codzienną częścią dnia. Aż się dziwię, że nikt nie wymyślił tak naprawdę odpowiedniego słowa, no bo w końcu mamy taką dzisiaj tendencję, że wszystko ma swoją nazwę. Wiesz, wakacje, na których się pracuje, to workation, imprezy, na których załatwiamy nudne sprawy.

0: sprawę to admin party. Mamy
1: może wymyślimy, może słuchacze mają
0: rowerową.
1: Jakąś nazwę, słuchaj, na swoje przesiedlenie w kawiarniach. Możecie dzwonić w razie czego 226452100 albo podzielić się jakimiś swoimi ulubionymi spotami, miejscami, jeżeli chodzi o kawę. No chyba, że ten rytuał kawowy macie w domu. Bo tutaj w Polsce na przykład mam wrażenie, że jednak ta kawa domowa jest taką preferowaną przez Polaków.
0: Tak, chyba tak, tak. Ale możemy nazwać to po prostu kulturą kawiarnianą. Co ty na to?
1: No, podoba mi się. Nazwa robocza. Chyba, że wymyślimy jakąś taką bardziej fikuśną.
0: No właśnie, ale może się wydawać, że jest ona wszędzie, no bo skoro każde miasto ma w jakieś kawiarnie na ulicach, no ale tutaj nie chodzi właśnie o samo pójście po kawę, bo są konkretne miejsca, w którym kawiarnia od dawna jest czymś więcej niż miejscem, w którym zamawia się kawę. No ale żeby odnaleźć to wszystko, musimy wybrać się do południowej Europy, bo wiadomo, może w ciepłych krajach częściej po prostu spędza się czas na zewnątrz. No i mówiąc o tej naszej kulturze kawiarnianej, trudno nie zacząć od Włoch. To właśnie tam kawa stała się nie tylko napojem, ale tym takim codziennym rytuałem, ważnym elementem życia społecznego. No, dzień wielu Włochów zaczyna się od tego szybkiego espresso wypitego przy barze. Często w tej samej kawiarni, z tym samym baristą i przy porannej gazecie. To też jest ten piękny widok z filmów, prawda? Zawsze jak oglądamy te stare filmy, no to siedzi główny bohater, pije kawę, no i ma tę gazetę. To jest taki dzień, mój wymarzony po prostu początek dnia. No ale kawiarnia pełni znacznie większą rolę niż miejsce, w którym zamawia się kawę. To jest przede wszystkim przestrzeń spotkań z sąsiadami, przyjaciółmi, współpracownikami. Miejsce tych, wiesz, krótkich rozmów, czy wymiany jakichś opinii, czy obserwowania życia ulicznego. No naprawdę, włoskie kawiarnie od wieków były również miejscami spotkań artystów, intelektualistów. No w Rzymie, w Wenecji, czy w Trieście rodziły tak naprawdę się dyskusje o literaturze, o sztuce, o polityce właśnie w kawiarniach.
1: Jak to jest, że troszeczkę rzeczywiście o tym zapomnieliśmy. Ja w ogóle mam takie doświadczenia, że tutaj mam w obszarze naokoło budynku Polskiego Radia taką swoją ulubioną kawiarnię. Niestety jej promocji na antenie zrobić nie mogę,
0: wszyscy
1: ale
0: wiemy, o co chodzi,
1: być może nawet lepiej, żeby mnie tam nikt potem nie śledził po tej kawiarni, albo żeby mi miejsca po prostu nie zajął. Ale rzeczywiście miałam ostatnio taką sytuację, w której po raz drugi czy trzeci spotkałam tego samego pana w tej kawiarni. To jest taki pan, który ma kilka pomaranianów i z różnymi czasami przychodzi, które sobie tam luzem po tej kawiarni biegają i rzeczywiście to budzi jakieś takie uczucie pełne jakiegoś takiego...
0: Taki azyl, prawda?
1: Tak,
0: że
1: azylu,
0: masz miejsce, do którego wracasz.
1: Bycia w społeczeństwie, czego nam dzisiaj brakuje. No, rozmawialiśmy też na paśmie porankowym o tych sąsiadach i o tym, jak często brakuje nam tej takiej codziennej interakcji z tymi samymi osobami z naszego otoczenia. Do kawiarni wrócimy za moment, a tymczasem posłuchajmy.

0: Poranek czwórki.
1: If you want a party, come over to my house. Chciałoby się powiedzieć, if you want a coffee, come over to my house. Bo dziś o kawie rozmawiamy razem z Alicją Michalską. No takie zapraszanie do siebie na kawkę wydaje mi się, że też przyjemne i też jakieś
2: i
1: bardzo
2: też to utraciliśmy.
1: Połączone z polską kulturą. Wpadanie do kogoś na kawkę, też to utraciliśmy troszeczkę,
2: nie
1: może nie wszyscy.
2: Wrażenia?
1: No to zapytajmy naszych słuchaczy w takim razie, czy nadal...
2: Zapraszacie się na kawę.
1: No tak, no bo to jest bardzo ważne pytanie. Rzeczywiście mam wrażenie, że tych kawek jest coraz mniej. Bardziej mi się kawki kojarzą w ogóle z czasami dzieciństwa, że moja mama swojej koleżanki na jakąś kawę zapraszała do siebie. A dzisiaj rzeczywiście, żeby umówić się czasami z drugą osobą na kawę, to wyciągamy kalendarze i wiesz, i sprawdzamy przyszły miesiąc, a nie ma takiego spontanicznego umawiania się. Dzwońcie 226452100. Dziś o kawie i o tych naszych przyzwyczajeniach naokoło kawy rozmawiamy. Być może macie jakieś swoje specjalne rytuały.
2: I zaczęliśmy od włoskich kawiarni, bo tam właśnie działa to spontanicznie. Od Włochów możemy się uczyć tej kawiarnianej spontaniczności. Do takich najsłynniejszych kawiarni we Włoszech należała zdecydowanie Café Florian. To tam bywali między innymi Goethe, Charles Dickens czy Marcel Proust. To właśnie tam tworzyły się te piękne literackie idee. Ale jeśli ktoś chce jechać do Mekki kawowego miasta, no to Triest. To jest takie miasto, no Mekka dla wielbicieli kultury kawiarnianej. Jest nawet nazywany kawową stolicą Włoch. Triest to miasto w ogóle znane z kawy, a jego cała kultura kawowa jest niesamowicie bogata. Jeśli chodzi o ten dzisiejszy Triest, no to dalej słynie z doskonałej kawy oraz kawiarni, które są tak zwanym sercem życia społecznego miasta. Więc wydaje mi się, że jeśli ktoś szuka takiego miasteczka, w którym po prostu to życie jest w kawiarniach, no to zdecydowanie Triest. No ale, choć to Włochy są symbolem kultury kawiarnianej, no to tak naprawdę historia pierwszych kawiarni zaczęła się znacznie wcześniej i w zupełnie innym miejscu, bo za kolebkę pierwszej publicznej kawiarni uznaje się, uwaga, uwaga, Stambuł, czyli Turcję. Znaczy wtedy Konstantynopol, no bo tam około 1554 roku dwaj kupcy otworzyli lokal serwujący kawę. Bardzo szybko okazało się jednak, że przychodzono tam nie wyłącznie po napój, bo kawiarnie w Stambule stały się takim miejscem spotkań tych kupców, poetów, uczonych i polityków. No właśnie tam rozmawiano o literaturze, o filozofii, o najnowszych wydarzeniach, grano nawet w szachy, słuchano muzyki i wymieniano swoje poglądy. No właśnie w Stambule narodziła się idea kawiarni jako przestrzeni do dyskusji i budowania relacji. Wiadomo, że z czasem ten zwyczaj rozprzestrzenił się na kolejne miasta, a następnie dotarł do nas, w tym najpierw do Włoch, a konkretniej do Wenecji.
1: A my zapytamy naszego słuchacza, z którym jesteśmy na łączach. Michała, czy on ma jakieś rytuały wokół swojej porannej kawy? Halo, Michale, czy nas słyszysz?
3: Cześć, cześć, słyszę was.
1: Powiedz mi, czy ty już po kawie, czy przed kawą jesteś?
3: W pierwszej kawie, takiej małej kawie, bo to jak przychodzę do pracy, to najpierw jest kawa.
2: Prawidłowo.
3: Między 5 a 6, a druga kawa to jest taki rytuał już rodzinny, trochę wprowadziłem. Około godziny 11 staram się zawsze wypić kawę i najczęściej to z żoną przede wszystkim, żeby jakieś coś słodkiego jeszcze sobie do tego wieść, własnej produkcji oczywiście. I właśnie to jest ta kawa o 11 to jest taki mój rytuał codzienny. Staramy się, no czasami się przesunie o godzinkę, bo praca nie pozwala, ale do tego właśnie jeszcze jakieś... słodkie drożdżóweczki, coś i wtedy taka chwila wytchnienia, odpoczynku. Trochę można porozmawiać, także to czasami się cała rodzina przy stole wtedy znajdzie.

0: Czyli rozumiem, Michale, że robicie sobie przerwę w trakcie pracy, żeby spotkać się na kawę?
1: Tak.
2: Coś wspaniałego. Ja uważam, że to jest w ogóle bardzo zdrowe rozwiązanie, żeby, jeżeli jest taka możliwość, żeby mieć ten moment w ciągu dnia właśnie, nie jak o tej 18:00 wszyscy przemęczeni wracamy i już po prostu nie chcemy na nic patrzeć, ani kawy już tej nie potrzebujemy, bo za chwilę idziemy spać, tylko właśnie o tej 11:00, 12:00 jeszcze z wypiekami, to już w ogóle mieć dla siebie czas. Michale, dziękujemy.
0: Bardzo po włosku robicie
2: dziękujemy, że się podzieliłeś swoim rytuałem. Dobrego dnia ci tam życzymy, a my w takim razie do kawy wracamy za moment.

0: Poranek Czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: Metronomy i utwór The Bay, a na zegarze za 25 minut godzina 9. Jakie macie swoje kawowe rytuały? To pytanie, które zadajemy wam dzisiaj. Dzwońcie 226452100. Ze mną w studiu cały czas Alicja Michalska, która no, dodaje nam trochę tych rytuałów nie polskich, a zagranicznych.
2: Tak, no na przykład w Stambule, bo tam się zatrzymaliśmy. Tam powstała pierwsza publiczna kawiarnia w XVI wieku i dziś w Stambule ta kawa nadal ma silny wymiar symboliczny. No nawet kawa po turecku, prawda? To jest taki zwyczaj. Też możemy sobie zrobić łatwo taką kawę w domu. Kiedyś nawet próbowałam i miałam fazę na kawę po turecku. No ale jednak u mnie ta kawa z mlekiem wzięła górę w końcu. Ale rzeczywiście tradycja przygotowywania i podawania kawy po turecku jest nawet wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Także warto zwrócić też uwagę na to. Można sobie też powróżyć na przykład potem, bo do dziś w Stambule jest popularny zwyczaj wróżenia z fusów po wypiciu kawy.
1: Ja nigdy chyba nie wróżyłam, tak mi się wydaje. I w ogóle kawa z fusami nie jest moją ulubioną. Wypiję ją czasami, jak niechcący gdzieś tam zostanie mi podana. No wiem też, że na przykład cappuccino to nie warto zamawiać o poranku we Włoszech, bo też krzywy

0: wzrok może nas spotkać.
1: To po południu nie wolno cappuccino. No
0: a
1: bo
0: nie
1: rano?
0: Rano? Ja jestem przekonana, że rano nie wolno właśnie, że rano espresso sobie. A to dobra, to w takim razie do tego sprawdzimy i wrócimy w temacie. No ale nie tylko w Stambule.
1: Jesteśmy w Polsce, gdzie latte pije się o każdej porze dnia.
0: To akurat prawda. Nie tylko o Stambule dzisiaj, jeszcze o Francji.
1: Tak.
0: Ale o tym za moment.

Od kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz.

0: Słuchasz Poranka Czwórki.
1: Dziarma, Mirow i utwór Wszystko w Poranku Czwórki, a my z Alicją Michalską właśnie sprawdziłyśmy, no i oczywiście Alicja jako naczelna znawczyni
2: Kawoszka
1: i znawczyni tutaj ciekawostek kulturalnych miała rację, to po południu nie zamawiamy cappuccino, to ja w takim razie musiałam zrobić fopa nieraz, no ale trudno, jestem tylko małym turystą, który chciał tam się
2: wiesz, kupić. Który w swoim kraju w Polsce pije latte o każdej porze dnia i nikt się na niego po prostu źle nie spojrzy.
1: Dokładnie.
2: A we Włoszech, no to po prostu nie można zamówić tego cappuccino. No ale dobrze, co kraj to obyczaj. Naszym kolejnym kawiarnianym przystankiem jest Francja. We Francji, szczególnie w Paryżu, ta kultura kawiarniana od wieków jest nierozerwalnie związana z życiem miasta. Tam kawiarnia nie służy wyłącznie temu, by napić się kawy. To jest miejsce spotkań, czytania, pisania i obserwowania codzienności. Ciekawą rzeczą bardzo są kawiarnie w Paryżu, bo zauważ, że u nas w Polsce wszystkie kawiarnie, restauracje czy bary mają krzesełka ustawione do siebie, z reguły wokół stolika. Tak jakby jakąś taką niepisaną regułą było to, że do kawiarni chodzi się jedynie w parze albo w grupie. Natomiast we Francji, w Paryżu, jak zobaczymy sobie kawiarnię w mieście, tam widzimy, że krzesełka ułożone są, wiesz, obok siebie, ale w takiej jednej linii, frontem do ulicy. No, dzięki temu goście mogą przyglądać się rytmowi miasta, obserwować przechodniów i chłonąć atmosferę okolicy. Ten zwyczaj stał się tak naprawdę jednym z symboli Paryża. To jest takie bardzo charakterystyczne dla tych paryskich kawiarni. Na wszystkich pocztówkach, zdjęciach są te kawiarnie z krzesełkami. Tutaj można też się pokusić o takie piękne sformułowanie, że te paryskie kawiarnie pełnią taką rolę teatru życia codziennego, prawda? Gdzie klienci i kawosze obserwują ulicę z tych zewnętrznych tarasów i właśnie z tych krzesełek ustawionych w linii prostej. No w ogóle tak.

0: Kultura francuska słynie z przesiadywania w kawiarniach. To właśnie w tych miejscach słynni pisarze i filozofowie spędzali tam całe dnie na pisaniu i na dyskusjach. I w ogóle na tę miłość Francuzów do kawiarni mamy w literaturze masę dowodów. No, pierwszymi byli Balzac czy Charles Baudelaire, XIX-wieczni pisarze, którzy przelewali swoje obserwacje na papier, przesiadując właśnie w kawiarniach. Swoją drogą książka Paryski Splin autorstwa Charlesa Baudelaire'a, idealna, jeśli chcemy poczuć klimat tych paryskich kawiarni i jak to wygląda, jeśli spędzamy w nich połowę życia. No dobra, ale dalej mamy Austrię i Wiedeń. Jeśli istnieje miasto, które uczyniło z kawiarni prawdziwą instytucję, to bez wątpienia jest nim Wiedeń. Uwaga, to jest jedyne miasto na świecie, którego kultura kawiarniana została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO, a więc nie kawa, ale kultura kawiarniana i kultura przesiadywania w kawiarniach. No naprawdę, Wiedeńczycy od pokoleń traktują kawiarnię jako taki drugi salon, miejsce, w którym można spędzić długie godziny bez pośpiechu. No i naprawdę, w Wiedniu te kawiarnie są przepiękne. Te takie, wiesz, marmurowe stoliki, krzesełka, stojaki z prasą, no to tworzy w ogóle klimat niezmieniony od XIX wieku.
1: A o Polsce możemy coś konkretnego rzeczywiście o tej naszej kawce powiedzieć? Czy u nas rzeczywiście jakaś konkretna kultura wokół tego się zawiązała, czy jednak każdy tę kawę na swój sposób robi?
0: U nas to trochę raczkuje ta kultura kawiarniana. Rzeczywiście na początku, bardzo się cieszę, że już tak nie jest, bo na początku mieliśmy ten zwyczaj amerykański, czyli te sieciówki, wielki kubek kawy na wynos, a teraz coraz bardziej mamy te kawiarnie niezależne. Już coraz częściej widzę osoby, które przesiadują na kawie. No wydaje mi się, że ten sposób celebrowania codzienności ma szansę zadomowić się w Polsce. Coraz częściej i więcej wskazuje na to, że tak, a miastem, które najwyraźniej inspiruje się tym stylem życia, jest Kraków. Od niego możemy zacząć.
1: To ja w takim razie smacznej kawy na swój sposób każdemu dzisiaj życzę, nam tutaj w studiu, niektórym w swoich domach, a niektórym w kawiarniach. Dziękuję. Alicja Michalska była ze mną w studiu, a my teraz gramy.

0: Konkurs Czwórka na walizkach.
1: Przypominam, że od poniedziałku do czwartku możecie zgarnąć wakacyjną walizkę i przypominam również zasady. Ja pakuję do walizki pierwszy przedmiot w poranku, w każdej kolejnej audycji będzie dodawany kolejny przedmiot, a na samym końcu w paśmie po robocie Kuby Jamrozka o godzinie 18.30 wielki finał i tam będziecie dzwonić, zgłaszać wszystkie przedmioty, no i w ten sposób zdobywacie piękną walizkę na najbliższą podróż. Powtórzę dla tych, którzy zaspali, że dzisiejszy pierwszy przedmiot, który wrzuciłam już po godzinie 7, to mango, a dzisiejsza walizka to walizka TikTokowa.
0: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.

0: Minęła dziewiąta.
1: Pogoda.
0: Dzisiejszy dzień przyniesie chłodną i zmienną aurę, daleką od typowo letnich norm. Rzeczywiście mamy takie bardziej jesienne klimaty w całej Polsce. Temperatura maksymalna będzie się wahać zaledwie od 16 stopni na północy i wschodzie do około 22 stopni w centrum i na zachodzie kraju. W wielu regionach należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu oraz porwistego wiatru, także przyda się parasolka.
1: Autopromocja.
2: Każdy dzień brzmi inaczej, ale zawsze czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10:00 najlepsza selekcja od ludzi, którzy żyją muzyką. Czwórkowi DJ-e zagrają wam pobudzający akompaniament do nudnych godzin w biurze.
3: DJ-e? Jasne. A DJ-ki? Cześć, tu Kugar. Poniedziałki zagram wszystko, co pozytywnie was doładuje na resztę tygodnia. Dziewczyny górą od poniedziałku.
4: We wtorki ja, czyli DJ Bert, zaprezentuję wszystkie odmiany house'u, od klasyków po współczesne nagrania.
5: A czy są to jacyś fani funku, jungle, drum and bassu czy muzyki UK Garage? Odpalcie czwórkę w środę, wtedy przygrywam dla was ja, Marcin Hubert, Val Harper.
6: Fajnie, fajnie. A co powiecie na podróż do słonecznej Barcelony? Przenoszę się tam na wakacje i w czwartki gram najgorętsze międzynarodowe brzmienia. Prosto z serca hiszpańskiej fiesty. Vamos! Naked Relaxy.
2: Muzyczne pobudzenie. Audycja czwórka. To słychać. Od poniedziałku do czwartku od 10 do 13.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Ale duża.
8: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200

0: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
4: Po reklamie.
5: Czwórka. To słychać.
6: To słychać.

0: Fundido i Get a Grip w poranku o czwórki, a na zegarze 7 minut po godzinie 9.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
0: Zapraszam. Dzień dobry. Tym bardziej, że dziś dzień dosyć ponury, jak na lipiec. Pogoda rzeczywiście, no czasami nie zachęca do wyjścia z domu, chyba że ktoś lubi takie ekstremalne powiewy wiatru i trochę chłodniejsze temperatury. Ale słuchajcie, no takie dni to może być pretekst dla nas, żeby na przykład wziąć się za tę książkę, którą tak odkładaliśmy od miesięcy, albo na przykład możemy też zacząć uczyć się jakiegoś języka obcego i do tego już za chwilę na pewno zachęci nas nasz gość Michał Balina, filolog języków romańskich, który od lat zagłębia tajniki języków, o których niektórzy nawet nigdy nie słyszeli. Jak powiedzieć czwórka to słychać po galisyjsku, mirandyjsku czy leońsku? O tym wszystkim już za chwilę porozmawiamy z naszym gościem.

0: Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: Ed Sheeran, Stormzy i Take Me Back to London, a w poranku na zegarze 14 minut po godzinie 9 ze mną w studiu jest już dzisiejszy gość zapowiadany przeze mnie przed momentem, czyli Michał Belina, filolog języków romańskich. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Dzisiaj trochę na fali tego, że wczoraj maturzyści otrzymali wyniki z matur, niektórzy cieszą się z wyników, niektórzy trochę mniej. Porozmawiamy trochę o językach, ale raczej nie o tych językach, które spotkamy na maturze, o językach minoryzowanych, czyli takich, których nawet nazwy często słyszymy po raz pierwszy, jeżeli tym się nie zajmujemy. Czym one tak naprawdę są?
2: Myślę, że w pierwszej kolejności trzeba by rozdzielić albo wytłumaczyć, czym są języki mniejszościowe i minoryzowane, czy współurzędowe, czy kooficjalne, dlatego że często te pojęcia pojawiają się jako synonimiczne, a w rzeczywistości nie są. Języki mniejszościowe to są języki używane przez daną mniejszość względem całego narodu, czyli na przykład w Polsce językami mniejszościowymi byłyby na przykład język niemiecki, język litewski, język rosyjski, język czeski, czyli są używane przez mniejszą ilość ludzi względem właśnie społeczności danego narodu, ale generalnie no, nie jest to język używany przez małą liczbę użytkowników, jeżeli popatrzymy globalnie, tak? Natomiast języki minoryzowane to są języki, które nie cieszą się takim prestiżem, uznaniem społecznym, politycznym, nie wydawane są na przykład jakieś pozycje, słowniki, literatura, nie jest nauczany w szkołach. Jest to język jakby o niższym statusie społecznym czy urzędowym względem języka narodowościowego. No i tutaj takim częstym przykładem, kataloński jest podawany często jako język mniejszościowy. No nie jest to język mniejszościowy, ponieważ jest to język używany przez około 8-10, zależy od klasyfikacji, milionów osób, no to jest to bardzo duża grupa. Jak popatrzymy sobie na przykład na język islandzki czy szwedzki, no to nikt nie myśli o języku duńskim, szwedzkim czy islandzkim jako o językach mniejszościowych, tylko jako duże języki narodowościowe. Kataloński jest używany w 4 krajach w Europie i właśnie cieszy się, jest używany przez 10 milionów osób, także to nie jest język mniejszościowy, ale jest językiem minoryzowanym względem języka hiszpańskiego w

0: Hiszpanii, czy względem języka francuskiego we Francji, czy względem języka włoskiego we Włoszech. Także tutaj bym to rozgraniczył w pierwszej kolejności, że języki minoryzowane to są właśnie te języki o niższym statusie społecznym, czy które nie mają żadnego uznania politycznego.
1: To może zanim przejdziemy do tego, co skłoniło ciebie do nauki języków minoryzowanych, to czy możesz nam powiedzieć tak na koniec tego wejścia, iloma językami się posługujesz?
0: To znaczy, to tak... Inna jest znajomość jakby czynna i bierna, tak? Bo znam, mogę, rozumiem bardzo wiele języków tak biernie z racji znajomości wielu języków romańskich, a też inna jest znajomość taka czynna i też nie każdym językiem posługuje się na tym samym poziomie, wiadomo, niektórymi lepiej, niektórymi
1: weźmy
0: gorzej.
1: Weźmy taki poziom, żeby się dogadać w kawiarni.
0: A tak, żeby się dogadać, to około 10 języków. Tak swobodnie to posługuje się w takich narodowościowych, to hiszpański, portugalski, włoski, z tych minoryzowanych to mirandyjski, galicyjski, sycylijski, kataloński, no i dogadam się też w kilku innych.
1: To w takim razie zapytam za chwilę o tym, co skłoniło cię do nauki tych języków, jaka kryje się za tym historia, zanim to posłuchajmy.

0: Poranek Czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: To był Xavier i utwór Jadę autem, a na zegarze 21 minut po godzinie 9. Z nami w studiu cały czas Michał Belina, filolog języków romańskich, a o językach minoryzowanych dzisiaj rozmawiamy. Już sobie powiedzieliśmy, że to teraz może taki sprawdzian dla mnie, że to są języki, których w danym kraju są, które w danym kraju są pomijane, tak można powiedzieć, mniej jako mniejszość traktowane przez polityków, przez państwo, między innymi kataloński, mimo że tyle osób go używa, to jest również językiem minoryzowanym. I ciebie, Michał, chciałam zapytać, jak to się stało u ciebie? Od jakiego języka zacząłeś tak naprawdę? Jak wyglądała twoja historia z nauką języków, skoro znasz ich, padło słowo 10 około, tak? Tak, żeby się dogadać, no to jednak musi to być mocna zajawka, żeby się ich wszystkich nauczyć.
2: Chyba jak większość, przynajmniej z mojego pokolenia osób, w szkole miałem tylko angielski i niemiecki.

0: Musiałem pójść na jakieś studia, nie wiedziałem co studiować i w ciemno wybrałem filologię hiszpańską, na której zacząłem uczyć się też portugalskiego. Bardzo mi się to spodobały te języki. W międzyczasie zacząłem studiować filologię włoską, więc to było moje pierwsze zetknięcie z tymi językami romańskimi. Na początku to było dość kłopotliwe, jakby nie rekomenduję rozpoczęcia nauki z tej samej rodziny języków na tym samym poziomie, dlatego że jest interferencja językowa i te języki zaczynają się na siebie nakładać, więc jak już znałem hiszpański i portugalski i byłem na italianistyce i jak mówiłem jakieś słowko, myślałem, że będzie pasowało z hiszpańskiego, widziałem, że się Włosi krzywią, to nie, z portugalskiego krzywią się, czyli znaczy, że mają swoje.
1: Czyli pierwsza wskazówka, wybieramy jakieś dwa totalnie odrębne języki.
0: Najlepiej z różnych rodzin językowych, żeby właśnie nie było interferencji językowej, żeby te języki się na siebie nie nakładały. No i następnie przyjechałem tutaj do Warszawy na doktorat. Doktorat pisałem z języka mirandyjskiego. Jest to drugi urzędowy język w Portugalii. No bardzo minoryzowany, bo posługuje się około 1500 osób na całym świecie, więc no jedna ulica w Warszawie.
1: To taki na wyginięciu już można powiedzieć.
0: No jest taki mocno zagrożony. No i podczas tego języka musiałem się nauczyć sam, dlatego że nie ma żadnych pomocy naukowych do nauki tego języka, żadnych pomocy dydaktycznych.
1: W jaki sposób w takim razie
0: Znając już inne języki romańskie, było mi dużo łatwiej. Ja też od takiej strony językoznawczej do tego podchodzę. W pracy zajmuję się między innymi prawami głosowymi. To jest coś takiego, taka analiza, jak konkretny dźwięk w konkretnej pozycji wyrazie zmienił się na przestrzeni wieków. I znając takie odpowiedniości, nie znając jakiegoś języka, można wiedzieć, jak dany wyraz wyewoluował. Więc to mi bardzo pomogło, aczkolwiek moi studenci bardzo tego nie lubią, no bo jest to taka żmudna robota przy tych prawach głosowych, ale z pewnością zdecydowanie pomaga. No i podczas tego doktoratu musiałem chodzić na jakieś inne przedmioty. Z racji tego, że nie było mi po drodze z ekonomią, no to zacząłem galicyjski i tak się rozpoczęła moja przygoda.
1: Czy w takim razie są jakieś słowa w języku mirandyjskim, tutaj przechodząc płynnie od tego, w jaki sposób się go uczyłeś, których nie da się powiedzieć na przykład w języku polskim albo nawet po portugalsku?
0: Generalnie to ja bym był troszkę tak ostrożny z tym, że czegoś się nie da powiedzieć w danym języku albo czegoś nie można przetłumaczyć, bo zazwyczaj można przetłumaczyć wszystko, z tym, że często coś trzeba przetłumaczyć naokoło, dodać wiele słów, bo coś nie ma danego pojęcia w danym języku. Na przykład tutaj z języka narodowościowego po hiszpańsku jest takie słówko jak sobremesa. Jest to taki czas po posiłku przy stole spędzony ze znajomymi i z rodziną na rozmowie i na przyjemnościach. Więc to można przetłumaczyć, ale po hiszpańsku mamy jedno słówko, po polsku muszę powiedzieć zdanie chyba z 10 wyrazów. Więc praktycznie można przetłumaczyć wszystko, aczkolwiek jest wiele też takich pojęć, które nie oddają, nie mają takiej konotacji jeden do jednego, bo w danej społeczności mają jeszcze jakieś takie zaplecze, konotacje historyczne, emocjonalne i tak dalej. Na przykład po galicyjsku jest to morrinha, czyli taka tęsknota jakby, ale to jest taka tęsknota, którą też odczuwamy w pozytywnym znaczeniu, nie tylko za osobą, ale też za miejscem, krajobrazem, morzem, falami, pogodą.
1: Nostalgiczna jakaś taka bardziej. Ja się zastanawiam, czy w języku polskim takie słowa również mamy tylko i wyłącznie nasze. Jeżeli coś się naszym słuchaczom budzi w głowach, tutaj dostaję podpowiedź od realizatora, że kombinować, ale być może rzeczywiście
0: kombinować,
1: nie.
0: Tak, to jest świetne słowo, już nie raz na tym się zastałem, aczkolwiek po portugalsku istnieje odpowiednik, mamy słów arranjar, natomiast w innych językach nie ma kombinować i trzeba to jakoś naokoło, bo
1: kombinować trzeba w takim razie.
0: Tak, trzeba kombinować, dokładnie.
1: Jeżeli jakieś słowo właśnie wpadło wam do głowy, to dzwońcie 226452100, a do rozmowy wrócimy za moment.

0: Czwartek, poranek czwórki.
1: Michał Belina, filolog języków romańskich, cały czas z nami w studiu. Rozmawiamy o językach nietypowych, językach minoryzowanych, ale nie tylko. Chciałam też trochę porozmawiać o samej nauce języków, no bo wyobrażam sobie, że skoro wieloma tymi językami władasz, to całą naukę też masz w małym palcu, tu kolokwialnie mówiąc. Jaki jest taki największy, twoim zdaniem, osobiście błąd, jaki popełniamy przy uczeniu się języków, też patrząc na tych młodszych właśnie studentów?
2: Myślę, że w pierwszej kolejności warto wybrać język, który nas rzeczywiście interesuje, tak? Czy też możemy się zainteresować językiem nie tylko pod kątem samego języka, ale też może nas interesować. Miałem studentów, którzy przychodzili na filologię tylko dlatego, że interesowali się piłką nożną. Byli studenci, którzy interesowali się muzyką, sztuką, kulturą, kinem, jakimiś wydarzeniami, jakimiś takimi fenomenami, zjawiskami społecznościowymi. Także warto zacząć nauczyć się języka, który rzeczywiście nas interesuje, dlatego że nauka języka, który nas nie interesuje, no to jest męka i dla tego uczącego się, i dla tego, który uczy. To jakby w pierwszej kolejności, a w następnej to już wcześniej wspominałem, tak, żeby nie uczyć się dwóch języków z tej samej rodziny, jeżeli zaczynamy od zera, dlatego że te języki się nakładają.
1: Proszę. Czy to dwie główne w takim razie wskazówki, a chciałam jeszcze trochę wrócić do tych minoryzowanych języków. Mówiłeś o tym, że z tego co dobrze pamiętam, że mirandyjski jest takim językiem zagrożonym. Czy tych języków rzeczywiście jest więcej i czy jesteśmy w stanie coś zrobić, żeby te języki nie wyginęły? I tutaj jeszcze dodatkowe pytanie, czy rzeczywiście wyginięcie tych języków zagraża jakiejś części kultury tych danych obszarów, na których one są używane?
2: No tak, języków minoryzowanych jest dużo, z tym, że nie każdy język minoryzowany z automatu jest językiem zagrożonym. Tak jak wspominaliśmy o języku katalońskim, którym posługuje się 10 milionów osób, który jest nauczany w szkołach, jest widoczny w przestrzeni publicznej. Jest też taka samoidentyfikacja, tożsamość społeczności, że nie wstydzą się, bo często jest tak, że językami minoryzowanymi dane społeczności wstydzą się posługi, dlatego że uważają, że to jest język, nie wiem, do jakiejś wsi, do ogniska domowego, że nie służy do komunikowania się w innych rejestrach, więc jakby tutaj jest wiele czynników. Nie każdy język minoryzowany jest zagrożony, jest bardzo dużo języków zagrożonych. Obecnie na świecie jest około 6 tysięcy języków, z czego tylko połowa jest bezpieczna według klasyfikacji UNESCO. 10% tych języków jest krytycznie zagrożonych. Od roku 1950 to już wyginęło około 4% języków, już nie istnieje i no są jakby nie do odtworzenia. Znaczy można tylko czytać tekst, o ile były zachowane. Także języków jest zdecydowanie zagrożonych więcej. Nawet w Polsce mamy język wilamowski, używany tylko w jednej miejscowości Wilamowice, którym posługuje się około, nie pamiętam jaka jest ostatnich badań, no nie ma 100 osób, które posługuje się językiem wilamowskim.
1: Czyli tutaj wszystko zależy od nas tak naprawdę i od tego, czy ten język będziemy z pokolenia na pokolenie tak naprawdę dalej przekazywać.

0: nazywać.
1: Tak i nie, to jakby wiele czynników na to wpływa, jakby ta sama identyfikacja, tożsamość, czy my się wstydzimy, czy nie, w jakich rejestrach używamy języka, czy jest nauczany w szkołach, czy nie, czy wydawana jest literatura, czy są pomocy dydaktyczne, czy na przykład bierze się też pod uwagę, czy jest używany w nowych rejestrach na przykład cyfryzacja, media społecznościowe, ale też czy jest wsparcie jakby odgórne, polityczne, czy język jest używany, jakie są postawy ideologiczne społeczeństwa, tak możemy patrzeć na język śląski w przestrzeni, w mediach, no różne są, skrajne, niektórzy absolutnie po co i można czytać różne inwektywy, a z drugiej strony sami Ślązacy, chociaż też tam jest podział, że no bronią tego języka, chcieliby, żeby był uznany.
0: To w takim razie na sam koniec może jeszcze zapytam, jak po mirandyjsku możemy się przywitać, tak żeby każdy dzisiaj taką mini lekcję języka zaliczył.
1: Biba, to tak. Jest cześć, albo ula, dzień dobry, bonus dish.
0: Okej, okay. Biba, ula i bonus dish.
1: Bonus dish.
0: W miarę okej. Okay. No to dzisiaj wszyscy możemy sobie powtórzyć i być może zacząć jakąś pierwszą lekcję języka obcego od długiego czasu. Mam nadzieję, że do tego zaraziliśmy. Michał Belina, filolog języków romańskich, był moim gościem w poranku czwórki. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję za zaproszenie.

0: Konkurs Czwórka na walizkach.
1: Konkurs Czwórka na walizkach.
2: To był ten typ mes i patrzę w rachunek, a ja przypominam, że dla tych, co zaspali albo rachunków mają za dużo w tym miesiącu, to od poniedziałku do czwartku można zgarnąć u nas w czwórce wakacyjną walizkę. Zasady są proste. Ja pakuję do walizki pierwszy przedmiot każdego dnia w poranku. W każdej kolejnej audycji będzie dodawany kolejny przedmiot, a na samym końcu w paśmie po robocie Kuby Jamrozka po godzinie 18.30 wielki finał. I tam będziecie dzwonić i zgłaszać się wszystkie przedmioty, no i w ten sposób zdobywacie piękną walizkę na najbliższą podróż. No i powtarzam właśnie dla tych, którzy być może jeszcze nie usłyszeli, że pierwszy przedmiot, który wrzuciłam już po godzinie 7, to mango.
0: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.

Yeah.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Couple years back, it was crazy. It was

Za 12 minut godzina 10, a to był Jamie XX, utwór Daffodil. Ja powolutku się z wami żegnam, a to dlatego, że poranek czwórki dobiega końca. Już po godzinie 10 Naked Relaxing prosto z Barcelony i audycja czwórka to słychać, a my słyszymy się już we środę od godziny 7. Dominika Płonka była przy mikrofonie. Dzięki.

0: through the nose.
1: Love you.
2: And I woke up the next day and I said, yo, I know what the answer to life is.
3: I can feel you.
2: And I said,
3: but in reality,
2: it's to love each other.
1: Love you.
4: Autopromocja.
5: Pakujesz się na wakacje i myślisz, w co ja to wszystko zmieszczę? A może tak walizeczkę od czwóreczki?
6: Walizeczkę od czwóreczki.
5: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
6: Twoja.
5: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
7: Czyli dla ciebie.
6: Czyli dla ciebie.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Ale duża.
9: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
11: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
12: Przecież nie ma upałów.
11: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
12: Litorsal Senior?
11: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
13: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
14: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Car Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Minęła 10.
0: Pogoda.
1: 27 stopni i pełne słońce. Taka niezmiennie temperatura panuje w Zadarze, skąd nadaje do Was Naked Relaxing.
0: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim Wy.
2: Słuchaczki i słuchacze Czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to Wy mogli zapełnić ją Waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie Waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek Gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że Czwórka gra Waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Przecież nie ma upałów.
8: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
11: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
12: Nasza firma ma politykę B2B.
11: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
12: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
11: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
13: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
14: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
15: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
14: A, no i merci bardzo.
16: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
1: Czwórka. To słychać.
17: To słychać.

0: Czwórka. To słychać. Zaprasza Naked Relaxing.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Nadaję do Was tym razem nie z Barcelony, a z wybrzeża Chorwacji, gdzie udałem się na krótkie wakacje, ale nie oznacza to, że nie usłyszycie mojego głosu na antenie radiowej Czwórki. Tematy na dzisiaj? Audio River przede wszystkim. Poza tym, relacja Sonar Festival, na którym miałem okazję się pojawić, zapowiedź retransmisji kilku czwórkowych koncertów, których jestem fanem, poza tym mały konkurs i opowieści z wybrzeża Chorwacji, których nie spodziewałem się, ale zostałem dość dużym fanem. Poza tym zapowiedź jednego festiwalu, ale póki co jest to niespodzianka. Musicie zostać z nami. Czwórka to słychać całe lato z Barcelony i innych podróży. Naked Relaxing przy mikrofonie. Dzień dobry. Mam nadzieję, że kawa smakuje Wam tak samo jak mi. Zaczynamy.

czwórka, to słychać. Chwilka po godzinie 10:00 przy mikrofonie Naked Relaxing zaczynamy. Nadchodzi Audio River, legendarny festiwal z muzyką elektroniczną, ale i nie tylko, o czym opowiem za chwilkę. Na wstępie kilka faktów w pigułce, żeby tym, którzy nie znają za bardzo tematu festiwalu Audio River, nieco streścić formułę i historię samego wydarzenia. Audio River, kiedyś Audio Pole, w tym roku okrągła 20. edycja, niesamowity line-up. I szczerze powiem, że najbardziej czekam na koncert The Prodigy. Absolutne legendy, ogień na scenie, pomimo śmierci lidera Keitha Flinta, nadal zespół ogromnie dowozi, no i takie rzeczy jak Firestarter i generalnie cała płyta The Fat of Land jest niesamowitym mostem łączącym dwa pokolenia. Ludzi, którzy bawili się do Prodigy jeszcze w katowickim Mega Clubie bodajże w 1995 roku i tych, którzy przez sample, użycie bardzo szeroko motywów, które The Prodigy wprowadzili jako pierwsi w swojej muzyce. No i mamy ogólnie bardzo dużo remiksów, gdzie słyszymy sample z Firestarter, czy chociażby z czekającego nas Brief. Poza The Prodigy bardzo mocno czekam na DJ set Disclosure. Brytyjczycy nigdy nie zawodzą. Ich Boiler Room z Szanghaju obrósł niesamowitą legendą. Jest to jeden z najlepszych house'owych setów i patrząc na to, co chłopaki wypuszczali w poprzednich latach, możemy spodziewać się niesamowitej dawki energii oraz ogromu autorskich produkcji, w tym na przykład na ficie ze Skrillexem. Niesamowite. Poza tym, ja tutaj sięgnąłbym do worka z alternatywą, czyli Otta lub X-Club. Bardzo nieoczywiste wybory, ale zdecydowanie warte zobaczenia, doświadczenia i usłyszenia. No a poza tym czekam również na swój set. Gramy w tym roku z LBAK Labatt na scenie Park, zaraz po Molgrabie w sobotę. Nie mogę się tego doczekać.

0: Barcelona pozdrawia. Pozdrawia.
1: Przed chwilą usłyszeliśmy artystów, którzy w tym roku zagrają na festiwalu Audio River. Przypominam, ten weekend Łódź, widzimy się, absolutnie musicie tam być. Ale gdzie jeszcze warto być? No na pewno na festiwalu Sonar w Barcelonie, gdzie, przypominam, teraz aktualnie przez całe wakacje będę mieszkał. Niesamowity, wielkoformatowy, wielkopowierzchniowy festiwal. Bardzo różne sceny, bardzo różna muzyka. Ale wszystko dowiezione i zapięte na ostatni guzik, naprawdę. Od tego, że nie było kolejki przy barach, aż takiej jak można się spodziewać, po festiwalu, na który przychodzi około 20-30 tysięcy uczestników, aż po muzykę, która w tym roku była niesamowitą ucztą. Moi faworyci i to, co najbardziej podobało mi się na Sonarze, to DJ Żigola, która zresztą w tym roku zagra dla nas w Łodzi na audio, ale poza DJ Żigola bardzo mocno podobał mi się Skepta ze swoim nowym projektem Mas Tiempo, czyli Więcej Czasu, który właśnie gdzieś oscyluje w oku house music, ale nie tylko. Bardzo też Skepta eksploruje swoją miłość do tych południowych, bardziej ciepłych brzmień, natomiast cały czas na powierzchnię wypływa to, że jednak wywodzi się z ulic Londynu. Poza tym, niespodziewanie dobrego, energetycznego seta dowiozła Charlotte David, której, przyznam osobiście, nie jestem fanem, no, generalnie takich dużych nazwisk, mam do nich pewną rezerwę, natomiast ten set był mega smaczny. Mega smaczny, bardzo mi się podobał. No i przyznam szczerze, że stopy bolały mnie od tańca. Na deser dostałem Amalia i Pangea, czyli back to back, który widząc go w line-upie mówiłem, okej, muszę tam być. I naprawdę warto było tam być. Niesamowity przelot przez różne gatunki muzyki tanecznej. Od house'u po techno, po Charlie XCX i jej numer Fondage, który miałem okazję grać dla was tydzień temu. No ale co za tym idzie? Jeśli mówię o Sonar Festival, to nie mogę nie puścić rzeczy, które tam usłyszałem. Więc lecimy. Skepta, Amalia i DJ Żigola.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Naked Relaxing.
1: Absolutnie kocham podróże. Mieszkam w Barcelonie, ale ten odcinek nadaje do Was ze słonecznej Dalmacji. Wybrałem się w krótki tygodniowy rejs po właśnie chorwackim wybrzeżu. Pierwszy raz w Chorwacji i powiem Wam, że jest absolutnie niesamowicie. Nigdy w życiu nie prowadziłem audycji z katamaranu, a tymczasem udaje się. Ale o czym tym Naked mówisz? Proste. Żeby spakować się na wakacje, potrzebujemy walizki.
0: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
1: I my z czwórką walizki rozdajemy. Wystarczy słuchać nas od rana

i spisywać, jakie rzeczy wkładamy do walizki. Rozwiązanie konkursu codziennie po godzinie 18. Dziś drugim przedmiotem, który włożyliśmy do walizki, jest musztarda. Konkurs czwórka na walizkach, codziennie w czwórce dla Was. A teraz posłuchajmy.

0: Tu czwórka, Polskie Radio. Autopromocja.
1: A gdyby tak zacząć myśleć o fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak. Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Wakacje, jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności.

0: Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
1: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
3: Po reklamie. Czwórka. To słychać.
4: Minęła 11.
3: Pogoda.
4: Przeczytałbym wam pogodę dla Warszawy, ale niestety kompletnie nie mam pojęcia, jaka jest w Warszawie pogoda, ponieważ znajduję się na łódce w pobliżu Zadaru, na wybrzeżu Chorwacji, a u nas 27 stopni i pełne słońce przez cały dzień.
3: Autopromocja.
5: Wy kończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
6: Cześć Kuba, witam serdecznie.
7: Witam was serdecznie, chłopaki.
5: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
8: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
5: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
6: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
5: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
6: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
5: A mój numer chyba znacie. 226452100.
3: Autopromocja. Reklama.
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Naked Relaxing.
1: Witam w drugiej godzinie letniego pasma czwórka, to słychać. Naked Relaxing przy mikrofonie i nadaję do Was ze słonecznej Chorwacji. Ty Naked, ale dlaczego nie ze studia w radiu? No to jest bardzo proste. Na okres wakacji wyprowadziłem się do Barcelony, ale w tym momencie krótka przerwa od słonecznej, absolutnie upalnej Katalonii. Wybrałem się na żagle do Chorwacji i będę o tym chciał troszkę opowiedzieć, ale zanim, to mamy dla Was konkurs czwórka na walizkach. Relacje z moich chorwackich wypraw, podróży, z tego co tam zjadłem, co widziałem i jak pływa się na żaglach. Poza tym retransmisję setu Ross Addiction i Mr. Fox ze Snowfestu. Przyznam szczerze, podobała mi się niesamowicie. Pierwszy raz w Szczyrku, pierwszy raz na Snowfeście i od razu w roli prowadzącego, ale także artysty. Razem z ekipą łowców wystąpiliśmy w swoim własnym namiocie i przyznam szczerze, dawno nie widziałem takich reakcji publiczności na tak różną muzykę. Pozwoliłem sobie na zagranie techno, house'u, dubstepu, swoich własnych remiksów, rapowych numerów, cudzych remiksów, rapowych numerów. Niesamowita energia. No i powiem szczerze, że pomimo tego, że festiwal odbywa się w Szczyrku, tak naprawdę u schyłku sezonu narciarskiego, to warun był przepiękny, widoki były przepiękne, pogoda dopisała niesamowicie, pełne słońce, minus 2 stopnie, a w nocy, no tak, minus 10, ale jeśli macie ciepłe kurtki, to na pewno Snowfest jest dla Was. I na pewno set Ross Addiction i Mr. Fox, który w czwórce już niedługo dla Was. A tymczasem posłuchajmy.
0: Czwórka gra Snowfest.

0: Muzyka jest moim narkotykiem.
1: Muzyka jest moim narkotykiem.
0: Muzyka jest moim narkotykiem.
1: Muzyka jest moim narkotykiem.
0: Muzyka jest moim narkotykiem.
1: Muzyka jest moim narkotykiem.
0: Muzyka jest moim narkotykiem.
1: Akordy pianina.

0: Wspominałem Wam, że aktualnie znajduję się w Chorwacji, nie w Barcelonie, nie w czwórkowym studiu, a to dlatego, że świętujemy okrągłe 40. urodziny mojego serdecznego przyjaciela Damiana, o którym zresztą wspominałem bardzo często i wspominam nadal na łamach czwórkowych audycji, czy to klubowych, czy porannych, ponieważ razem dzielimy ogromną pasję do muzyki. Bardzo wiele numerów znam właśnie przez Damiana lub ukradłem mu, szazamując to, co aktualnie znajdowało się w jego głośnikach. Ale do sedna, wyobraźcie sobie sytuację. Jest zachód słońca. Przepiękna dalmacka zatoka. Cała ekipa zebrana na jednym katamaranie. Tańczymy, śpiewamy i przejęliśmy z Damianem muzyczne stery tej imprezy, co owocowało bardzo dużą ilością elektroniki. I w tym momencie jeden z gości, czyli Bartek, mówi: a ja bym chciał usłyszeć ten numer, Algida. I w tym momencie z Damianem taki brainstorm i myślimy: kurczę, co to było? No i niestety musieliśmy wygooglować numer Algida Commercial Track i okazało się, że to jest Safri Duo Played Alive, moment puszczenia tego numeru przy zachodzie słońca, z widokiem na chorwackie góry, znajdując się w przepięknej turkusowej zatoce, był absolutnie niesamowity. Cała ekipa tańczyła, bawiła się z rękami w górze, no i okazało się, że ten numer jest niesamowicie dobry. Pięknie było do niego wrócić i jeszcze lepiej, że w takich okolicznościach zarówno przyjaźni, jak i przyrody. Więc mam go teraz dla Was. Safri Duo Played Alive w moim cyklu Klasyk na Weekend. Dlaczego na weekend? Przecież mówię w czwartek. A to dlatego, że z czwórką wprowadziliśmy 4-dniowy tydzień pracy. Co za tym idzie? Czwartek to teraz taki mały piątek. Posłuchajmy. Safri Duo Played Alive.
1: Klasycznie o tej porze.

czwórka to słychać przez całe wakacje przy mikrofonie Naked Relaxing, nadający do Was z Chorwacji. No właśnie, chciałem opowiedzieć Wam troszkę o tej mojej chorwackiej przygodzie, ponieważ jestem pierwszy raz w tej części Europy. Tak naprawdę zwykle Adriatyk zwiedzam od tamtej drugiej strony. No, mówię po włosku, kocham Włochy, kocham słońce Italii, jej plaże, jej kamieniste, piaszczyste wybrzeża, jej kuchnię, kulturę, język. Bardzo fajnie mi jest we Włoszech, więc kiedy usłyszałem propozycję jedźmy na katamarany na Chorwację, stwierdziłem, wow, to może być coś fajnego, zrobić coś pierwszy raz w życiu, pierwszy raz od dawna, bowiem jest to mój pierwszy raz pod żaglami i przyznam szczerze, nieco wymagający. Kapitan na początku rozdał rolę każdemu członkowi i członkini z załogi. Mnie przypadła rola kuka. Wiecie już, że kocham gotować i absolutnie jest to dla mnie naturalna pozycja, natomiast nie spodziewałem

spodziewałem się, że Cook to również drugi oficer, czyli trzecia osoba po kapitanie. Co za tym idzie, moja rola jest niezwykle odpowiedzialna, bo muszę zadbać o to, jak wygląda jadłospis na cały dzień, oraz bardzo mocno zaplanować zakupy. Okazało się, że nie zawsze będziemy cumować w porcie. Czasem śpimy po prostu na dziko, tak to się mówi. No i trzeba zaplanować zakupy z dwu, a nawet trzydniowym wyprzedzeniem i nakarmić 10 osób znajdujące się na pokładzie. Jest to dość trudna misja, ale nie ma rzeczy niemożliwych, więc wiadomo, że radzimy sobie bardzo, bardzo dobrze. Ekipa jest świetna. No i przede wszystkim Chorwacja to dla mnie nowość. Nigdy nie byłem w tym kraju, zawsze znajdowałem się jednak po drugiej stronie Adriatyku i powiem wam, jestem pozytywnie zaskoczony. Dalmacja okazała się niesamowicie piękna. Przepiękna. Zatoki, zatoczki, wyspy, wysepki, miejsca do poplażowania, poskakania, z katamaranu, ze skał, do wody. Można się powygłupiać, można również płynąć longiem przez 3-4 godziny przy zmieniającym się krajobrazie i daje to niesamowicie wizualną ucztę. Niesamowicie uspokaja, uziemia, uwodnia, tak mogę powiedzieć. I nie postawiłem stopy na suchym lądzie od 2 dni. Właśnie takich warunków do spędzania wakacji życzę wszystkim słuchającym tej audycji. No i żeby tradycji stało się zadość, to teraz dla was coś, co na katamaranie leci w kółko. Praktycznie non-stop. Jest to, można taki powiedzieć, nasz numer wyjazdu. Posłuchajmy.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Naked Relaxing.
1: Wakacje, wakacje, podróże, no ale niestety nie samymi podróżami człowiek żyje, chociaż bardzo bym chciał je. Robert Makłowicz udowadnia, że tak, można, a nawet trzeba.

trzeba. No ale można też przejść się na koncerty lub posłuchać ich w czwórce. Mamy dla Was retransmisję koncertu Miłego ATZ z Rap Sceny Czwórki w paśmie muzycznym, które prowadzi Damian Sikorski. Bardzo wielkie propsy dla ATZ-cioka za to, że wprowadził tak naprawdę do mainstreamu

0: kudos, chłopaki, naprawdę kudos, brakowało mi tego i naprawdę z zazdrością patrzyłem na to, co dzieje się w UK i szczególnie na scenie londyńskiej, na to, co robi Skepta, co robi Willy, co robi Flavady. Fajnie, że można czegoś takiego posłuchać w Polsce, a jeszcze fajniej, że będziecie mogli posłuchać tego w czwórce. Przypominam, pasmo muzyczne prowadzi Damian Sikorski, retransmisja koncertu miłego ATZ. Pozdra ATZ-ciok i właśnie go sobie teraz posłuchamy.
1: Rap, scena czwórki.
2: Miła ATZ Ride, wersja live, Acid Moro Vibes, Big Ups Radio czwórka.
3: Yeah.
2: Lecimy z tym. Yeah, man.

0: Prebor! Yes, yes, yo!
1: Tu Czwórka Polskie Radio. Czwórka Polskie Radio.
0: That's the group. Jak już pewnie się domyśliliście, przed odbiornikami Wiara tutaj z Gdyni przyjechała.
2: Halo Gdynia
0: i okolic.

0: Yes! Ogromny hałas dla Unda Dasea. Pozdro młoda Gdynia.
1: To jest nasz letni konkurs.
2: Letni konkurs.
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
3: Sporą część tej godziny poświęciłem na wspominanie podróży, a właściwie relacjonowanie jej na żywo, ponieważ przypominam, nadaję z wybrzeża Chorwacji, konkretnie z Dalmacji, okolic Zadaru, na katamaranie. Przyznam, że studio, z którego nadaję, jest dość eksperymentalne, tak bym powiedział, ale czasem można i tak, jestem bardzo wdzięczny, że mam taką właśnie okazję relacjonować swoje własne, prywatne przeżycia na żywo na antenie czwórki. Ale jeśli wy chcecie wybrać się w podróż i szukacie do tego okazji, no to taką okazją może być konkurs
1: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
3: Wystarczy słuchać nas od rana i spisywać rzeczy, które wkładamy danego dnia do walizki. Rozwiązanie konkursu codziennie po godzinie 18. I przypominam, że dziś drugim przedmiotem, który włożyliśmy do walizki, jest musztarda. Rozwiązanie konkursu po 18. Czwórka na walizkach, naked na walizkach, a tymczasem posłuchajmy.

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz,
2: w co ja to wszystko zmieszczę?
1: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
1: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
1: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio.
5: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
6: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
3: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.

0: Minęła 12. Pogoda. Przypominam, że nadaję do Was z wybrzeża Chorwacji, a w okolicach Zadaru 27 stopni, pełne słońce przez cały dzień. I tak było wczoraj i mam nadzieję, że tak będzie jutro.
1: Autopromocja.
2: A gdyby tak zacząć myśleć o Fajrancie jeszcze wcześniej? Można. Jeszcze jak.
3: Popołudniowa się rozciąga, a wena jest King Konga. Wakacje, jeszcze więcej konkursów i jeszcze więcej nagród. Słyszymy się od poniedziałku do czwartku, od 13 do 16. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
8: Halo, halo, czy nas słyszycie?
7: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
9: Abemus Papa.
7: Plebiscyt polskieradio.pl.
10: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
1: Po reklamie. Czwórka. Czwórka. To słychać.

0: czwórka. To słychać. Zaprasza Naked Relaxing.
1: Trzecia godzina wakacyjnego pasma czwórka. To słychać przed nami. W poprzednich dwóch opowiadałem wam o podróżach, o festiwalach, o czekającym nas Audio River, o tym, co działo się na Sonar Festival w Barcelonie. I chciałbym opowiedzieć wam o Muse Festival, czyli absolutnej perełce na polskiej mapie letnich wydarzeń. Mamy też retransmisję jednego z moich ulubionych DJ setów z tegorocznej edycji Snowfestu, na których miałem okazję i przyjemność być. Mamy jedną niespodziankę dla słuchaczy. Musicie zostać z nami, a poza tym czwórka na walizkach, czyli coroczny konkurs. Mamy dla was walizki do wygrania. Bądźcie z nami, a tymczasem posłuchajmy.

0: Poleca. Mówiłem o tegorocznej, jubileuszowej 20. edycji festiwalu Audio River. Opowiedziałem wam o tym, co działo się na barcelońskim Sonar Festival, jak wygląda takie wydarzenie od podszewki, jak robi się wielkoformatowe festiwale, ale czas zmienić trochę optykę, zmniejszyć skalę i przenieść się na Muse Festival. Jeden w mojej opinii z najlepszych, jeśli nie najlepszy, ziomalski, butikowy festiwal z wyselekcjonowaną elektroniką. Miałem okazję być na pierwszej edycji Muse Festival, to był 2024 rok. Pamiętam, że jedna ze scen, na której grałem zresztą, była postawiona w takich opuszczonych, ceglanych ruinach, które wyglądały absolutnie nieziemsko, natomiast druga, główna, ustawiona była w starym, zabytkowym, opuszczonym kościele. Szczerze mówiąc, akustyka kościoła i to, jak wyglądało to miejsce, jakie było mroczne, niemalże gotyckie i napawające z jednej strony takim lękiem, a z drugiej strony kompletnie odosobniające od całego otaczającego nas świata, niesamowite, niemalże klubowe doświadczenie na festiwalu, co jest rzadkie. Pamiętam również line-up, który niesamowicie dowoził i tak również jest w tym roku. No, widzimy takie postacie jak Anne, jak Lolsnake, Błażej Malinowski, Kranz, trójmiejski zawodnik, tym razem z house'owym setem. Mamy Oletex, mamy Dantego, mamy Hekato, mamy Piotrka, a.k.a. Lem, mamy Retę z Live Actem, mamy Elizę Ujawę, mamy Easy Audio, czyli house'owych stołecznych wyjadaczy. Mamy także Adnable, z którym wywiad mogliście usłyszeć przy okazji audycji specjalnej z Up to Date Festival. I mamy Misława i Faustynę Maciejczuk. Niezwykle ciekawy duet, coś nowego na polskiej scenie muzycznej. I tak się składa, że Faustę mam tutaj ze sobą.
1: Hej, z tej strony Faustyna Maciejczuk i zapraszam was serdecznie na Muse Festival. Czwórka, to słychać.
0: To była Faustyna Maciejczuk, która w tym roku wystąpi w duecie z Misławem na Muse Festival, a ja mam dla was bilety na to wydarzenie. Rozdajemy wejściówki, dzwońcie na 226452100. Powtarzam, 226452100. A teraz posłuchajmy.

One są stamtąd, skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany. Odpadał mokraj, a w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to

0: czwórka gra Snowfest.
1: Ola czwórka z tej strony, Naked Relaxing. Chociaż może powinienem powiedzieć Naked Horvaxing, ponieważ nadaję do was ze słonecznej Dalmacji. Opowiedziałem wam o trzech festiwalach. Barceloński Sonar za nami, przed nami jeszcze Muse i Audio River. Natomiast za nami również Snowfest Festival. Nie martwcie się jednak, jeśli nie było was z nami w Szczyrku, ale bardzo polecam w przyszłym roku jechać, niesamowite wydarzenie pod skocznią narciarską. Widoki absolutnie niezapomniane. Natomiast jeśli nie mieliście okazji jeszcze pojechać do Szczyrku, to mamy dla was retransmisję. Duszne granie, set ze Snowfestu, chyba mój ulubiony set z festiwalu. Bardzo pozdrawiam, chłopaki robią niesamowitą, house'ową robotę. Na polskiej scenie brakowało takiego ruchu. Duszne granie to marka. Pasmo muzyczne w niedzielę prowadzi Adam Smolarek i to właśnie wtedy będziecie mogli usłyszeć retransmisję setu Łukasza Kowalki i Huberta Grupy z serca Snowfestu. Swoją drogą, chłopaki zagrali niektóre numery, które bardzo kojarzą mi się z selekcją mojego własnego pendrive'a, dlatego teraz Lawrence Guy i She, a później dwie perełeczki, w tym jedna od Disclosure, których występ czeka nas na Audio River Festival.

0: Gramy, co chcecie. Gramy, co chcecie.
1: Powiem wam, że poza byciem kukiem na katamaranie mam również funkcję okrętowego DJ-a. Jest to niezwykle ciekawe doświadczenie, ponieważ mogę zagrać to, co chcę. I również wy macie taką okazję w czwórce. Wystarczy, że napiszecie maila na czwórka@polskieradio.pl lub zadzwonicie pod numer 226452100, powtarzam, 226452100. I dacie nam znać, jaki numer chcielibyście usłyszeć w czwórce. U nas na wycieczce skupiam się głównie wokół budowania atmosfery letniego chilloutu. Co za tym idzie, usłyszycie bardzo dużo chaosu, troszkę techno przy nocnych eskapadach, ale również popowe hiciory od Rihanny czy Madonny, która swoją drogą wydała w tym roku całkiem niezły, pięknie taneczny album, któremu towarzyszy music video złożone z wybranych utworów, gdzie występują aktorzy, aktorki, ale także artyści zaproszeni przez królową popu na featuring. Sprawdzajcie koniecznie. Gramy co chcecie, przypominam jeszcze raz, wystarczy zadzwonić pod 226452100 lub napisać na adres czwórka@polskieradio.pl. A jako że teraz mogę wybrać to, co chciałbym zagrać, to będzie to I Jordan and Groove, numer, który kojarzy mi się nieodłącznie z wakacyjną aurą.

0: Letnia zabawa. Czwórka na walizkach.
1: Trzecia godzina, a zarazem czwartkowe pasmo. Czwórka, to słychać, dobiega końca. Przy mikrofonie Naked Relaxing, podróżnik, tym razem nadający do Was ze słonecznej Dalmacji. I jeśli również Wy szykujecie się na jakieś wakacyjne wędrówki, wojaże, okręty, samoloty, czy też road tripy, to mamy coś dla Was. Czwórka na walizkach. Rozdajemy walizki, wystarczy słuchać nas od rana i spisywać rzeczy, które wkładamy do walizki. Rozwiązanie konkursu codziennie po godzinie 18. Dziś drugim przedmiotem, który wkładamy do walizki, jest musztarda. Słuchajcie nas przez cały dzień, czwórka na walizkach, w kolejnych godzinach trzeci i czwarty przedmiot, a o 18 rozwiązanie konkursu. Tymczasem ja odkładam słuchawki na kołek, mikrofon do etui i idę korzystać z przepięknego chorwackiego słońca. Pozdrawiam bardzo serdecznie i wracam do Was z tak samo słonecznej Barcelony już w przyszłym tygodniu. Poopowiadam Wam o unikatowej architekturze tego wspaniałego miejsca. Trzymajcie się ciepło, życzę Wam przepięknych wakacji. Naked Relaxing przy mikrofonie. Cześć! Barcelona.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
10: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
11: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
10: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
11: O, i to lubię najbardziej.

0: Minęła godzina 13.
1: Pogoda.
0: Na większości strzeżonych kąpielisk w województwach zachodniopomorskim i pomorskim ratownicy wywiesili dzisiaj po południu czerwone flagi zakazujące wejścia do wody. Powodem są wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. Jeśli chodzi o województwo zachodniopomorskie, zamkniętych tam jest 110 kąpielisk w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Rewalu, Kołobrzegu itd., itd. W województwie pomorskim zakaz wchodzenia do wody obowiązuje na 50 kąpieliskach, m.in. w Ustce, Rowach, Łebie, Władysławowie czy Chałupach.
1: Autopromocja.
2: Wy kończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć, to chodziliśmy do pokoju dla rybek.
2: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
3: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
2: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
3: Trzymaj się Kuba, wszystkiego zdrowego, cześć.
2: A mój numer chyba znacie. 226452100.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Tu Polskie Radio Warszawa.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
1: Po reklamie.
12: Czwórka.
13: Czwórka. To słychać.
12: To słychać. To słychać.

0: popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: I już mamy prawie 9 minut po godzinie 13, czwartkowe popołudniowe. Dzień dobry, kłaniam się nisko, przez najbliższe 3 godziny jesteśmy razem. Tak, jeżeli ktoś jeszcze nie zorientował się, wakacje popołudniowe jest dłuższa o godzinę. Tak, wasze petycje zostały wysłuchane, warto było tam klikać na petycje.org. Więcej Kamila, no i proszę bardzo, słyszymy się dłużej o godzinę w wakacje. No i w związku z tym, że 3 godziny audycji to też klęska urodzaju, jeśli chodzi o gadżety, nagrody, ojejku, ile tego jest. Jest. Między innymi można zgarnąć czwórkowe torby, elegancki kolor, żółty lub czarny. Do tego zestaw książek, to będzie po godzinie 14. Natomiast właśnie z fabryki przyjechały do nas świeżutkie czwórkowe klapki Kubota. Żałujcie, że nie możecie poczuć tego, jak śmierdzi tutaj gumą w studiu. Mam właśnie jeden egzemplarz. A co musi być na magazynie? Jak to musi pięknie pachnieć? Absolutna nowość, wielkie czwórkowe logo, no szyki, klasa, elegancja. Całkiem sporo pytań pojawiło się w mediach społecznościowych, gdzie będzie można je wygrać, gdzie będzie można je zgarnąć dzisiaj w popołudniu, więc koniecznie zostańcie z nami. Kamil Jasiński, zapraszam.

0: Grinder Every Day, ten kawałek za nami. O te aplikacje chodzi? Tam, gdzie z kolegami można umówić się na Padla czy na CrossFit? No ciekawie, ciekawie ta kultura hip-hopowa się rozwija. Dobrze, pakujemy mandżur.
1: To jest czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Coraz bliżej weekend, a jak weekend, to oczywiście wyjazdy, no i wypadałoby się spakować w coś przyzwoitego. No też nie można jednych gaci tylko wziąć, różne sytuacje się zdarzają, więc lepiej być przygotowanym, walizka musi być pojemna. No i w wakacje od samego rana codziennie w czwórce pakujemy przedmioty do naszej walizki i w audycji Kuby Jamrozka musicie powtórzyć, jakie cztery rzeczy zostały włożone do walizki danego dnia. Jeżeli uda wam się te wszystkie przedmioty, te wszystkie hasła powtórzyć, no to wtedy walizka jest wasza. No i teraz do walizki ląduje trzeci przedmiot.
1: Teraz do walizki wkładamy.
2: Wkładamy. Teraz do walizki wkładamy.
0: Tematem przewodnim dzisiejszej walizki jest TikTok, więc teraz w walizce ląduje, uwaga, 6-7. To jest trzecie hasło, to właśnie wylądowało w walizce. Hello, fellow kids, wypadałoby przy tym wszystkim powiedzieć. 6-7. Będziemy jeszcze powtarzać w tej audycji, ale warto sobie zanotować, jeżeli notujecie od samego rana, no to trzecie hasło to 6-7. Po polsku 6-7, cokolwiek to znaczy. No ale będzie trzeba to później w popołudniu powtórzyć u Kuby Jamrozka. On także poda czwarte hasło.
1: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
1: Nowość na playliście.

0: To jest Popołudniówa w czwórce.
1: A za nami Brodka, właściwie Monika Brodka w utworze Monika. Znaczy Brodka i Monika. Bardzo tak miło się złożyło, prawda? Ona ma na imię Monika i utwór zatytułowany Przypadek? Nie sądzę. Dobrze, teraz absolutnie bez żadnych przypadków. Czwórkowe klapki Kubota do zgarnięcia. Jeżeli słyszycie ten szelest, to jest torba, w której one się znajdują. Elegancka, strunowa reklamówka zamknięta. Wielkie logo, proszę bardzo. Szyk i klasa, stopa oddycha. To jest życie, można śmigać. Jeżeli chcecie zgarnąć te klapki, no to trzeba zadzwonić do naszego studia i za moment już rozpocznie się walka. 226452100. Nie zdradzam zasad, nie zdradzam, co tutaj za moment będzie się działo. Jesteś odważną osobą, no to dzwoń. Nie jesteś aż tak bardzo odważną osobą, to też dzwoń, bo nie będzie na pewno nic strasznego. 226452100. Kultowe klapki Kubota do zgarnięcia. Czekam na wasze telefony. A na was czekają klapeczki.

0: Popołudniowa w czwórce.
1: Gorillaz w remiksie za nami, a przed nami Łukasz. Halo, halo Łukaszu, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
1: No siemanko i razem z tobą na linii jest też Maciek. Halo, halo Maćku, dzień dobry.
3: Dobry, elo, elo.
1: Siema, siema. Panowie, słuchajcie, klapki Kubota do zgarnięcia, ale tylko jedna parka, więc będziecie musieli walczyć. To będzie w pojedynek. Jesteście, jesteście gotowi?
3: To jest ten Łukasz, co w hejterskim mi ograł ostatnio.
1: Czy to jest ten Łukasz?
2: Nie, tam jest dużo Łukaszy, bo Łukaszy to tacy hejterzy pewnie.
1: Popularne imię.
2: Łukaszów.
1: Łukasz okay. Się rymuje, prawda? Z wieloma rzeczami. Panowie, zabawa, tak. I przez SH, Łuka, taki diskopolowy artysta jest z Białegostoku. Słuchajcie, ja zadaję pytanie, a właściwie te pytania będą dotyczyły jednej kategorii, rozmiaru stóp znanych osób, a właściwie celebrytek. Na kobietach się skupiamy, bo klapki do zgarnięcia, więc prawda, miło to się złożyło. Zbliżony temat. No i do pierwszej... Tak, dopiero... Nie, właśnie klapki. Klapki się nosi na czym? Na stopach. Jakby były rękawice bokserskie do zgarnięcia, to na pewno nie pytałbym o rozmiar dłoni. Nie. Dobrze, panowie, słuchajcie. Ja mówię nazwisko. Najpierw odpowiada Łukasz, jaki rozmiar, a później odpowiada Maciek. Do pierwszego i dobrej odpowiedzi, dobra? A jak żaden z was dobrze nie odpowie na tyle tych nazwisk, no to wracacie boso. Okej?
2: Okay?
1: Dobra, lecimy. Paris Hilton, jaki ma rozmiar stopy? Odpowiada Łukasz.
2: 42.
1: Nie. Maciek?
3: 39.
1: Nie. 43. Pik, pik, pik. Dobra. Teraz odpowiada Łukasz. Katarzyna Cichopek.
2: 38.
1: A co mówi Maciek?
3: 37.
1: Nie. 34. Gwyneth Paltrow. Malutka, malutka. Też taki. Też taki.

0: Jakbym, o co ile? Dobra, Gwyneth Paltrow, Łukasz.
1: Gwyneth Paltrow, Rzeczel Lubika, Monsetra.
0: Halo?
1: 38.
0: A Maciek co mówi?
2: Ja mówię 40.
0: Nie, 42. Teraz wasza ulubienica Jennifer Lopez, J-Lo, w skrócie. Łukasz?
1: 39.
0: Maciek?
2: 4-1.
0: No i to jest 39. 39, yeah. Łukasz, gratuluję. Brawo, brawo, brawo, brawo, brawo, brawo. Strzelałeś, ja czy wiedziałeś?
1: Strzelałem, jak kolego jednego klatka mogę podesłać, będę na nogę skakał.
0: Na jednym. Możecie na zmianę ewentualnie, albo umówić się na wspólne plażowanie. Łukasz, czy ty strzelałeś, czy wiedziałeś, że to jest 39?
1: Strzelałem poniżej wieku, tak. Bo je... 40 ma, to mówiliśmy mieć poniżej stopy.
0: Okej, okay. Bo jest taka strona FitWiki i tam wszystkie stopy wszystkich celebrytów i celebrytek można znaleźć. Jest coś takiego. Wszystko, zdjęcia. Legalna strona, nie ma tam nic złego, ale coś takiego w internecie.
1: Jak ktoś ma fetysz, może oglądać.
0: Więc do następnego konkursu warto może się przygotować. Dobrze, panowie, Łukaszowi gratuluję, Maćkowi nie, ale klapki dopiero co wjechały na magazyn, więc na pewno będą jeszcze okazje. Pozdrawiam
1: ciekawe,
0: was bardzo.
1: Ciekawe, czy jest taka strona z dłońmi też.
0: Z dłońmi?
1: Tak, dłońmi.
0: Myślę, że z
1: rękawiczki zimę, to wie.
0: Z dłońmi nie, z innymi częściami ciała na pewno, ale już tutaj nic nie będę więcej mówił.
1: Bo...
0: I włosy, jaki kolor naturalny i tak dalej. Kolor oczu też. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.
1: Ja pozdrawiam.
2: Łukasz, to już mnie nie łącz na konkurs.
0: Dobra.

0: 23 minuty pozostały już tylko do godziny 14. Przy klapkach mówiliśmy trochę o stronie WikiFit, teraz o innych stronach sobie porozmawiamy. Koniec chińskich bajek z Japonii, chociaż w tym wypadku to akurat z Wietnamu, więc trochę tak jak w tekście piosenki Kai Paskalskiej i Funky Filona, ale nie o tym. W Wietnamie aresztowano 7 osób, które miały odpowiadać za działalność serwisu Hai Anime, czyli największej pirackiej strony. Tak, jak nazwa wskazuje, z anime. Wy pewnie myśleliście o innych filmach, nie? Chodzi o bajki, nic z tych rzeczy. Serwis zamknięto w marcu tego roku. Wcześniej ta strona funkcjonowała pod nazwami Zoro, AniWatch. No a teraz wietnamska policja zatrzymała 7 osób podejrzanych o udział w prowadzeniu tego serwisu. No strasznie musieli ci chłopcy te bajki jednak lubić, skoro tyle się nakradli. Zatrzymanym zarzucono prowadzenie ponad 100 witryn internetowych, udostępnienie 26 tysięcy nieautoryzowanych filmów od 2020 do 2026 roku. No i według ustaleń działalność ta przyniosła prawie 13 milionów dolarów przychodów z samych reklam. No ciekawe, czy w więzieniu dadzą im chociaż jakąś jedną bajeczkę zgraną na DVD, skoro takie lubią.
1: Po południu w czwórce.
2: Warszawski deszcz ciągle pada, gadam, tak się składa, nigdy dość uważam.

0: popołudniowa w czwórce.
1: Numer raz i Molesta w jednym utworze, no, a dwa tygodnie temu na letniej scenie Progresji sytuacja była odwrócona, to była Molesta i Numer raz gościnnie i powrócili do starych, dobrych utworów z lat 90. Molesta świętowała 30-lecie swojej działalności artystycznej, 30 lat na scenie. No i oczywiście to wydarzenie odbywało się pod czwórkowym patronatem, nas nie mogło tam zabraknąć. No jeżeli nie udało wam się dotrzeć, no różne inne obowiązki, sezon urlopowy, no to obfita, obszerna relacja dostępna jest na naszych mediach społecznościowych. Między innymi O Co Chodzi wleciał na jeden utwór i naprawdę dał radę. Przedstawiciel młodej szkoły świetnie razem się odnaleźli. Bardzo długi, bardzo intensywny koncert. Nie powiem, troszeczkę mnie zmęczył. Trochę dał mi w kość, bo jednak 3 godziny, elo, elo, elo. Jest to wymagające przedsięwzięcie, no ale przetrwałem. Natomiast skrót taki telegraficzny możecie znaleźć na naszych mediach społecznościowych.

0: Już tylko 10 minut pozostało do godziny 14. No a teraz, mili państwo, ja w sprawie Pumy. Jakiej Pumy? Ta, co jest poszukiwana w powiecie koszalińskim przez służby. Otóż ten ogromny, dziki kot był ostatnio widziany w okolicach Krasinki. Burmistrz powołał specjalny sztab kryzysowy. Służby też apelują o niewychodzenie z domu, szczególnie na tereny zielone. Rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, Maciej Wiurek, mówi, że do poszukiwań wykorzystywane są nawet drony.
1: O poranku dostaliśmy zgłoszenie od mieszkańca miejscowości Karsinka i no, mamy zdjęcia, gdzie podeszła pod zabudowania i tam

0: zostały skierowane te siły i środki. Tam obecnie wiem, że przebywają ludzie ze sztabu kryzysowego i trwają naloty dronem z termowizją.
1: Na razie nie wiadomo, skąd drapieżnik wziął się w tamtych terenach. Leśnicy nie otrzymali żadnego zgłoszenia o możliwym zaginięciu zwierzęcia lub ucieczce. No całe szczęście, że to wszystko dzieje się w powiecie koszalińskim, a nie pod Legnicą, bo pod Legnicą tam z kolei są zupełnie inne problemy z jajecznicą.
2: Popołudniu w czwórce.

0: so shut up. Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Przecież nie ma upałów.
6: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
9: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
10: Nasza firma ma politykę B2B.
9: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
10: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
9: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
11: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce.

0: Ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Bo w Media Expert taniej masz.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
2: Po reklamie. Czwórka.

0: Przewidywane jest zachmurzenie małe i umiarkowane. Możliwe są też przelotne opady deszczu i burze. Najcieplej będzie na zachodzie, gdzie termometry wskażą nawet 25 stopni. Natomiast dzisiaj na zachodzie kraju będzie pogodnie, na wschodzie spodziewany jest deszcz. Temperatura maksymalna od 15 stopni na północnym wschodzie, około 20 w centrum, do 23 stopni na zachodzie.
1: Reklama.
2: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
9: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Po reklamie. Czwórka. To słychać.
10: To słychać.

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: 9 minut po godzinie 14, no i druga godzina popołudniowy przed nami. Przed nami także wielkie święto. Jutro świętować będziemy Dzień Kebaba. A jak wszyscy dobrze wiemy, kebab to jest już nasze polskie danie narodowe. Pizza została zdeklasowana, mam wrażenie, kilka lat temu. Już teraz żywimy się kebabami. Sos mieszany płynie w naszych żyłach. Poza tym, jeżeli spojrzymy sobie na to z takiej perspektywy, jakie kolory ma ten sos? Biały i czerwony, mieszany. No to jest przecież nasze jedzenie. My powinniśmy się rodzić w tym sosie. O kebabach sobie porozmawiamy dzisiaj po godzinie 15, no ale zanim do tego dotrzemy, to zgadywanki, cały zestaw książek, jakie książki, o tym już za moment, jaka kategoria. To wszystko przed nami. Mam nadzieję, że pozostaniecie z czwórką. Kamil Jasieński, zapraszam.

0: tylko o jednym myśli.
1: Już mamy 17 minut po godzinie 14, no myślę o zgadywankach. Chociaż nie powiem, przy tych klapkach to też trochę o stópkach myślałem, oczywiście przygotowując ten konkurs. Dobrze, ale teraz skupiamy się na zupełnie innych rzeczach, ponieważ zestaw książek jest do zgarnięcia.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest wydawnictwo Pascal, wydawca Polski na Weekend oraz innych przewodników.
1: I to niezły zestaw, aż 5 książek w tym zestawie: Bali, Kreta, Siga Siga, Mój dom, Hiszpania, Teneryfa, a do tego jeszcze Intymne życie polskich poetów. Najbardziej interesująca pozycja. Ciekawe, co tam jest w tej książce. Czytałbym. No ale ta książka powędruje do kogoś z was dzisiaj. Trzeba odgadnąć hasło. 226452100. Numer do naszego studia i pierwsza dzwoniąca osoba może zadać dwa pytania, bo ma najtrudniejsze zadanie, bo zna tylko kategorię. No i weź bądź mądry, człowieku. 226452100. Numer do naszego studia. No i skoro mamy czwartek, o kebabach będziemy dzisiaj rozmawiać. Więc wiadomo, jedzonko. Najprzyjemniejsza kategoria ze wszystkich. Szukamy czegoś do jedzenia. 226452100. Czekam na wasze telefony, a na was czeka zestaw książek. Can't stop, won't stop, all gas, no breaks.

0: tylko o jednym myśli.
1: 21 minut po godzinie 14, cytując klasyka, na każdym spotkaniu ktoś musi zacząć jako pierwszy. Wiem, trudno. Różnie to bywa. No i chciałoby się już mieć jakieś tutaj podpowiedzi i tak dalej, ale nie ma. No, pierwsza dzwoniąca osoba może zadać dwa pytania, kategoria jedzenie. No i mogę tylko dla ułatwienia powiedzieć, że szukamy czegoś, co rzeczywiście można zjeść. Nie szukamy czegoś, jakiegoś przedmiotu w kuchni, nie szukamy jakiegoś urządzenia, czy jakiejś przyprawy, albo jakiegoś składnika, który na przykład sam, jak sól, sam jest, no, raczej niezjadliwy, tylko do czegoś się dodaje. Szukamy czegoś gotowego, haps i można to zjeść. 226452100 to jest numer do naszego studia, pakiet książek do zgarnięcia. Ja czekam oczywiście na wasze telefony, no tylko, no, trzeba zadzwonić, przełamać pierwsze lody, zadać te dwa pytania i gramy. 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: 24 minuty po godzinie 14. Mateusz jest razem z nami. Halo, halo, Mati, widać po mnie?
2: Widać.
1: Widać, słychać i czuć. Siemanko, jak tam samopoczucie?
2: Bardzo dobre.
1: Tak, jedziesz, wracasz do domu z pracy?
2: Tak, dokładnie. Jadę, krążę.
1: Daleko? Daleko jeszcze?
2: Daleko jeszcze.
1: Cytując osła ze Shreka. Dobrze, Mateuszu, umilamy ci w takim razie podróż i słuchamy twoich dwóch pytań.
2: Dobrze, to ułatwimy wszystkim następnym. To pierwsze pytanie brzmi, czy to jest danie wege sariańskie?
1: Tak.
2: Okej, okay, wegetariańskie, dobra. Drugie pytanie brzmi, czy hasło jest jednowyrazowe?
1: Tak.
2: Mhm. No to strzelam, sałatka.
1: Sałatka, a jaka sałatka?
2: No jak jednowyrazowe, to już więcej nie.
1: Po prostu sałatka, okej. Okay,
2: po prostu.
1: Sałatka szynkowa. To jest chyba takie danie kuchni niemieckiej, że to jest szynka wymieszana z majonezem. Bardzo dobra sałatka. Ale nie, to nie jest sałatka, Mateuszu, niestety.

0: Ty nie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie, hej, hej. No i teoretycznie moglibyśmy tatara uznać za sałatkę. Też wymieszany, trochę warzyw jest. Dobrze, teraz mamy Bartka. Dzień dobry, Bartku.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Dzień dobry. Jak samopoczucie u kolegi?
1: A nie najgorzej, biorąc pod uwagę, że pada, to mnie zawsze pozytywnie nastraja.
0: Czyli taki jesteś nostalgiczny, melancholijny, co? Jak lubisz deszcz?
1: Nie, Szwedzi mówią, że nie ma złej pogody, tylko jest niedopasowany ubiór, więc...
0: No to teraz pewnie chcesz powiedzieć, co masz na sobie, bo się ładnie wystylizowałeś, prawda? Na tę pogodę.
1: Nie, ja służbowo w garniturze.
0: Rozu, elegancik z morskiej pianki, a propos deszczu. Dobrze, Bartku, słuchamy twojego pytania.
1: To pytanie brzmi, czy to danie jest płynne?
0: Nie.
1: Nie. No to w takim razie tofu.
0: Tofu? My możesz zmiksować i będzie płynne, ale nie, to nie jest tofu, to nie jest tofu. Pozdrawiam serdecznie, Bartku. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Słuchacze Czwórki nienawidzą tofu, więc jak śmiałbym takie hasło tutaj wymyślać teraz? Dobrze, Alina jest razem z nami. Dzień dobry.
2: Dobry.
0: Dzień dobry, Alino. Słuchamy pytania.
2: Czy to danie jest z mąki?
0: Jest tam mąka.
2: Czy to jest bułka?
0: Moje ulubione danie, bułka. W szczególności bułka tarta. Nie, to nie jest to. Niestety. Trzymaj się, wszystkiego dobrego i życzę smacznego. A was zachęcam do tego, żebyście dzwonili 226452100, numer do naszego studia.

0: Ten tylko o jednym myśli.
1: Stare dobre Changes i Kacper jest razem z nami. Halo, halo.
2: Witam, witam.
1: Siemaneczko, jak u ciebie czwartek?
2: A, prawda.
1: Proszę. Dużo jeszcze zostało?
2: No, 3 godzinki.
1: No dobrze, to współczuję. Współczucie, może z pula kąpiel. Dobrze, Kacper, słuchamy pytania.
2: Czy to się zwija? Tak.
1: Raczej nie powiedziałbym się, że to zwijasz.
2: Nie zwijam, myślałem o naleśniku, to powiem gofru.
1: Nie. Jakieś tam może... Dobra, nic nie podpowiadam. Nie zwijasz tego. Trzymaj się, to nie jest gofr, ani tym bardziej gofer. Pozdrowienia, na razie, hej, hej. No i mamy Łukasza. Dzień dobry, Łukaszu.
3: Cześć,
1: słuchamy pytania.
3: Pytanie, czy to jest część większego dania?
1: Nie.
3: To jest falafel?
1: Nie, to nie jest falafel, niestety nie. Humusik zostaw, falafelka zjedz. No to zdecydowanie część większego dania. Pozdrówki, na razie. To nie jest falafel, no i mamy Maćka na linii. Halo.
4: No hej.
1: No hej, Maćku.
4: Czy to się je czy to się powinno iść na ciepło?
1: Nie.
4: Chałka?
1: Niestety nie. Pozdrówki, na razie, hej, hej. No teraz Iwona jest razem z nami. Dzień dobry.
5: Cześć.
1: Cześć, Iwono, słuchamy pytania.
5: Czy to może mieć różne smaki?
1: Tak.
5: Czy to są może lody?
1: Niestety nie, to nie są lody, bardzo mi przykro, ale wczoraj się objadłem śmietankowymi. Jeśli chodzi o lody, to już zatoczyłem krąg w życiu i nie próbuję żadnych smaków, tylko śmietanka albo wanilia. Nie szukam już niczego, podstawa mi wystarcza, ale dobre lody to jest jedne. To jest życie. Iwono, pozdrawiam serdecznie.
5: Pozdrawiam.
1: Na razie pół korytka wczoraj zjadłem. A co, tak się żyje. Dobrze, i nie mam wyrzutów sumienia wcale. Teraz Michał jest razem z nami. Dzień dobry, Michale.
6: Dzień dobry, cześć.
1: Siemaneczko, słuchamy pytania.
6: Nie wiem, czy było takie pytanie, jeśli nie było, to czy może być to z nadzieniem jakimś?
1: Tak, jest tam coś.
6: Pierogi?
1: Nie, to nie są pierogi, niestety nie. Pozdrówki, wszystkiego cześć, dobrego, cześć. Na razie. No i teraz mamy Marcina. Dzień dobry, Marcinie.
7: Długo się ukrywałem przed Skynetem, także trochę mnie nie było, ale jestem już.
1: Słychać, że się ukrywasz. Strzałasu leśnego chyba, co? Albo z ziemią.
7: Nie mogę powiedzieć. Dobrze. Nie mogę powiedzieć. Mam takie pytanie, czy to jest na ciepło, czy na zimno?
1: Mogę odpowiadać tylko tak lub nie, mój drogi.
7: Czy to jest na zimno?
1: Tak. Ale nie jest jakieś, nie jakieś bardzo zimne. Temperatura pokojowa i wszyscy zadowoleni.
7: Obstawiam, że to może być śnieg z krańca ziemi z Antarktydy, tam gdzie jest ściana i koniec dysku.
1: To moje ulubione danie, ale niestety nie, to nie jest odpowiedź. To nie jest odpowiedź, tym bardziej niestety nie jestem w stanie nawet powtórzyć tego, co powiedziałeś, ale nie, to nie jest to. Marcin, pozdrówki, trzymaj się, wszystkiego dobrego.
7: Razem, dzięki.
1: Na razie, hej, hej. No jeszcze Seba jest razem z nami. Halo, halo.
8: No dzień dobry wszystkim.
1: Dzień dobry, słuchamy pytania kolegi.
8: Czy jest to wypiek? Produkt cukierniczy, piekarniczy, coś
1: tak.
8: takiego. Czy to jest drożdżówka?
1: Nie. To nie jest to. Nie.
8: Dobra.
1: Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie, hej, hej. No to już się trochę wyjaśniło. 226452100, numer do naszego studia. Czekam na wasze telefony. Dzwonicie, zadajecie pytanie, odpowiadam tak lub nie. Pakiet książek do zgarnięcia, no tylko trzeba odgadnąć. No, przepyszne dzisiaj jest hasło. 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: 21 minut pozostało już tylko do godziny 15. Marcin jest razem z nami. Halo Marcinie.
2: Witam. Dawno się nie słyszeliśmy.
1: No dawno. Co u ciebie się działo? Dlaczego nie dzwoniłeś?
2: No bo tak wyszło jakoś i wakacje się zaczęły i ten wesoły autobus teraz jest pusty, bo
1: wszyscy wyjechali.
2: Wyjechali na wakacje.
1: Chlip. A ty wyjechali. A ty zostałeś i co? Korzystasz w najlepsze?
2: No weekend zaraz, nie?
1: Dobrze. Pamiętaj, żeby tylko tam, prawda, nie polecieć za bardzo z tego. Na tej wolnej chacie. Różnie to bywa, nie? Pamiętaj. Odpowiedzialność i rozsądek. Dobrze, Marcinie, ale zanim...
2: W tym wieku, tak.
1: Zanim dotrzemy do weekendu, no to pytanie twoje. Pytanie.
2: Mam prośbę, bo kiedy się połączyłem na to, to czekałem z tą najdłuższą piosenką świata, a przed piosenką dzwonił Marcin i pytał o... jaki strzał był jego?
1: Drożdżówka. I czy to jest coś, jakiś wypiek, czy to jest z piekarni, z cukierni? Takie było jego pytanie.
2: No to ja chyba wiem, to będzie pewnie pączki.
1: Nie są to pączki, niestety nie.
2: Ojej, to...
1: Jadłeś to dzisiaj pączka, że przyszedł ci do głowy?
2: No właśnie nie, muszę jechać kupić z cukierni, chociaż no żeby był pączek.
1: No to smacznego, pączek na osłody na pewno się przyda. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. To był Marcin z pustego, wesołego autobusu. Iwona jest razem z nami, dzień dobry.
3: Cześć
1: Iwono, słuchamy.
3: Czy to się nadziewa?
1: No tak, bym powiedział, że masz tam.
3: Może to są rurki z bitą śmietaną.
1: Niestety nie, to nie to. Trzymaj się, pozdrówki, na razie.
3: Pa.
1: Maciek teraz jest na linii. Halo Maćku.
4: Cześć.

0: to słowo jest na literę ty jak Tadeusz?
1: Niestety nie.
0: Babeczka.
1: Jaka babeczka? O jakie babeczki ci chodzi? Nie, to nie jest babeczka.
0: No wiadomo jakie, no nadziewane.
1: Nadziewane? Pyszne babeczki. Nie, to nie są babeczki. Pozdro, na razie. Okay. No i teraz Łukasz jest na linii, halo?

0: godzianką teraz już. Ach.
1: Bardziej farsz bym powiedział, a nie nadzienie w kontekście dzisiejszego hasła.
0: Bardziej farsz albo nadzieję. A owocowy farsz? Moje pytanie?
1: Nie.
0: Dobra, czy jest to pyza z mięsem?
1: Nie, nie, to nie jest pyza z mięsem.
0: Nie, strzeliłem, wiem, że miało być wegetariańskie, ale nie, już nie miałem.
1: Pyza z wege mięsem, z mięsem roślinnym.
0: Dobra.
1: Mięso z kartonu.
0: Spoko.
1: Pozdro, nara. No i teraz Elena jest razem z nami. Halo, halo.
2: Halo, halo.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, słuchamy pytania.
2: Czy tą potrawę się smaży?
1: Nie.
2: Dobrze, to mój strzał, czy to rogal?
1: Nie, niestety nie. Nie, nie, nie, nie, nie. Pozdrawiam, na razie, trzymaj się, dzięki za telefon, wszystkiego dobrego. No walczymy dalej, teraz mamy Michała. Halo Michale.
3: No cześć.
1: Cześć, słuchamy.
3: Ponownie. Pytanie moje, czy ma to coś, ma to nazwa związek z pasztetem?
1: Z pasztetem? Nie.
3: Nie? Dobra. Czy to będzie pierożek?
1: Pierążek. A wiem, teraz już. Wolno myślę, wiesz, tyle telefonów. To człowiek myśli chwilę, pasztecik, o to chodziło, czy ma coś wspólnego z pasztetem. Nie, to nie jest to, nie, nie, nie. Ani jedno, ani drugie. Trzymaj się, pozdrówki na razie. No i Janusz jest razem z nami, dzień dobry.
4: No cześć, słonecznego popołudnia.
1: No dziękujemy i wzajemnie. Pada u ciebie, czy nie?
4: A tak jest, trochę słoneczka, trochę pada, ale prawie jest, słońce jest. Słońce,
1: no to tego się trzymajmy, trzymajmy się słońca. Januszu, słuchamy pytania.
4: No wszystkie moje odpowiedzi poleciały, ale tu szukamy czegoś.
1: Na pewno coś wymyślisz.
4: No na szybko coś wymyślę, ulubione. Czy to jest okrągły wypiek? Taki
1: nie.
4: Koło.
1: Nie.
4: Ale czy tak, to cebularz.
1: Niestety nie. No nie, to nie jest cebularz. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie. No, na razie. Same hasła, które lubię dzisiaj, takie padają, ale wszystkie nietrafione, więc czego dzisiaj szukamy? 226452100, kategoria jedzenie. Wiemy już, że coś pieczonego i też chyba w stronę słodkich rzeczy się skłaniamy. Dzwońcie, 226452100.

0: minut pozostało już tylko do 15. Jagoda jest razem z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak tam, Jagoda, wakacje lecą?
1: Super.
0: Odpoczywasz?
1: Tak.
0: Czy już czujesz się zrelaksowana?
1: Bardzo.
0: No to jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Odpoczywaj i słuchamy teraz pytania. Lekki wysiłek intelektualny nikomu nie zaszkodził. Słuchamy.
1: Czy to zawiera cynamon?
0: Cynamon. Haha. No być może... No tak. Obstawiam, że zawiera. Zawiera, ale nie jest to smak dominujący.
1: To czy to jest croissant?
0: Po polsku croissant. Ale nie, to nie jest to. Niestety nie. Jagódko, pozdrawiam serdecznie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie. Miłego popołudnia. Może później się uda. Wojtka mamy na linii. Halo, Wojtku.
2: No cześć. Czy to jest na literę B jak borówka?
0: Jest.
2: I to już... No dobra, to ja to pewno nie trafię, ale to powodzenia dla następnego. To ja mówię, że jest burek.
0: Burek, dobrze, ale nie, to nie jest to.
2: To
0: nie jest
2: to.
0: To nie jest to, poleciałeś, bardzo lubię, bardzo fajne. No dobrze, i tak wcale daleko jakoś straszliwie nie jesteśmy od tego hasła, ale to nie jest to, to nie jest to. Trzymaj się, Wojtku, na razie, no i teraz mamy Irkę. Halo, Irku.
3: Cześć, witam.
0: Witamy.
3: No, ale właśnie padła moja odpowiedź, bo ja myślałem też, że to będą cynamonki.
0: Cynamonki, ale nie padły cynamonki, tylko że jest cynamon ewentualnie w tym, ale nie.
3: Okej, no to obstawiam cynamonki.
0: Nie, to nie są cynamonki. To moja odpowiedź padła, ale nie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego na razie. Mamy teraz Michała. Dzień dobry, Michale.
4: No witam ponownie.
0: Witamy i słuchamy ponownie.
4: Dobra, jak dobrze usłyszałem, to jest na literę B, tak?
0: Tak.
4: A bułeczka już była?
0: Była bułeczka i babeczka nawet.
4: Aha, okej. Kurczę. Buchtel?
0: Nie, to nie jest to. Pozdro, na razie, hej, hej. No i teraz mamy Łukasza, halo.
5: Buchtel.
0: Łukaszu, słyszymy już się.
5: Czy jest tam kapusta w środku?
0: Nie.
5: Nie jest. I na literę B?
0: Tak.
5: I burek już był?
0: Był.
5: Chaczapuri, nie jest na B.
0: Chaczapuri, nie, to nie to. Trzymaj się, pozdrówki. Hej, hej, no i teraz mamy Łukasza. Halo, halo? Czy Łukasz jest razem z nami? Nie? Tomasz? Halo? Halo, halo?
6: Tomasz, może ja?
0: Tomek jest już, tak? Cześć, Tomku, cześć, cześć. To ty.
6: Witam cię serdecznie.
0: Witamy, słuchamy.
6: Powiedz mi, kurczę, tak nie jestem od samego początku, tych hasła pewnie było ich dużo.
0: Było.
6: Ale interesuje mnie, czy była buchta już tutaj?
0: Przed chwilą.
6: A była przed chwilą, dobra, o widzisz, to nie słuchałem dobrze. Dobra, to powiedz mi, czy druga litera to jest litera R, jak
0: nie,
6: Robert?
0: Nie.
6: Dobra, czy to jest baklawa?
0: Tak, to jest baklawa, brawo! Pieczone, słodkie, temperatura pokojowa, różne, może mieć tam farsze, takie orzechy, inne.
6: Tak.
0: Czekoladowa, kakaowa, pistacjowa. Lubisz w ogóle baklawę?
6: Czasami tam gdzieś coś zje się, ale nie, jakoś tak nie przepadam za słodkim.
0: No bo jest moc bardzo słodka, bardzo słodka. Jakby taka była baklawa dobra, nie za słodka, no to wtedy na pewno by trafiała w nasze bardziej gusta. No a wymyśliłem dzisiaj baklawę, bo zaraz o kebabie będziemy rozmawiać i czasami jak wjedzie rolo, no to później sobie nie powiem, że zwieńczę to kawałeczkiem baklawy. Gratuluję ci bardzo serdecznie, Tomku. Zestaw książek jest już twój, mam nadzieję, że będziesz czytał. Być może, jak tutaj książka Siga, to akurat coś o baklawie będzie.
6: O, no i
0: idealnie. Dalej. Trzymaj się, wszystkiego dobrego i życzę smacznego. Na razie, pozdrówki.
7: Sponsorem nagród w konkursie jest wydawnictwo Pascal, wydawca Polski na Weekend oraz innych przewodników.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.
0: Po reklamie.

0: Minęła właśnie godzina 15.
1: Pogoda.
0: Rekordowo wysoką temperaturę, bo prawie 41 stopni odnotowano wczoraj w Barcelonie, informują hiszpańskie media. Poprzedni rekord padł w 2024 roku i był o pół stopnia niższy. W Hiszpanii trwa właśnie druga fala upałów tego lata. W całej Katalonii padł również rekord, jeśli chodzi o najcieplejszą noc od początku prowadzenia pomiarów. Odnotowano tam minimalną temperaturę na poziomie 32 stopni.
1: Autopromocja.
2: Wykończycie robotę, a ja wracam z wami do domu.
3: Cześć Kuba, witam serdecznie.
4: Witam was serdecznie, chłopaki.
2: I dziewczyny też, bo u nas miejsce znajdzie każdy, kto potrzebuje odpoczynku.
5: Mój tata trzymał w najmniejszym pokoju akwaria z rybami. Ryby miały swój pokój i jak chciało się odpocząć,

0: chodziliśmy do pokoju dla rybek.
1: W tej audycji panuje jedna zasada. Po robocie nie gadamy o robocie.
2: Ja jadę wypocząć, zresetować głowę dla siebie, dla rodziny i tyle.
1: Te trzy godziny należą do nas. Zapraszam od poniedziałku do czwartku między 16 a 19 na Po robocie. Kuba Jamrozek.
2: Trzymaj się, Kuba. Wszystkiego zdrowego. Cześć.
1: A mój numer chyba znacie. 226452100.
3: Autopromocja.
4: Czwórka.
5: To słychać.
2: To słychać.

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: Obiady czwartkowe.
2: Już mamy 8 minut po godzinie 15. Co prawda, dopiero jest czwartek. Myślami jesteśmy już przy weekendzie. Jutro obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Kebaba. No a dlaczego nie mielibyśmy już dzisiaj zacząć świętować? No i Ludwika Siwak wyruszyła na ulicę z pytaniem, czy istnieje coś takiego jak kebab idealny.
3: Co musi się znaleźć w idealnym kebabie?
4: Dużo sosiwa, łagodnego. Dobrze wymieszane z mięskiem, no i przede wszystkim placek, lawasz, żeby nie był za suchy.
5: Taki dobry sos, który będzie tak trochę czosnkowy. Sos bardzo dużo daje ogólnie.
6: Myślę, że idealne mięsko.
7: Sos mieszany, mięso wołowe lub baranina. Tylko nie z kurczakiem.
8: Mieszany?
9: Ciasto przede wszystkim, ciasto, które jest wyrabiane, że tak powiem, na miejscu.
2: No wiadomo, kurczak to nie mięso, zacznijmy od tego. O idealnym kebabie porozmawiamy. Ostatnio cały internet oczywiście kebabami żyje. Jak to wpłynęło na całą street foodową scenę w naszym kraju? Czy coś jeszcze w kebabie można rzeczywiście osiągnąć? I czy kebab idealny istnieje? O tym wszystkim na pewno porozmawiamy. Będzie pysznie, zostańcie z nami.

0: Tak sobie to wyobrażam.
1: Obiady czwartkowe.
2: Już mamy kwadrans po godzinie 15. Andrzej Andrzejczak, doktor Mit w Studiu Czwórki. Dzień dobry, cześć.
3: Cześć, witam serdecznie.
2: Andrzeju, na samym początku tak się zastanawiam, jako osoba związana zawodowo z mięsem, jako człowiek, który stoi za wieloma konceptami kulinarnymi, no i człowiek, który na co dzień pracuje z mięsem. Czy ty często jesz kebaby?
3: Muszę przyznać, że tak.
2: Tak?
3: Często, tak. No, często, bo bardzo je lubię, chociaż staram się nie przesadzać z racji zdrowotnych. To mój przyjaciel ma

0: ma kebab i pomagam mu i staram mu się też doradzać, tworzyć nowe smaki i gdzieś tam to koordynować.
1: Powiedziałeś o tym zdrowiu. Z twojego punktu widzenia kebab jest zdrowym posiłkiem? Jak ty w ogóle do tego podchodzisz? Bo też trzeba zaznaczyć, że kebab kebabowi nie jest równy.
0: Oczywiście. Jeżeli jest to kebab... Dzisiaj modne słowo, kraftowy, czyli wiemy, że to mięso jest zrobione na miejscu przez właścicieli, znamy skład. Jest to moim zdaniem zbilansowany posiłek, bo mamy odpowiednią ilość białka, odpowiednią ilość tłuszczu i są też węglowodany. Mamy warzywa, jeżeli weźmiemy, nie wiem, gemuzę, to już w ogóle nie musimy się najadać tą bułką. Uważam, że tak, że kebab może być zdrowym posiłkiem.
1: A czy jest coś takiego w twoim rozumieniu jak kebab idealny? Czy w ogóle dążenie do ideału ma sens, czy już
0: myślę,
1: to absolut już został osiągnięty?
0: Myślę, że nie. Myślę, że ciężko tutaj dojść do ideału, to tak jak ze wszystkim. Nie ma rzeczy idealnych. Myślę, że właśnie fajnie, jak te kebaby się różnią, jest ich teraz multum, ale każdy ma swój smak, każdy jest inaczej doprawiony. Różnią się też lawaszami, bułkami, podejściem do tego. Ja zdecydowanie wolę te klasyki, czyli lawasz, gemuzę, to zupełnie nie moja bajka.
1: Ale bardziej skłaniasz się w stronę takiego prawdziwego tureckiego kebaba, czy jednak w jakiś tam sposób zeuropeizowany?
0: Bardzo lubię taką wersję turecką. Jadłem w Turcji nieraz takiego prawdziwego donera, właśnie dużo mięsa, mało warzyw i trochę sosu. Generalnie idea jest taka, żeby no, poczuć to mięso, które jest idealnie skarmelizowane, cienko pokrojone, najlepiej jak to są płaty, przełożone trochę mielonką, ale żeby to nie było suche, żeby to była fajna kompozycja. Ja jestem jednak fanem klasyki.
1: Bo tak jak powiedziałeś, trochę sosu w tym tureckim, ale bardzo często zdarza się, że ten prawdziwy turecki kebab, on w ogóle nie ma sosu.
0: Tak, to prawda. Jest tylko trochę rzeczywiście skropionej, czerwonej cebuli skropionej oliwą z sumakiem i tam praktycznie nie ma sosu. To mi nie przeszkadza. Jak mięso jest soczyste i jest bardzo smaczne, to nie potrzebuje sosu, ale oczywiście lubię sobie dodać tego sosu, tego jogurtowo-miętowego, trochę z domieszką sambalu, bo ja oczywiście jem mieszany. Nie lubię za ostrego, a też nie preferuję łagodnego.
1: Dobrze, ale tak sobie myślę, że na przestrzeni ostatnich kilku lat ten kebab w Polsce bardzo się zmienił, bo ta droga, którą przeszliśmy od takiego kebaba z bardzo dużą ilością kapusty do tego, tak jak już to niedawno określiłeś, kebaba kraftowego, to są też dwa zupełnie inne dania, zupełnie inne w smaku. O tym porozmawiamy za chwilę, jaki jest obecnie polski kebab i dlaczego to jest najpopularniejsze fast foodowe danie w naszym kraju. O tym już za moment, zostańcie z nami.
0: Jasne.

0: Obiady czwartkowe.
1: Jutro obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kebaba, więc o kebabach sobie rozmawiamy. Andrzej, jaki ty masz stosunek do tego, co w ostatnich latach się wydarzyło na scenie kebabowej? Bo świat, Polacy zwariowali na punkcie kebabów, tak jak już użyliśmy tego określenia dwa razy. Kraftowe mięso, wszystko jest kraftowe, bułka jest kraftowa, warzywo jest kraftowe, pomidor.
2: Tak.
1: Dochodzimy
2: i
1: już
2: doszliśmy, są
1: tak, doszliśmy już do ściany, już więcej nic nie można osiągnąć.
2: Myślę, że trochę tak, że to jest, jest hype, są trendy, wiesz, to wszystko się jeszcze miesza z social mediami, które to nakręcają i to jest tak, że za chwilę się to przetasuje, to znaczy ja uważam, że w ciągu 2-3 lat zostaną tylko najlepsi gracze, a ci, którzy gdzieś tam po macoszemu to robią, spróbowali, otworzyli, mieli kasę, żeby otworzyć jakiś biznes, ktoś im powiedział, że gastro to jest, wiesz, żyła złota, to myślę, że po prostu zawiną się z tymi biznesami, bo to jest tak, że ludzie to weryfikują i oczywiście jest mnóstwo tych teraz influencerów kulinarnych, nie będę wymieniał jednego takiego bardzo słynnego, który wszystko ocenia po kolei, nawet teraz się wziął za hotele. Także wiesz, świat się zmienia. Oczywiście ja uważam, że w gastro jest najważniejsza uczciwość, jeżeli ktoś to robi uczciwie. Widzimy to na przestrzeni lat, jak się trzymają takie miejscówki w Polsce. Nie wiem, czy mogę je wymieniać, ale jest ich kilka w Warszawie na przykład, które są od 20 paru lat. Na pewno wiesz, o których mówię, Jana Pawła, jest jedna taka miejscówka, jest też Saska Kępa, druga miejscówka i to są miejsca, które są naprawdę od kilkunastu albo nawet kilkudziesięciu lat i one się utrzymują dzięki temu, że robią to uczciwie, robią to cały czas na wysokim poziomie i ten smak jest powtarzalny, bo to chodzi o powtarzalność i o jakość. Myślę, że dzisiaj już nikogo nie kręci nazwa kraftowy, no bo co to znaczy kraftowy? No co, tak jak powiedziałeś, no już wszystko może być kraftowe, tak? Pomidor jest kraftowy, bo jest zebrany w ogródeczku, tak? No okej, no nie popadajmy w jakieś tam paranoję. Wydaje mi się, że dzisiaj najważniejszy jest smak i też uczciwe podejście po prostu do konsumenta. No.
1: Ale też na pewno możemy powiedzieć, że kebaby zrobiły się w ostatnim czasie modne. To
2: też Dwa lata ostatnie. Tak.
1: I to też pokazuje, jakie ceny są w stanie kebaby osiągnąć.
2: No tak,
1: osiągnąć.
2: Bo możesz, nie wiem, kiedyś nie przyszłoby ci do głowy, że zapłacisz 4 dyszki za kebaba. Dzisiaj ludzie płacą i nie mają z tym problemu. A kiedyś była to abstrakcyjna cena. Kebab był po, nie wiem, czy pamiętasz, gdzieś tam pod patykiem za 15 zł.
1: Były takie czasy.
2: No, dokładnie.
1: A dzisiaj jak myślisz, ile powinien kosztować dobry kebab?
2: Ja myślę, że taki duży kebab, który ma w sobie około tam 200 gramów mięsa kraftowego, spokojnie może kosztować około 4 dych, a nawet więcej. Z uwagi na to, że znam się na tym, znam się na mięsie, jestem od 20 lat w branży, umiem liczyć i znam food costy i wiem, że jak coś kosztuje dużo mniej, no to jest tam jakiś haczyk.
1: No dobrze, to jeżeli prowadzi się miejsce z kebabem, tak, i kebab kosztuje 4 dychy, tak jak no, powiedziałeś, to właściciel tego lokalu, ile na takim jednym kebabie jest w stanie zarobić?
2: Wiesz co, to wszystko zależy od tego, co on tam wsadza do środka, ale generalnie nikt nie wie, nie zdaje sobie sprawy, taki Szary Kowalski, jaki jest food cost takiego kebabu, bo pamiętajmy, że to mięso cały czas się obraca na tym ruszcie. Ono się wytapia. Tego wytopu mamy nawet do 40%. Ludzie sobie nie wyobrażają, czyli generalnie właściwie cena tego mięsa się podwaja z uwagi na to, że jest bardzo duży waste podczas wytopu. I ludzie nie zdają sobie sprawy, ile taki kraftowy kebab naprawdę powinien kosztować, bo krzyczą, że to jest za drogo, a tak naprawdę ten właściciel de facto później na tym kebabie zarabia kilka złotych, jak puszcza go za jakąś niską cenę, nie wiem, za, powiedzmy, daje 180 gramów mięsa, a sprzedaje go za 30 zł, czy tam za 30 kilka, to on tak de facto, on nawet nie wiem, czy 10 zł jest w stanie zarobić na tym kebabie. To jest bardzo mało, bo food cost w gastronomii taki, no, optymalny to jest jakieś 25%. Niestety te kebaby często są na dużo wyższych food costach, czyli nawet do 40%.
1: A co się dzieje z tym tłuszczykiem, który się wytapia?
2: No to możemy się nim nasmarować. No on się wytapia i spływa sobie do tej przestrzeni tam pod

0: rusztem. No i tak naprawdę, no co, nie da się go wykorzystać, bo podczas jakby całego dnia, no nie da się go odseparować, on już jest później narażony na te czynniki zewnętrzne i nie możemy nic z tym tłuszczem zrobić. Także no, tak naprawdę im więcej tłuszczu w kebabie, tym większa strata, ale z drugiej strony, jeżeli damy go za mało, to kebab jest suchy i niedobry.
1: Tłuszcz jest nośnikiem smaku.
0: No i aromatu, dokładnie. Tłuszcz jest niezbędny, tak jak w burgerach, tak samo w kebabach. Minimum 20%.
1: No i właśnie, temat aromatów się pojawił, przyprawy są ważne, ale one też nie mogą zdominować tego mięsa. O tym porozmawiamy za chwilę,
0: tak,
1: bo to jest bardzo ciekawy wątek, zostańcie z nami.
0: Dobra.

0: Obiady czwartkowe.
1: Za co kochasz kebaby?
2: Za to, że to jest taki uniwersalny posiłek, który daje wszystko. Jednocześnie za każdym razem można się zaskoczyć. Za każdym razem można doświadczyć czegoś troszeczkę innego.
1: Bardzo łatwo jest je zdobyć i jest to szybka akcja. Wchodzisz, wychodzisz, bierzesz kebsa.
3: Są łatwo dostępne i taki po prostu idealny posiłek, jak nie ma się co zjeść.
4: Za smak, no. Za smak i za to, że można się nim najeść za normalne pieniądze.
5: I love kebabs. Happy International Kebab Day.
6: Happy International Kebab Day. Go Poland.
7: Jutro świętujemy Międzynarodowy Dzień Kebabów. Chociaż zaskoczenie w kebabie to chyba nie jest coś, czego pożądamy.
8: No nie.
7: Chrząstka się trafi.
8: No nie. Wolimy się nie zaskoczyć. Ani przed, ani po. Zdecydowanie.
7: Ale wydaje mi się, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że jeszcze jakiś czas temu te kebaby, które dominowały w Polsce, to była taka, to było zmielone mięso i bardzo dużo kapusty. Jak sobie o tym myślę, to jednak ta kapusta też pojawia się w barach polsko-wietnamskich. Tak. Zawsze jest ta kapusta. Uwielbiamy kapustę, z drugiej strony to też jest chyba tani produkt.
8: No tak, bo to jest albo jest kapusta, albo sałata. No, lodowa w przypadku kebabów najczęściej.
7: No tak, ale ta kapusta jest takim... taką próbą zaadaptowania tego jakiegoś obcego smaku na polski grunt. Ja sobie o tej kapuście tak
8: myślę.
7: No tak,
8: jeżeli to jest pekińska, która od lat jest w tych wszystkich barach,

0: na przykład kapusta to jest nasze narodowe warzywo, no umówmy się, no, dużo się kapusty w Polsce je, czy kiszonej, czy teraz już nawet kimchi jest bardzo popularne, bo Polacy przecież lubią niekoniecznie w swoje, tylko w jakieś inne smaki uciekać, więc ja uważam, że ta kapusta, no ona jest fajna, tylko jeżeli jest w moim wypadku jest dobrze doprawiona, jest lekko zakwaszona, ale nie jest robiona w postaci sałatki, wiesz, z dużej ilością cukru wrzuconej do środka, tak jak to w tych kebabach bywa, że masz tam taką słodką surówkę obrzydliwą i napchaną i jest to niefajne. Ja na przykład robię piklowaną czerwoną kapustę i ona jest super. Można też dać pikle, ja akurat u mojego przyjaciela w kebabie ja zrobiłem pikle, swoje pikle z ogórków, które cieszą się bardzo dużą popularnością i to bardzo ludziom smakuje w kebabie, no bo kebab lubi przełamanie, musisz mieć jakiś kwas, bo jest dużo tłuszczu, jest to ciężkie zazwyczaj mięso, więc potrzebuje coś, co fajnie złamie, a kwas idealnie to łamie, kiszonki i pikle.
1: Chociaż z drugiej strony w takim tradycyjnym tureckim kebabie, tak, to jest z reguły pomidor, ogórek, może pietruszka i tak jak już wcześniej mówiłeś, cytryna.
0: I cebula z sumakiem.
1: Sumakiem, tak.
0: Ja nie lubię pomidora. Znaczy, kocham pomidora, przepraszam, inaczej, bo to dziwnie zabrzmi. Kocham pomidora w każdej postaci, ale nie w kebabie. To znaczy, z burgera i z kebabu go eliminuję, bo mi to nie pasuje. Ja nie lubię tego pomidora, on jest taki zimny, on mi tam rozwadnia to wszystko, jakby nie pasuje mi, nie chcę pomidora. Wyrzucam z kebaba, nigdy nie jem w kebabie pomidorów, ani w burgera. No.
1: A sam miks przypraw, który trafia do tego mięsa, czy to jest jakaś sekretna receptura, czy jednak najważniejsza jest jakość tego mięsa, jeżeli później też pojawia się sos, czy tych przypraw ma być dużo, żeby to mięso było aromatyczne, czy właśnie im mniej, tym lepiej?
0: Ja uważam, że im mniej, tym lepiej. Oczywiście są różne szkoły. Najważniejsza jest jednak forma marynowania. To znaczy, nie wiem czy wiesz, ale większość mięsa tureckiego jest marynowane za pomocą, no, z wykorzystaniem mleka, albo mleka w proszku, albo mleka generalnie, bo chodzi o bakterie kwasu mlekowego i te enzymy tkankowe, które są w mięsie i też wchodzą w reakcję jakby z nabiałem. Nabiał powoduje, że to mięso kruszeje, że jest dużo lepsze i generalnie używa się i do kurczaka, i do baraniny, czy też wołowiny tego nabiału i myślę, że to jest bardziej ważne niż później ta mieszanka przypraw, bo ta mieszanka przypraw ma tylko podkręcić nam to mięso. Często, tak jak powiedziałeś, ludzie przesadzają z tymi przyprawami. Później czujesz albo tak zwany zapach dekadencki, czyli kmin rzymski w ilości masakrycznej, albo jakiś cynamon przebity z jakimś kardamonem, gdzieś tam z gałką. Jakieś takie aromaty, one są super. I kolendra mielona, to są wszystko przyprawy, które się dodaje do mieszanki, do mięsa. Ale trzeba je umieć zrównoważyć. Jeżeli damy ich za dużo, to powstaje bajaderka i ten kebab smakuje jak jedna wielka turecka babeczka.
1: No tak, rzeczywiście tego kuminu bardzo mało się daje. On jest, jak robi się jakieś przepisy domowe, powiedzmy jak coś na cały garnek, to z reguły to jest pół łyżeczki.
0: No dokładnie, bo on jest bardzo mocny i bardzo aromatyczny. Oczywiście jest super, ja go uwielbiam i daję go do różnych dań kuchni, czy blisko, czy daleko wschodniej, bo jest popularny w jednej i w drugiej, ale trzeba naprawdę umieć to zrównoważyć.
1: No dobrze, ale zatrzymajmy się jeszcze przy tym mięsie, bo tutaj padła wołowina, baranina.
0: Tak.
1: Bardzo przez wiele lat, zawsze w tych wszystkich kebabach, nawet takich gorszej jakości, bo baranina. Później zmieniło się prawo i bardzo często później to były takie aż śmieszne zdjęcia gdzieś z tych kebabów, że od dzisiaj mięso nazywa się wołowina, ale sprzedajemy to samo, co było baraniną, więc
0: tak,
1: rzeczywiście
0: bo wiesz, jaka tam baranina
1: No tam
0: była.
1: 10% albo jakieś tego...
0: Nie, tam był tuż barani.
1: Okej, okay, namiastka tego.
0: Uj barani, tak.
1: Bo baranina jest bardzo aromatycznym mięsem i u nas chyba nie ma tradycji jedzenia baraniny.
0: Znaczy u nas w kuchni staropolskiej była oczywiście tradycja i baranina była bardzo popularna już w XVIII wieku w kuchni polskiej, tylko że jakby to się zmieniło, Polacy mają problem z baraniną, nie wiedzą za bardzo jak ją przyrządzić, ona też pachnie dosyć mocno, ona ma rzeczywiście taki swoisty zapach, tak samo zresztą jak jagnięcina, ona jest trochę łagodniejsza, bo są młode baranki, ale też to mięso specyficznie pachnie. Ja na przykład uwielbiam domieszkę barana w kebabie, jak byłem w Turcji, to też polowałem, gdzie by tu zjeść prawdziwego baraniego kebaba, ale generalnie no, w Polsce to zwykle nie przekłada się na realia i jest to zwykle wołowina, która jest tak nazwana baraniną, bo jest trochę

0: tego łoju. Tłuszczu, tak?
1: Jest trochę łoju baraniego, który też ma bardzo intensywny zapach, aromat.
0: Czasami, jak można zobaczyć w internecie filmy, jak przygotowywane jest mięso, na twoim profilu też można to zobaczyć, jak powstaje ta maczuga, na samej górze nakładana jest taka warstwa białego tłuszczu. To jest właśnie ten tłuszcz barani?
1: Tak, tak, tak. Zwykle to jest taki czop właśnie z łoju baraniego, który idealnie roztapia się i jakby skrapia całość rolki. Ten tłuszcz się tam powoli wytapia. No, zresztą on jest też przekładany takimi warstwami tłuszczu, albo ten tłuszcz jest mielony do mieszanki, czyli jak mamy, bo mamy różne rolki, mamy rolkę tylko z mielonki, mamy rolkę przekładaną płatami, mielonkę i mamy stricte same płaty, więc ja najbardziej lubię tą płaty przekładane mielonką, bo tam jest fajna tekstura, czyli mamy te płaty mięsa, mamy też mielonkę, która daje soczystość i tak szybko się nie przesusza. Zdecydowanie to jest mój ulubiony format.
0: Takie idealne mięso do kebaba. Jaka jest proporcja tego czystego mięsa do tłuszczów?
1: Tak, ja uważam, że tak jak w burgerze.
0: Czyli
1: 80-20. 80 mięsa, 20 tłuszczu. Inaczej to nie wyjdzie. Po prostu będzie suche.
0: No dobrze. Ale też za dużo też nie można przesadzić.
1: Będziemy mieć gruby futkos i mało kebabów zrobimy.
0: Dobrze, jeszcze za chwilę porozmawiamy o tym, co będzie po kebabach, bo teraz absolutnie jest pik kebabowy, ale te mody oczywiście się zmieniają. Co będzie po kebabach? O tym już za moment. Zostańcie z nami.

0: Obiady czwartkowe.
1: 20 minut pozostało już tylko do godziny 16, a my cały czas o kebabach. Andrzej, w kontekście całej gastronomii w naszym kraju jest coś takiego, na przykład w porównaniu do tego, jak wygląda scena gastronomiczna we Włoszech, że u nas raczej nie ma przywiązania do lokalu, że cały czas chcemy czegoś nowego. Jest bardzo, oczywiście też na to wpływa historia naszego kraju i że ta gastronomia rozwijała się dopiero po 89 roku.
2: W 90-tych latach, tak.
1: Tak, no, ale jest mało takich miejsc z tradycją, jest mało takich miejsc, gdzie dwa pokolenia, które mogłyby już przychodzić do danego miejsca przez lata, jest mało takich miejsc, bo cały czas szukamy czegoś nowego, jakieś mody, zmienia się kuchnia, to upodobania klientów, więc kebaby też pewnie się zmienią. Czy kebab będzie zawsze już u nas?
2: Ja myślę, że kebab będzie zawsze. Zobacz, pierwszy kebab w Polsce, wiesz, kiedy powstał?
1: To jest pewnie ten w Sopocie w latach 70.
2: Dokładnie tak. 70 chyba drugi albo trzeci rok. Także ja bym się nie bał tu o kebaby. Bardziej myślę o tym, że denerwuje mnie trochę właśnie w Polakach to, że

brakuje też czasami im takiej tożsamości, że właśnie to jest to, o czym mówisz, że my szukamy ciągle czegoś nowego, zamiast czerpać inspirację też z naszej rodzimej kuchni, która jest wspaniała, i twistować ją w fajny sposób, bo wielu szefów w Polsce robi to i oczywiście to nie jest tak, że na wszystkich tutaj się złoszczę,

0: w ogóle miasto, które można porównać, nie wiem, do Berlina, do Nowego Jorku. Mówię o kulinariach, naprawdę, bo to jest topka, jeżeli chodzi o... Ale też jest dużo takich miast w Polsce, jak Wrocław, jak właśnie Gdańsk, jak Poznań, które się bardzo rozwijają kulinarnie i naprawdę my nie możemy narzekać. Ja uważam, że w Polsce rzeczywiście ta trendowość, jak wszędzie, no, ma miejsce, no bo to jest, mamy silny wpływ social mediów, ale powinniśmy się skupić na tym, co dobre, i to kultywować. I też zadbać trochę o naszą rodzimą kuchnię, bo uważam, że jest wspaniała i można ją w sposób nowoczesny przedstawiać, nawet w postaci kebaba. Trochę się śmieję,
1: bo
0: widziałem polskiego kebaba. Robią teraz takie polskie kebaby, jakieś z karkówki. Tak, nawet widziałem, że kiedyś zrobili, nie wiem, czy widziałeś, taki viral był, że zrobili roladę śląską w tym,
1: tak, widziałem, chyba.
0: W Katowicach. Zrobili zraza z modrą kapustą w środku.
1: Na Boże Narodzenie, właściwie na Wigilię, kebaba z karpia. Króla
0: tak,
1: Alibaba.
0: To też widziałem, Króla Alibaba, tak. No, to jest trochę oczywiście z przymrużeniem oka, ale uważam, że naprawdę my mamy bardzo bogatą kuchnię. No.
1: Bardzo często, jak czytam jakieś artykuły o restauracjach z naszego kraju, które gdzieś są dostrzegane na arenie międzynarodowej, czy w jakichś przewodnikach się pojawiają,
0: tak,
1: to właśnie to są restauracje, które w jakiś sposób tworzą dania będące wariacją na temat polskiej kuchni.
0: Dokładnie. Polska kuchnia jest znana na całym świecie. Mamy naprawdę bardzo bogatą historię. Pamiętajmy, że jesteśmy krajem z długą historią i tak samo ta historia kulinariów jest obszerna. Jesteśmy bogaci kulturowo, mamy regiony, więc tak naprawdę ja uważam, że można robić mnóstwo fajnych, nowoczesnych rzeczy na bazie naszej kuchni, ale te kebaby zawsze będą silnie zakorzenione gdzieś tam w naszym DNA, no bo znamy je od dzieciaka, wszyscy, i to kilka pokoleń, tak jak mówisz, 70. któryś rok, pierwszy kebab w Polsce, czyli tak naprawdę nasi rodzice mogli jeść już pierwsze kebaby i gdzieś tam z pokolenia na pokolenie każdy je tego kebaba, tak samo mój syn czy twój syn, to są nastolatkowie, też lubią kebaby. Ja też dbam o to, żeby syn jadł oczywiście najlepsze kebaby, no nie, żeby jadł jakiegoś tam, kulę mięsa, kulę mocy tak zwaną, bo na to mu nie pozwalam, ale zależy mi na tym, żeby ten kebab był wysokiej jakości po prostu.
1: Jeszcze chciałem jeden wątek poruszyć, który pojawił się trochę w naszej rozmowie. Powiedziałeś o pewnym twórcy internetowym, Książulo jednak słynie z recenzji kebabów.
0: Tak.
1: Czy z twojej perspektywy restauratora on wpłynął pozytywnie czy negatywnie na to, co się dzieje teraz w restauracjach,
0: jakby,
1: w barach?
0: Ja patrzę na to z dwóch perspektyw. Z jednej strony na pewno pokazał część tej gastronomii w sposób taki, powiedzmy, obiektywny z punktu widzenia amatora, no bo on nie jest gościem, który, umówmy się, zna się na kulinariach. To jest jakiś twórca internetowy z YouTube'a, który po prostu stał się popularny, bo dzieciaki go zaczęły wiralować i po prostu i na kanwie tego zbudował swoją popularność. Myślę, że to na pewno jest jedną z jego pozytywnych stron, ale są też negatywne, które pewnie wszyscy znamy, czyli to, że niektórzy właściciele knajp nie życzyli sobie, żeby ktoś ich w ten sposób promował. Oczywiście mamy wolny rynek, więc można to robić, ale wiem, że były miejsca, którym zniszczył reputację. Nawet paradoksalnie mówiąc o nich dobrze.
1: Bo za dużo klientów później
0: tak,
1: się...
0: Tak, bo była klęska urodzaju i na przykład ktoś nie dźwignął tego fejmu.
1: A czy myślisz, że coś takiego jak krytyka kulinarna, czy to w ogóle ma sens? Bo jednak każdy ma inne podniebienie i to, co może smakować jednej osobie, nie będzie smakowało drugiej. Oczywiście można mówić o tym, czy coś jest dobrze przygotowane według zasad, jeśli to jest na przykład carbonara.
0: Tak.
1: Ale bardzo często dobre, niedobre. No, tego nie da się ocenić.
0: Zresztą w dobie dzisiejszych czasów, gdzie jest tyle wariacji, wydaje mi się, że to ma średni sens. Bo tak jak mówisz, są różne wariacje, różne spojrzenie na określone receptury czy smaki. Można rzeczywiście weryfikować, czy jest to zrobione zgodnie ze sztuką, ale czy jest to... smaczne dla ogółu, nie da się tego określić, bo przecież każdy ma swój indywidualny smak.
1: Tylko zupę pomidorową lubią wszyscy.
0: Byle nie była zasłona.
1: No właśnie. Tak. Andrzej, bardzo serdecznie dziękuję za to, że wpadłeś do naszego studia. Smacznego dnia kebaba ci życzę.
0: Tak, a ja chciałem powiedzieć wszystkim, że życie to kebab.
1: No właśnie.
0: Po prostu.
1: I tego się trzymajmy. I biało-czerwony sos.
0: biało-czerwony sos.
1: W naszym kraju. Wszystkiego
0: tak
1: dobrego.
0: Jest, tak jest.
1: Andrzej.

0: 10 minut pozostało już tylko do godziny 16. Już za chwilę zabieram, Kuba, te wszystkie kebaby ze studia.
1: No,
0: zabieram.
1: Kusi. A tu jest sosik w tych pojemnikach?
0: Tak, tak. No masz miętowy, chyba ostry. Aha. Ale ja ciebie nie widzę takiego jedzącego ostry sos. Co?
1: No dlaczego?
0: No na takiego
1: próbowałem,
0: delikatnego.
1: Potem leżałem,
0: prawda? Na pewno nie przed audycją.
1: No, przed audycją nie.
0: Co u ciebie dzisiaj w programie?
1: Dzisiaj będziemy rozmawiać o najlepszych wakacjach naszego życia, czyli będziemy wspominać, ja takie miałem, Kołobrzeg 2007, piasek, obóz piłki ręcznej. Nie było hali, więc graliśmy na piasku.
0: I co było najlepszego w tych wakacjach?
1: Najlepszego? No to, że nigdy nie trenowałem 15 lat piłkę ręczną i nigdy nie grałem w piłkę ręczną plażową, a tam mogłem to robić przez całe 2 tygodnie. I drugi wyjazd to była Grecja i graliśmy tam w piłkę wodną Polska-Niemcy w sierpniu.
0: Ale z prawdziwymi Niemcami?
1: Z prawdziwymi Niemcami.
0: Udawaliście, turnus Polski udawał Niemców.
1: Mieliśmy to zrobić w Szwajcarii, żeby było jakoś bezpiecznie, ale zrobiliśmy to w Grecji.
0: Kuba Jamrozek z wami zostaje po godzinie 16. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na jutro hejterska po godzinie 13. 13 w wakacje. Na razie, do usłyszenia.

0: Tu czwórka, Polskie Radio. Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: Tu u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
7: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
0: Po reklamie. Słuchasz czwórki.

Not extended. Simple as a lie that you can feed it with.

0: To już godzina 16.
1: Pogoda.
0: Jeszcze co najmniej kilkadziesiąt godzin będzie obowiązywała czerwona flaga na kąpieliskach nad Bałtykiem. To efekt sztormu. Bałtyk musi się uspokoić, zanim ratownicy pozwolą na kąpiel w morzu, podkreśla Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.
2: Zwłaszcza jeżeli front schodził z północy Bałtyku, przemieszczał się z dużą prędkością. Trzeba mieć jednak świadomość tego, że powstały miejscami fale pięciometrowej wysokości. One się kierowały co prawda nie tutaj w nasz rejon, ale bardziej w okolice Federacji Rosyjskiej, w okolicy Królewca. Przy czym no, Bałtyk to jedno wielkie naczynie połączone wodą i te wysokie fale pięciometrowe no, muszą w swoim tempie zejść do poziomu takiego akceptowalnego, czyli stan morza nie więcej niż 3 w skali Douglasa po to, żeby kąpieliska mogły być z powrotem otwarte.
0: Pomorska Straż Pożarna interweniowała ostatniej doby ponad 130 razy, najczęściej do powalonych drzew i połamanych gałęzi.
1: Autopromocja.
3: Od Fontaines DC i Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, 2 tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie.

0: organizmu.
1: Przecież nie ma upałów.
0: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
6: Czwórka. To słychać.

0: No dzień dobry. Kończymy tydzień pracy, bo u nas trwa on tylko 4 dni, a to łączy się z tym, że w piątek rozpoczynamy weekend, do którego zostało 7 godzin 55 minut i 13 sekund.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Zapraszam i mam nadzieję, że macie przed sobą perspektywę relaksu, odpoczynku, bo do tego będę was dzisiaj zachęcał. A co przed nami? No dziś sprawdzimy na przykład, co będzie działo się w trakcie drugiego zlotu fanów Kapibar w Łodzi. Sprawdzimy też, kto jest faworytem Mistrzostw Polski w ratownictwie morskim. Będzie też nasz konkurs, czwórka na walizkach i warsztaty taftingu, czyli robienia dywanów. I tradycyjnie pytam, gdzie słuchacie czwórki? 226452100.
1: Czterodniowy tydzień pracy.
0: Tak to u nas wygląda. To jeszcze raz 226452100. Zróbmy małą listę obecności. Gdzie słuchacie czwórki i co robicie po robocie? Magda Żelazowska i Kubów, dwóch, Szczepaniak i Jamrozek. Jesteśmy z wami do 19.
2: Jak już wejdziesz na falę, to ta fala...

15. Po śmierci ojca piszę wersy, pierwsze dosyć ważne. Zamieniam pięciolinię powoli w plutnopis, kreślę taki od 2B. A wczoraj jeszcze dreadlocki, piszę piosenkę o kimś, to miała być pierwsza miłość. I wspominam z uśmiechem, co by nie było. Wysyłam na priv, do niej link, track na SoundCloud. Odrzucony z buta, nawet nie było co sprawdzać.

0: contact. Talk to me. Realize that.
1: 1-800-GIRLS, a tak naprawdę Jake Stewart to od niego te dźwięki, a od nas być może żółta walizka.
2: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.
3: Czwórka na walizkach.
1: Pakujemy was na wakacje i oddajemy w wasze ręce żółte walizki od czwórki, ale wy też musicie się czymś wykazać. Codziennie kompletujemy ekwipunek naszych walizek, a waszym zadaniem jest słuchanie nas od samego rana bardzo uważnie i zbieranie informacji o tych przedmiotach, które do tej walizki wkładamy. Wczoraj to była walizka sędziego, przedwczoraj to była keto walizka, a jutro walizka TikTokowa. To jest chyba moment, w którym mogę coś ogłosić.
2: Teraz do walizki wkładamy.
3: Wkładamy. Teraz do walizki wkładamy.
1: Czwartym przedmiotem w konkursie Czwórka na walizkach jest Essa, czyli przedmiot mojego dzieciństwa w 92. Oczywiście żartuję, gdybym tak wtedy mówił, pewnie rodzice wzięliby mnie do lekarza. Essa to jest czwarty przedmiot w naszej walizce. Po godzinie 18.30 rozwiązanie konkursu, a ja spieszę z informacją raz jeszcze, przypominając, że Essa już w tej walizce jest. Już tam nic więcej nie dokładamy. Teraz będziemy czekać tylko na wasze telefony po godzinie 18.30. Chociaż ja czekam na nie już teraz, bo dziś pytamy was o to, gdzie słuchacie czwórki, tworząc taką naszą małą, tradycyjną listę obecności, ale też pytając was o to, co robicie po robocie. To jak to u was wygląda? 226452100. Czekam na telefony.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Nowość na playliście.
2: Nowość na playliście.

0: Mamy solidne grono słuchaczy w Łodzi, a tam właśnie kapibary wracają w wielkim stylu. Nie wiem, czy wiecie, ale 12 lipca, czyli za kilka dni w Orietarium Zoo w Łodzi odbędzie się drugi zlot fanów kapibary, czyli wydarzenie dla wszystkich, którzy lubią te największe gryzonie świata, lubią też dobrą zabawę, memy i w ogóle taki kapibarowy klimat. Tegoroczna odsłona odbędzie się zresztą pod hasłem Kapibara Łodziara, a na odwiedzających czekać będą atrakcje przygotowane specjalnie z myślą o fanach kapibar. Ale co ja tam wiem? Najwięcej na ten temat wie Joanna Budzińska, czyli rzecznik Orientarium Zoo w Łodzi. Dzień dobry, Joanno.
1: Witam, dzień dobry.
0: Co kapibary mają w sobie takiego, że mają swój fanklub?
1: Są takim symbolem luzu i relaksu i przyjacielskiego usposobienia, więc pewnie wszyscy dlatego je pokochali. Mają też taki zabawny wygląd. Są bardzo przyjazne. Socjalizują się z wieloma zwierzętami, więc same pozytywy.
0: No my w czwórce w audycji Po robocie nie gadamy o robocie. To jest taka audycja, kiedy stawiamy na chill, na relaks. Rozumiem, że gdybyśmy szukali jakiegoś zwierzęcia, które mogłoby stać się symbolem naszej audycji, to kapibara byłaby jak znalazł.
1: Idealnie. Niezależnie od wieku, fani kapibary są na całym świecie.
0: Joanno, kapibara to jest, mogę powiedzieć, gryzoń? Nie pomylę się, jeśli tak rzucę hasłowo?
1: Największy gryzoń świata z Ameryki Południowej.
0: Nawet znalazłem taką informację. Największy gryzoń świata z rodziny kawiowatych. Mówi się o kawiach morskich, czyli naszych popularnych świnkach, ale kapibara to coś zupełnie innego. Albo ta sama rodzina, ale zdecydowanie większa.
1: Tak, roślinożerca, więc...
0: I u was to trochę jest tak, że z taką kapibarą można się spotkać. To nie jest tak, że organizujecie zlot dla fanów kapibar, ale bez kapibary. Kapibary też tam będą.
1: Tak, w naszym zoo są trzy kapibary. Na tyle wydarzenie spodobało się w minionym roku, że chcemy powtórzyć edycję. Zapraszamy wszystkich szczególnie na 13:30, gdzie odbędzie się specjalne pokazowe karmienie kapibar.
0: A co jedzą kapibary?
1: Rośliny, jakby warzywa, owoce, sałaty. Tak, są to roślinożerne ssaki.
0: Ale rozumiem, że jak ktoś na zlot przychodzi, to nie tak, że pierwszy do warzywniaka i potem do was, tylko wy już macie wszystko przygotowane, co kapibary lubią najbardziej.
1: Tak, tak, tak. Opiekunowie są przygotowani. Będzie to karmienie takie bardziej spektakularne niż na co dzień. Będzie dłuższe. Będą atrakcje, żeby sobie zrobić zdjęcie przy takich specjalnych nakładkach, będą dmuchańce, będą kapibarowi animatorzy, także będzie cały szlak prowadzący do wybiegu. Dodatkową też atrakcją, myślę, że dla wszystkich gości, nie tylko fanów, ale w szczególności wszyscy, którzy przyjdą z jakimś elementem z kapibary, czyli mogą się przebrać za kapibarę, mogą mieć element ubioru z kapibarą, mają zniżkę na bilet.
0: Czekaj, bo teraz myślę, gdzie ja schowałem ten mój strój kapibary z ubiegłego roku. Może sobie przypomnę, ale zanim to zdradź, proszę, bo powiedziałeś, że macie trzy kapibary w Łodzi. To są kapibara 1, 2, 3, czy one mają jakieś imiona?
1: Nie, one mają imiona kapi. Druga kapibara ma na imię Bara, a trzecia kapibara Puerco.
0: Puerco, to takie imię Bara z Amery... A ta pierwsza?
1: Papi. Bara i Kapi. Kapi od kapibary.
0: Kapi od kapibary. No i teraz wszystko jasne. Pytam, bo wiesz, jak przyjadę, to będę chciał wiedzieć, jak się zwracać. Głupio tak, 1, 2, 3. Zawsze wiedzieć, lepiej wiedzieć, z kim się rozmawia. To jest taki zlot, w którym czekacie na młodych ludzi, którzy poznają świat zwierząt, czy jednak jest mnóstwo też takich dorosłych fanów kapibar, którzy po prostu przychodzą i już wiesz, że byli w tamtym roku i przyjdą teraz też?
1: Myślę, że część gości będzie jakby ta sama z tamtego roku, bo fani są nie do określenia, po prostu są co roku. Natomiast liczymy też na nowych fanów.
0: Być może z grona słuchaczy czwórki. Wiem, że wielu jest słuchaczy w Łodzi. Jeśli jesteście na miejscu, nie wyjechaliście, przed wami drugi zlot fanów kapibary już 12 lipca w Orientarium Zoo w Łodzi. A naszym gościem była Joanna Budzińska, rzecznik Orientarium.

0: Sanktuarium Zoo w Łodzi, również fanka kapibar. Bardzo ci dziękuję.
1: A jakże, dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego, 27 minut po godzinie 16.
2: Daj znać, gdzie słuchasz czwórki.
0: 226452100. Co robicie po robocie? Coś tak czuję, że gdyby Trueno z Buenos Aires, którego słuchamy już teraz, miał odpowiedzieć jednym słowem, jakie jest jego ulubione zwierzę, to powiedziałby po prostu: to jest kapibara.

0: to Wet Leg w czwórce. Zwykle się relaksujemy, odpoczywamy w porobocie, ale czasem docierają do nas też trudne wiadomości.
1: Po robocie.
0: A no właśnie, w wieku 75 lat zmarła wokalistka Bonnie Tyler. Nie wiem, czy wiecie, ale w 86 roku ona zaśpiewała w Polsce na 23. Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie. I właśnie wtedy, przed występem, już na scenie, rozmawiała z prowadzącymi. A prowadzącymi byli Grażyna Torbicka i Tomasz Raczek.
2: Bonnie, what is your favorite partner to sing with?
3: Well, I've made quite a few duets.
4: To jest ulubionym partnerem, z którym lubi śpiewać.
3: I don't know, Shaken Stevens was good fun to work with.
4: Chyba Shaken Stevens.
0: Tak właśnie było w Sopocie. Wokalistka została trzykrotnie nominowana do nagrody Grammy, a 3 lata temu odznaczono ją Orderem Imperium Brytyjskiego za zasługi dla muzyki. Czy pamiętacie jeszcze film Footloose? To właśnie w tym filmie, w 84, a później także w musicalu o tym samym tytule i głośnym filmie animowanym Shrek 2, ta piosenka odegrała kluczową rolę. A tekst, jaki się tam pojawia, gdzie podzieli się wszyscy dobrzy mężczyźni, gdzie są wszyscy bogowie, przyznacie, trochę jak u Danuty Rin. Ale to nie jest Danuta Rin, to jest Bonnie Tyler. Posłuchajcie sami.

0: Bonnie Tyler już z nami nie ma, ale i muzyka zostanie z nami na zawsze i to jest pewne. Zapraszaliśmy was dzisiaj do Łodzi, ale coś czuję, że niektórzy z was zamiast do Łodzi będą chcieli wybrać się do Świnoujścia i znakomicie, bo Świnoujście ponownie stanie się stolicą ratownictwa wodnego. W dniach od 11 do 12 lipca właśnie tam, na plaży, odbędą się Mistrzostwa Polski w ratownictwie morskim.
1: Wrzuć na luz, jesteś po robocie.
0: A no właśnie, a gdyby Słoneczny Patrol był kręcony dzisiaj, to podejrzewam, że nasz gość zastąpiłby Davida Hasselhoffa.

0: latach 90. zawsze miałem chęć, żeby mieć taką bojkę. Krzysztofie, czy ktoś cię kiedyś w radiu tak zapowiedział? Krzysztof Spike Piotrowicz, trener w Garmin Swimming and Rescue razem z nami. Halo, halo, czy my się słyszymy?
1: Cześć, słyszymy się bardzo dobrze, witam. Nie, to mój pierwszy raz taką zapowiedzią.
0: No to się bardzo cieszę. Słuchaj, najważniejsze dni w kalendarzu ratowników. Pomylę się, jeśli powiem o najbliższych zawodach właśnie tak?
1: Nie mylisz się, to najważniejsza impreza rozgrywana w Polsce w sezonie wakacyjnym.
0: No i cała śmietanka przyjedzie do Świnoujścia.
1: Dokładnie tak. Najlepsi ratownicy z całego kraju, zarówno z Wrocławia, Poznania, Warszawy, Skierniewic, Szczecina, Pomorza, ale też zapowiedziała się ekipa z Berlina.
0: No to będzie bardzo ciekawe, czyli Mistrzostwa Polski z ekipą z Berlina.
1: Tak, tak, będzie też międzynarodowo.
0: To będą dwa dni, 11-12 lipca. Jakie konkurencje przed nami?
1: Dokładnie tak. Pierwszego dnia rozgrywamy konkurencje drużynowe. Będą to cztery konkurencje, na które złożą się akcja ratunkowa z pasem ratowniczym, sztafeta 4x90 metrów bieg po plaży. Będzie też sztafeta Garmin, polegająca na tym, że jeden zawodnik biegnie, drugi płynie, a trzeci płynie na desce. Oraz akcja z deską ratowniczą. Natomiast w niedzielę rozegramy konkurencje indywidualne, gdzie będzie rozegrane pływanie, pływanie na desce, bieg, pływanie, bieg oraz flagi plażowe, bardzo widowiskowe, którymi zawsze kończymy nasze zawody.
0: To zacznijmy od soboty 11 lipca. Wiem, że jeśli chodzi o konkretną konkurencję, właściwie akcję z pasem ratowniczym, to jest poświęcona znakomitego pamięci znakomitego ratownika Przemka Regulskiego. To też dla was ważna rzecz.
1: Dokładnie tak. Już od kilku lat staramy się upamiętnić naszego kolegę, nie tylko ratownika wodnego, ale też ratownika morskiej służby poszukiwania ratownictwa. Bardzo doświadczony, świetny szkoleniowiec, który nauczył tak naprawdę tego fachu bardzo wielu ratowników i

0: żeby ta pamięć o nim po prostu pozostała.
1: Zakładam, że będzie tam bardzo wiele osób, które z ratownictwem wodnym nie miały zbyt wiele wspólnego, z ratownictwem morskim. Po raz pierwszy będą mogły obserwować takie zawody i zastanawiają się, no dobrze, a która z tych konkurencji będzie najbardziej widowiskowa, o której powinienem tam być? Co byś odpowiedział takiej osobie?
0: Jeżeli chodzi o widowiskowość, no

0: dopływa do boi, jest tym tak zwanym pozorantem, później ratownik z pasem wbiega, dopływa po niego, zapina go w ten pas, wracają razem do brzegu, a później dwójka jeszcze ratowników z brzegu wybiega po nich i wyciąga tego poszkodowanego na brzeg. To jest taka drużynowa, bardzo fajna i widowiskowa konkurencja. Deski również są bardzo fajne. To jest taki sprzęt, jest coraz częściej widoczny na naszych plażach, coraz częściej stosowany przez ratowników, więc też fajnie zobaczyć, jak to wygląda i jak ratownicy świetnie potrafią się tym posługiwać.
1: Spotkałeś się kiedyś z kimś, kto przyjechał na mistrzostwa, zobaczył je po raz pierwszy i tak bardzo gdzieś ugrzązł w tym całym środowisku, że zdecydował się na to, żeby rozwijać swoją pasję też ratowniczą od takiej strony praktycznej? Spotkałeś się z takimi historiami?
0: Tak, mamy takie przypadki. Mamy takie przypadki faktycznie, czasami osoby, które właśnie na przykład nie związane z ratownictwem, ale gdzieś tam z pływaniem, albo właśnie przez przypadek znalazły się w miejscu, gdzie rozgrywaliśmy zawody. Okazywało się, że po roku przyjeżdżali już jako zawodnicy. Często też jest tak, że młodzi uczestnicy naszych zawodów, którzy gdzieś tam po raz pierwszy przyjechali na przykład w zeszłym roku, mała ekipa taka była ze Skierniewic, tam chyba 4-osobowa, dzisiaj przyjeżdża, a jutro przyjeżdża już 20 osób, bo tak im się podobało.
1: Krzysztof, zanim dopłyniemy do brzegu, to zdradź jeszcze, czy wy obawiacie się tego, jak będzie wyglądała pogoda w najbliższych dniach nad Bałtykiem, bo wiem, że teraz kolorowo nie jest.
0: Nie obawiamy się tego, bo tak naprawdę nasze zawody rozgrywane są bez względu na warunki pogodowe. Ratownicy muszą być przygotowani do tego, żeby udzielać pomocy w każdych warunkach. W zeszłym roku mieliśmy taką sytuację, że pierwszego dnia mieliśmy sztorm i ratownicy mieli przy tym największy fan. Pod kątem organizacyjnym jest to dla nas troszeczkę trudniejsze. Natomiast jaka pogoda by nie była, czy to będzie słońce, deszcz, wiatr, czy wysoka fala, zawody na pewno się odbędą.
1: Powiedział Krzysztof Spajk Piotrowicz, trener w Garmin Swimming and Rescue. Przypominam, Świnoujście ponownie stanie się stolicą ratownictwa wodnego. W dniach od 11 do 12 lipca na plaży odbędą się Mistrzostwa Polski w ratownictwie morskim. Krzysztof, dzięki wielkie za to spotkanie. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję, zapraszam.
1: 16 minut pozostało do godziny 17.
2: Ja mam urlop, a ty nie.

0: spaleni innym słońcem.
1: 247 i spaleni innym słońcem. No to już taka nasza mała tradycja, że w porobocie sięgamy po muzykę, która wymyka się schematom i czasem wkrada się po prostu na playlistę czwórki. Trochę się tej muzyki wstydzimy, ale jednak mimo wszystko każdy zna. Jak ktoś oglądał Stranger Things, to na pewno ten kawałek będzie kojarzył.
2: Muzyczne guilty pleasure? U nas możesz się przyznać.
1: Nie ukrywam, że jest to dla mnie bardzo wstydliwe, ale pamiętam, że kiedy pierwszy raz jako dziecko zobaczyłem Limala na zdjęciu, to myślałem, że on pozuje ze swoim zwierzęciem, bo jego fryzura była dość oryginalna. No ale to jest także taki element, dzięki któremu poznał go świat. Wizerunek muzyk stworzył zresztą w czasie swojej pracy przy przedstawieniu Godspell, bo chciał się jakoś wyróżnić w tłumie od innych śpiewających czy grających na scenie. I wtedy spytał reżysera spektaklu, czy może poeksperymentować z wyglądem, a kiedy uzyskał zgodę, udał się do pobliskiego salonu fryzjerskiego, a po latach wspominał to tak. Podobała mi się wtedy fryzura Roda Stewarta. Powiedziałem fryzjerowi, żeby poszedł w tym kierunku i był odważny w swoich poczynaniach. Ale teraz nie o fryzurze, teraz będzie o muzyce.
2: Nie oceniamy, słuchamy.

0: Autopromocja.
1: Pakujesz się na wakacje i myślisz, w co ja to wszystko zmieszczę?
2: A może tak walizeczkę od czwóreczki?
3: Walizeczkę od czwóreczki.
2: Tego lata codziennie od poniedziałku do czwartku do wygrania żółte i czarne walizki. Nowe, eleganckie, pakowne. Słuchaj czwórki od rana do wieczora. W każdej audycji w popołudniowie również ogłosimy jeden przedmiot, który włożymy do walizki. Zbierz cztery przedmioty i przed 19 podaj je wszystkie na antenie. A walizka być może będzie właśnie twoja.
3: Twoja.
2: Regulamin znajdziesz na naszej stronie. Czwórka na walizkach to konkurs dla bystrych, szybkich i słuchających nas bardzo uważnie.
4: Czyli dla ciebie.
3: Czyli dla ciebie.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Bo w Media Expert taniej ma.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
8: Halo, halo, czy nas słyszycie?
7: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
9: Abemus Papa.
7: Plebiscyt polskieradio.pl.
0: Po reklamie. Tu

Let me see your hands.

0: Joy muzycznie w czwórce. Wy też możecie Joy, bo w czwórce weekend zaczyna się w piątek. To jeszcze chwila, jeszcze momencik. Na razie jest czwartek, 9 lipca, minęła godzina 17.
1: Pogoda.
0: A ten piątek w pogodzie demokratyczny raczej nie będzie. Na północnym wschodzie oraz południowym wschodzie miejscami możliwe burze. Z temperaturą będzie ciekawie, bo tutaj rozrzut dość duży. Od 17 stopni na północnym wschodzie i w Kotlinach Karpackich, około 20 w centrum, ale ciepło będzie na zachodzie. Tam 26 kresek powyżej zera.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
2: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama. Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
5: To do MediaExpert.
6: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
1: Po reklamie.
9: Czwórka. To słychać.

0: tight. Remember posting a story, we'll only get 2 likes. Now if I hit the stage in LA, it's for 2 nights.
1: Tonight in LA. Taki tytuł nosi ten kawałek i faktycznie coś może być na rzeczy, bo takie 2 noce w Los Angeles to mogą być wakacje życia. O tym chciałbym dzisiaj razem z wami pogadać. Najlepsze wakacje twojego życia. Powspominajmy. 226452100. Ja patrzę też na komentarze w naszej sądzie wideo i tutaj Macholda napisała: cudowne wakacje w Kazachstanie 2024. Pojechałam tam na koncert genialnego kazachskiego multiinstrumentalisty i wokalisty. Zakochałam się w tym kraju po uszy.
2: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek. Kuba
1: Jamrozek. Czekam na telefony 226452100. Najlepsze wakacje waszego życia. Malediwy, Grecja, Włochy, Skandynawia. A może jeszcze coś innego? Na przykład wakacje u dziadka albo u babci w dzieciństwie. Tam kanapka z pasztetową, lato z radiem. No i jeszcze dodatkowo ta melodia.

0: przyznacie, że buja. Chociaż podejrzewam, że w 95 nikt nie słuchał jeszcze tego remiksu od Cougar, ale być może kolejne wakacje będą jak najbardziej z tym związane. Halo, halo, cześć Mateuszu.
1: Cześć Kuba.
0: Dobrze cię słyszeć. Opowiadaj, jakie są najlepsze wakacje twojego życia? Czy daleko musisz wyruszyć wspomnieniami?
1: No właśnie powiem ci, że pierwsze 5 przykładowe tak naprawdę to jest coś, do czego nawiązałeś.

0: czyli wakacje z dzieciństwa. No to chyba się wstecz około 30 lat myślę. Mm-hmm. Wakacje z rodzicami, wyjazd maluchem 126 lat i moimi kuzynami, czyli jechali z kinautem do Łeby. Cały czas mam to w głowie. No, mega czas.
1: Czyli maluch, Fiat 126P, ty, rodzice i kuzyni w jednym samochodzie jedziecie do Łeby.
0: Nie, dwa samochody.
1: Dwa samochody. A no właśnie, bo myślałem, że wy byliście tymi rekordzistami, którzy upychali się do malucha w 16 osób.
0: Rekordy nie było.
1: Ale wspomnienia zostały.
0: Bardzo fajne, tak, do tej pory pamiętam.
1: Mateusz to jest w ogóle zawodnik, który bierze udział też w naszym konkursie Czwórka na walizkach. Wiem, że zna już prawie wszystkie słowa, ale rozwiązanie tego konkursu po godzinie 18.30. Przypomnę tylko, że czwartym słowem jest słowo Essa, bo dzisiaj pakujemy walizkę TikTokera. Mateuszu, trzymam za ciebie kciuki w takim razie, żeby ci dobrze poszło po 18.30. Numer znasz.
0: Jasne, chyba powtórz jeszcze raz, proszę się, za czwarte słowo Essa.
1: Czwarte słowo to Essa. Tak mówią młodzi ludzie, a ja mówiłem w 92.
0: Wiadomo, super. Dzięki bardzo.
1: Trzymaj się. 226452100. Słuchajcie, pytamy was dzisiaj o najlepsze wakacje waszego życia. Jak to u was wyglądało?
2: No, to na pewno myślę, że rok temu, jak byliśmy w Budapeszcie w Siufok. To jest takie jeziorko nad Balatonem. No i rzeczywiście tam chyba najlepiej spędziliśmy swój czas, bo była ładna pogoda, byliśmy akurat po sezonie, więc też było mniej więcej tak spokojnie, chillowo. Ładna pogoda, woda też super była, no i tam byliśmy z kilka dni i sobie bardzo fajnie odpoczęliśmy.
1: A najlepsze wakacje twojego życia?
3: Tutaj z tak, koleżanką, razem. Z dziewczyną.
1: Co ma powiedzieć, nie, tak. Teraz?
3: No, ważne, że razem i nieważne gdzie, ważne, że razem.
1: To co, wspominamy? Najlepsze wakacje waszego życia, czekam na telefony 22 645 2100.
4: Po robocie.
1: Jesteśmy z wami dziś do godziny 19. Magda Żelazowska, wakacje na działce, pachnące sianem i słońcem, to jej wakacje życia. Kuba Szczepaniak, najlepsze wakacje, rok temu w Portugalii. No i ja, Kuba Jamrozek. U mnie to Bieszczady, Bukowiec, pomyliłem wtedy sznurówkę ze żmiją, bo tam żmije są.

Czwórka. Polskie Radio.

0: To Espresso Tonic w czwórce. No, myślę, że mogłoby się iść na najlepszych wakacjach życia, bo o te wakacje dzisiaj was pytam. Najlepsze wakacje waszego życia to... Tu stawiam trzy kropki i czekam na telefony. 226452100.
1: Chyba pierwsze nasze w tamtym roku w Czarnogórze, tak naprawdę, bo to takie pierwsze nasze, które pojechaliśmy sami.
2: Więc swoich pieniędzy.
1: Ze swoich pieniędzy, dokładnie. To bym powiedziała, że takie.
0: Co się tam działo w tej Czarnogórze, że tak was zachwyciła?
2: No, piękne widoki.
1: Jezioro największe w Europie, fajna flora, fauna też. Dużo nowych właśnie nam wtedy powiedzieli o różnych ptakach, które tam właśnie też żyją. Też bardzo było to ciekawe w sumie poznać takie ptactwo, które w Polsce raczej się nie spotyka, tak?
2: Dłuższy city break, tak?
1: Tak.
0: City break, tak?
1: Tak.
0: Tak dłuższy trochę.
1: Dłuższy. Tam parę dni byliśmy ze znajomymi też, więc fajnie było spędzić te...

0: czas i no generalnie jedzenie dobre, naprawdę widoki przepiękne i w sumie myślę, że kiedyś może się tam jeszcze wrócimy.
1: No i najważniejsza rzecz, miłość, romantycznie, bo razem.
0: Dokładnie tak.
2: 226452100. Najlepsze wakacje waszego życia?
3: Czterodniowy tydzień pracy.
2: Właśnie tyle trwa tydzień pracy u nas, czyli w czwórce. My weekend zaczynamy w piątek. W tym tygodniu Kamila Urzędowska, aktorka, która się wciela w postać Izabeli Łęckiej w nowej ekranizacji Lalki, opowiada nam o swoich wakacjach i ją też miałem okazję spytać o najlepsze wakacje jej życia.
4: Chyba takimi ukochanymi wakacjami to te nostalgiczne, te, jak jeszcze mieszkałam w Karłowicach Wielkich. I z dzieciakami się wychodziło tam od samego rana do nocy. Rodzice najczęściej nie zwracali uwagi na te dzieci i się bawiło w ganianego, w podchody, w baba jaka patrzy i się krzyczało do mamy, rzuć picie. I mama rzucała to picie, tą taką herbatę okropną w tych butelkach takich zużytych.
1: Po wodzie mineralnej.
4: Tak, i się biegało po polu z rozwalonymi nogami i tak się czuło wtedy taką wolność.
3: Koniec pracy.
2: Tak było, tak było. 226452100. Najlepsze wakacje waszego życia to bardziej te z dzieciństwa, czy może z ostatnich lat? Polska, zagranica, u babci, dziadka, czy z rodzicami, a może ze znajomymi? 226452100.

0: Buszuje po naszym Instagramie, TikToku i Facebooku, dlatego że tam pojawiła się sonda wideo, w której pytamy was o to, jakie są najlepsze wakacje waszego życia. Albo te, które były niedawno, albo takie, które pamiętacie jeszcze z dzieciństwa. Pojawiły się różne propozycje. Nati na przykład pisze, że Korea to najważniejsze wakacje jej życia. A Magda pisze tak, najlepsze wakacje z moim mężem, nieważne gdzie. No i zrobiło się słodko. 226452100. A jakie są najlepsze wakacje waszego życia?
1: Moje? Chyba Malediwy.
2: Malediwy, jak było i kiedy?
1: Super, 2 lata temu. Super było, polecam.
2: Błękitna woda, ciepło, plaża.
1: Tak. I Bali.
2: I Bali jeszcze dodatkowo?
1: Tak, dokładnie.
2: A to były takie w czasy, gdzie byłaś sama, czy ze znajomymi? Jak to wygląda?
1: Ze znajomymi.
2: A to chyba też robi roboty na wakacje.
1: Na pewno. Polecam.
3: Yeah, Japan.
2: Tell me something about it.
3: I went there 2 times, uh-huh. And both times were very exciting and very interesting. And I had a lot of great food. The people are very nice and very polite, and the whole like culture is very interesting, very unusual. So yeah.
2: And would you like to go back?
3: Yes, I would.
2: Najlepsze wakacje twojego życia?
4: Całe życie, bo myślę, że to jest po prostu coś, co nam jest narzucane z góry. Że wtedy są tylko wakacje. Mhm. Zobacz, jak się niektórzy też dziwią, że kiedy indziej jadą te wakacje. Okej, rozumiem, że jest motyw wakacyjny, ciepło i lato, dobrze się to wszystko kojarzy, ale wydaje mi się, że moje życie to wakacje.
0: Ja uważam dokładnie tak samo, ale do Grecji bym pojechał. 226452100. Najlepsze wakacje waszego życia?
5: Po robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Są ludzie, którzy na wakacjach zjedli zęby i niewątpliwie w tym gronie jest Karol Weber, który jest inspektorem hotelowym, a Magda Żelazowska miała okazję spytać go o to, jakie są najlepsze wakacje jego życia.
6: No mogę powiedzieć, że jestem szczęściarzem, że miałem okazję zobaczyć naprawdę mnóstwo fantastycznych miejsc na ziemi. Jeszcze jest wiele przede mną. To się też u mnie z wiekiem to zmieniło. Nie jestem takim podróżnikiem, który, prawda, musi być tu i tu. Teraz bardziej tak świadomie wybieram kierunki, nieoczywiste także miejsca, więc może zacznę trochę inaczej. Powiem, że na przykład na mojej liście jest Mongolia, tak? To jest kierunek, który chciałbym zrealizować. Może mi się w przyszłym, bo w tym roku się nie uda, bo tam trzeba po prostu latem pojechać, ze względu na klimat, więc to jest taki kierunek nieoczywisty, który chciałbym zrealizować. Jeżeli pytasz mnie o moje przeszłe doświadczenia, to miałem naprawdę mnóstwo fantastycznych kierunków, czy na przykład to była Namibia w

0: Afryce. Też wcale nie jest taki popularny kierunek. Najczęściej Kenię się bądź Tanzanię w Afryce się wybiera, więc Namibia była dla mnie takim mega ciekawym doświadczeniem. Olbrzymi teren, więc bardzo duże dystanse samochodem trzeba było pokonywać, ale ta różnorodność od przez pustynię, po wybrzeże, później przez na północy kraju parki narodowe, czyli już zieleń była jakby gęstsza, więc to było ciekawe doświadczenie. Niedawno rozmawiałem z kolegą na temat mojej podróży do Azerbejdżanu. To akurat był krótki wyjazd, bo to była majówka, 3 lata temu, ale miałem tam okazję doświadczyć takiej prowincji w Azerbejdżanie, gdzie pojechałem do wioski w górach Kaukaz, która jest datowana na, że ma 5000 lat ta wioska. Pierwsze jakby tam wykopaliska pokazywały, że już tam były pierwsze osady ludzi 5000 lat temu. I miałem tam okazję doświadczyć, zostałem zaproszony przez lokalnych mieszkańców na obiad. Zaprosili mnie do swojego domu. Bardzo skromne warunki, ale to było niesamowite, jak tam byłem ugoszczony przez ludzi, gdzie tak naprawdę z ich synem, 15-letnim Ibrahimem, po angielsku uczył się w szkole, więc gdzieś tam naprawdę mogliśmy się porozumieć. Rodzice nic nie rozumieli, więc on tłumaczył, ale to było... To jest to, czego ja w podróżach szukam. Kontaktu z ludźmi, przyrody, lokalnych smaków, więc jak mnie pytasz o... Nie, że wakacje życia, tak, ale takie właśnie podróże, które do tej pory miło wspominam, to jest właśnie ten Azerbejdżan, to jest ta Namibia. W ogóle mamy Europę wspaniałą. Nie wiem, czy miałaś okazję być w Słowenii. To jest najczęściej, jak pytam moich znajomych, czy byli w Słowenii, mówią, przejeżdżamy przez Słowenię, żeby do Chorwacji dojechać. Ja mówię, nie, to kiedyś się zatrzymajcie po drodze i zobaczcie, jak piękny jest to kraj. I jeszcze tylko dodam, że w takim moim ulubionym kierunkiem krajem w Europie to są na pewno Włochy. I tam lubię, tam dość często wracam.
1: Dajcie znać, jak to wygląda u was. 226452100. Najlepsze wakacje waszego życia?
2: Daj znać, co robisz po robocie.
1: Z jednej strony gadamy, ale z drugiej słuchamy. Linia nocna i kranówka też do picia na wakacjach. Posłuchajcie sami, jesteśmy z wami dziś do godziny 19:00.

0: To linia nocna i kranówka, ale są wśród nas tacy, którzy po kranówkę sięgają nie tylko w wakacje. 226452100. Czekam na wasze telefony, a dziś pytam o najlepsze wakacje waszego życia.
1: Po robocie.
0: Po robocie zakładam, że jest Tomasz. Halo, halo, cześć Tomku.
2: Cześć, cześć, witam was serdecznie.
0: Uśmiechnięty, zrelaksowany, wychillowany. Trafiłem

0: chyba z tym, że po robocie?
1: Oczywiście po robocie, jadę do domu, także jest dobrze.
0: No fantastycznie. Mam nadzieję, że przy okazji rozmarzyłeś się też, słuchając naszych opowieści o wakacjach, najlepszych w naszym życiu, bo ty też pewnie takie masz.
1: Tak, jak was słuchałem, to sięgnąłem pamięcią do obozu sportowego, mojego pierwszego w życiu obozu sportowego, jeszcze w czasach podstawówki, i pojechaliśmy z drużyną do Miłakowa na Mazury, gdzie mieliśmy przepięknie czyste jezioro oraz potężną górkę, pod którą nam kazał nasz trener Narbutowicz, którego serdecznie pozdrawiam, może mnie słucha i mnie słyszy, kazał nam biegać, bo to był obóz kondycyjny, wbiegać i zbiegać. My mówimy do niego: panie trenerze, ale tu mamy 300 metrów dalej piękne jezioro, czyste woda, kryształ. A wy chcecie do jeziora? Tak, chcemy. No to po kolana i sprinty.
0: No nieźle, ale powiem ci, że możemy przybić sobie piątkę, bo ja też pamiętam swój obóz, tylko to nie było na Mazurach, tylko było w Małopolsce. Człuchów jest taka miejscowość i mieliśmy nasz ośrodek, ale tam trzeba było wejść pod górę, żeby dostać się do hali. Szliśmy 2 kilometry, więc to było długo, potem były 2 treningi. 1,5 godziny mniej więcej trwał jeden i trzeba było wrócić. I ktoś musiał nieść piłki i ktoś musiał nieść wodę. Ci, którzy to nieśli, myślę, że mieli 3. i 4. trening gwarantowany. Podejrzewam, że wysiłek podobny.
1: Tak jest. Ale warto było, bardzo mile wspominam. A to były czasy.
0: To były czasy. Piłka nożna, czy nie? Bo
1: piłka ręczna, szczypiarniak.
0: No proszę pana, to jedna rodzina. To jedna rodzina. Ja też trenowałem piłkę ręczną. Piękna dyscyplina.
1: Najpiękniejsza na świecie według mnie.
0: Też tak uważam.
1: Bardzo kontaktowa.
0: Powiem ci
1: bardzo
0: więcej.
1: Kontaktowa.
0: Piłkarz ręczny zagra w siatkówkę, piłkarz ręczny zagra w kosza, piłkarz ręczny zagra w piłkę nożną, a odwrotnie to nie jest takie oczywiste. Ja mam takie zdanie.
1: To prawda.
0: Bardzo ci dziękuję za ten telefon, zrobiłeś mi dzień.
1: Dzięki.
0: Wszystkiego dobrego, trzymaj się, Tomek.
1: Pozdrawiam.
0: 226452100.
2: Odetchnij, jesteś po robocie.
0: No to u Tomka było tak, Miłaków na Mazurach, było czyste jezioro i była górka i był ten trener, który kazał biegać. Ale było pięknie, jak wspomniał Tomasz. A u was, jak wyglądały najlepsze wakacje waszego życia?

0: Hot and Fun. Nelly Furtado, ona też się tam pojawiła. Kiedy słyszę jej muzykę, to ona od razu kojarzy mi się z wakacjami. 40 minut po godzinie 17.
1: Czterodniowy tydzień pracy.
0: Albo jak kto woli, 20 minut do godziny 18. Opowiadam wam dzisiaj również o swoich wakacjach. Opowiadałem o tych w Polsce, ale pamiętam też taki jeden wyjazd do Grecji. Tam był hotel, a oprócz Greków dwie nacje, to znaczy Polacy i Niemcy. I był basen. I był mecz Polska-Niemcy w piłkę wodną. Przegraliśmy, ale i tak to dobrze wspominam i to były jedne z najlepszych wakacji mojego życia. A jak to jest u was? 226452100?
2: Dużo było dobrych wakacji. Ja w ogóle wakacje mile wspominam, bo wakacje z natury rzeczy są miłe. Najpierw jeździłam na kolonie czy obozy, a część wakacji na te kolonie i obozy. Później spędzałam z rodzicami, no a jak byłam starsza, no to już tylko te obozy i takie samodzielne wyjazdy.
0: A to góry czy Mazury bardziej?
2: Wszystko. Znaczy ostatnio spędzałam kilka razy pod rząd wakacje w Grecji i bardzo było fajnie. A w tej Grecji najlepszy jest chyba luz taki, przynajmniej ja to tak odbierałam. I
0: luz, feta, sałata, to wszystko jakoś tworzy, oliwa, klimat.
2: I ludzie są tam mili. Znaczy Grecy są po prostu bardzo otwarci, bardzo mili i bardzo dobrze traktują turystów. Przynajmniej ja się nie spotkałam ani razu z czymś niesympatycznym.
1: Koniec pracy.
0: Kasia napisała, Balaton 2003. To jest komentarz z Instagrama, więc nie dopytuję, co się tam działo. 226452100.

0: To Geely, trochę dźwięków z Wielkiej Brytanii. W tym konkursie są dwie techniki. Słuchasz czwórki od rana do wieczora, albo zachęcasz paczkę znajomych i ekwipunek naszej walizki kompletujecie wspólnie.
1: Daj się spakować. Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
0: Mowa o konkursie Czwórka na walizkach. Wczoraj wielkim zwycięzcą okazał się Marcin z Radomia, który zdradził, że jedzie na wakacje do Szczawnicy, a walizkę sędziego kompletował tak.
3: No to tak, w pierwszej audycji to był gwizdek.
0: Tak jest.
3: W drugiej audycji były podkolanówki.
0: Podkolanówki zwane też getrami, to dwa.
3: Tak jest. Mhm. W trzeciej audycji była woda.

0: Da?
1: Tak jest.
0: I w czwartej audycji był notes.
1: Tak jest. Wielkie brawa dla Marcina. Od dziś to jest człowiek, który jest właścicielem żółciutkiej, przepięknej walizki od czwórki. Marcinie, to teraz umowa jest taka, ona do ciebie trafi, ale musisz pokazać dziki szał i to, jak się cieszysz. Musi być jakiś niesamowity dźwięk, który zabrzmi na antenie czwórki. Bardzo proszę, odliczam od 3 do 1. 3, 2, 1, to Marcin.
0: Wow!
1: No dobra. To tak przed kolacją. Rozumiem, że po kolacji byłoby grubo.
0: Oczywiście.
1: Tak, cieszył się Marcin. Jak to ucieszy się dzisiaj, to okaże się po godzinie 18.30. Wtedy będę czekał na telefony 226452100. Od razu podrzucam wam numer. No i dzisiaj pakujemy walizkę nie sędziego, a TikTokera. Przypomnę, że czwartym przedmiotem w naszej walizce jest hasło ESSA, które zna każdy młody człowiek i ja wspominałem o tym w 92. Też je znałem. ESSA to czwarty przedmiot w naszej walizce 226452100. Ten numer przyda się na pewno po godzinie 18.30.
2: Od szefa nie odbieraj. Od nas możesz.
1: To co, gramy? Bo oprócz tego, że rozmawiamy, że zastanawiamy się, jak wyglądają nasze wakacje i zastanawiamy się, które były najlepsze, to słuchamy też najlepszej muzyki, jak chociażby tej odłony.

0: Autopromocja.
1: Młodość, urok i zajawka.
2: Czasem zagramy w szachy, czasem pożyczymy sobie sól. A codziennie spotkamy się na pogaduchy.
1: Jak sąsiad z sąsiadem.
2: Jak pies z kotem.
1: Jak smolarek z delemem.
2: Najciekawsi goście.
1: To u nas.
2: Od poniedziałku do czwartku.
1: 19:21.
2: Chłopaki z sąsiedztwa.
1: Yeah.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Przecież nie ma upałów.
3: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
0: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: To już godzina 18.
1: Pogoda.
0: Na większości strzeżonych kąpielisk w województwie zachodniopomorskim i pomorskim ratownicy wywiesili dzisiaj po południu czerwone flagi zakazujące wejścia do wody. Powodem są wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. Tak będzie jeszcze przez kilkanaście godzin. Natomiast jutro na północnym wschodzie oraz południowym wschodzie miejscami możliwe burze, więc warto się na to przygotować. A temperatura? No ta maksymalna wyniesie od 17 stopni na północnym wschodzie i w Kotlinach Karpackich około 20 w centrum do 26 na zachodzie.
1: Autopromocja.
2: Od Fontaines DC i Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
6: Jedynka. To jest radio.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
9: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
10: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.

0: Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
3: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
4: T-Plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Po reklamie.
6: Czwórka, czwórka, to słychać.
7: To słychać, to słychać.
8: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. How I'm crossing these state lines. Working hard through the late nights.

0: FIFA Sound, kolejna mundialowa piosenka na naszej playliście Game Time. To czas gry, to też jej tytuł i my też wchodzimy do gry.
1: Na audycję Po Robocie zaprasza Kuba Jamrozek.
0: W trzeciej godzinie naszego spotkania, w trzeciej godzinie Po Robocie od poniedziałku do czwartku uczymy

się nowych rzeczy. Uczyliśmy się pływać, nawet jak nie potrafiliśmy, mając 40 albo 50 lat. Będziemy uczyć się jazdy na rowerze, będziemy tworzyć perfumy, właściwie perfumy już tworzyliśmy, ale dzisiaj będziemy tworzyć dywany. Tufting. Czy słyszeliście kiedykolwiek takie słowo? Jeśli nie, to znakomicie, bo dziś na pewno wszystko się wyjaśni. Jesteśmy z wami do godziny 19:00.

0: Calvin Harris, Jazzy i Satisfy. Tak gramy specjalnie dla was. Dzisiaj ja debiutuję jako twórca dywanów, a nasz gość debiutuje w radiu.
1: Hobby nie zrobi się samo.
0: Razem ze mną Dominika Owsianko, prekursorka taftingu w Polsce i twórczyni pierwszych warsztatów. Dzień dobry, cześć Dominiko.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. No,
0: pierwsze słowo już za tobą, więc debiut idealny. Słuchaj, tafting to podobno jest ulubione zajęcie milenialsów.
2: Trochę tak jest.
0: Jesteś na rzeczy?
2: Jest,
0: bo słyszałem, że po 30 albo idziesz na siłkę, albo masz dziecko, albo się rozwodzisz, albo idziesz na zajęcia z taftingu.
2: Prawda.
0: Jest coś to, jest na rzeczy.
2: Jest to prawda.
0: Najbardziej skomplikowany dywan, jaki zrobiłaś?
2: Logo dla Tymbarka.
0: Czyli logo dla firmy, która się zgłosiła, tak?
2: Tak.
0: Po prostu.
2: Tak,
0: to jest trudniejsze?
2: Aczkolwiek nie. Był to dywan South Park, 1,50 m na 1,20 m, cały z wełny. I ja wtedy dowiedziałam się, że ta wełna niekoniecznie współpracuje z moją maszynką. I cały dywan przez miesiąc cięłam nożyczkami ręcznie.
0: Ale to wyglądało tak, że jakiś miłośnik South Parku się do ciebie zgłosił i powiedział: Dominiko, zrób mi dywan?
2: Chyba tak. Chyba tak, bo ja byłam też jakby pod wykonawcą, także jest mi nieznany wciąż tak.
0: I to jest ten moment, w którym możemy rozwinąć to tajemnicze hasło tafting. Co się pod nim kryje?
2: Przede wszystkim dużo włóczki, dużo cierpliwości i duża doza kreatywności również.
0: Bo ja do pewnego momentu myślałem, że to jest po prostu sztuka robienia dywanów. Ale potem sobie googlam, sprawdzam i się okazuje, że to jest po prostu technika artystyczna i można tym robić też różne inne rzeczy.
2: No.

0: No tutaj można całe morze kreatywności można odpalić, bo u mnie w pracowni również można zrobić obicia na meble. Więc tutaj widziałam też na przykład wazony ludzie robią.
1: Ale wazony taftingiem?
0: Tak, obija się jakby całą konstrukcję właśnie w tą tkaninę taftingową, bo tafting jakby sam w sobie jest taką techniką właśnie tekstylną. Bo mamy tak, ramę, na której jest nabity materiał. I my mamy pistolet, do którego zaprzęgamy sobie właśnie włóczkę i tutaj jest taka fajna rzecz, że nie mamy jakby, nie ma żadnej potrzeby posiadania zdolności plastycznych, bo my te wszystkie wzory odbijamy sobie z rzutnika.
1: Czyli wystarczy mieć doświadczenie ze strzelnicy i wszystko jest okej wtedy.
0: Tak, może tak też
1: być. No dobrze,
0: być.
1: Czyli mamy ramę, mamy materiał, on jest jakiś konkretny, to musi być konkretny materiał.
0: Tak, to jest specjalny materiał do taftingu, poliester, tudzież bawełna z poliestrem.
1: Czyli można też iść do sklepu i sobie kupić jakąś koszulkę, którą się potem wykorzystuje w
0: taftingu? No właśnie niekoniecznie, bo to jest splot, taka jakby kanwa, która jest miękka i ona jest specjalnie właśnie dedykowana do taftingu, więc wszystkie zakupy są takie troszkę szemrane, bo nigdy nie wiadomo, gdzie to kupić, a wtedy pojawiam się ja i ja zawsze też służę pomocą, bo dużo osób do mnie pisze, a powiedz, gdzie kupić, gdzie doradzić i ja zawsze też tak od serca po prostu doradzam.
1: Jest rama, jest materiał, jest pistolet i teraz co się z tym pistoletem robi? Wspomniałaś, że dużo wełny, tam trzeba dużo włóczki.
0: Bardzo dużo. To jest tak, ja się zawsze śmieję, że to jest, idzie jak woda. Bo to naprawdę są kilometry włóczki. No i mamy nasz projekt, bierzemy pistolet i my tworzymy ten wzór właśnie kontur i lecimy prostymi liniami. I to jest też takie właśnie wtrącenie do tego milenialsa, nie? Bo to jest tak medytacyjne zajęcie. Jest to troszkę fizyczne, no bo to jest ciężkie. Znaczy tam 300 kg waży taki pistolet, ale o tym się kompletnie nie myśli, bo to jest tak dopamino generujące po prostu, że nagle coś z niczego powstaje tak szybko coś. I to jest też właśnie fajne, bo to powstaje stosunkowo szybko. I jest to mocno wkręcające też.
1: Ale to się klei, czy się po prostu strzela tą włóczką do tego materiału?
0: Najpierw się strzela włóczką do materiału i gdy wzór jest skończony, zalepia się go klejem, zostawia się go na dobę, żeby ten klej właśnie mógł zabezpieczyć nam tą przędzę, żeby ona nie wypadała z tego materiału. I następnie zalepiany jest tył, golenie i dywan skończony.
1: No bo próbuję sobie to wyobrazić. Jakbym strzelał włóczką do materiału i ta włóczka byłaby jakaś taka niezbyt długa, no to pewnie dywan by nie powstał, bo dywan ma swoją grubość.
0: Tak, bo to jest też ciekawe, że my robimy ten dywan od tyłu. Że my go robimy z tyłu, a dywan powstaje z drugiej strony ramy. I to jest też taka ciekawostka zawsze, bo są dwa różne światy, właśnie ten tył naszego dywanu i ten przód, który wygląda kompletnie inaczej i on zawsze wygląda lepiej niż ten tył.
1: Ja wam zawsze mówiłem, czwórka bawi i uczy, a dzisiaj bawi i uczy Dominika Owsianko, prekursorka taftingu w Polsce, twórczyni pierwszych warsztatów. Dzisiaj rozmawiamy o dywanach.
2: Po pracy zaczyna się życie.

0: To sabotaż od Beastie Boys. Ciekawy jestem, czy to jest muzyka, która sprawdziłaby się w trakcie warsztatów z taftingu.
1: Twój sposób na relaks?
0: Może to tafting. Dominika Owsianko, prekursorka taftingu w Polsce i twórczyni pierwszych warsztatów razem z nami. To co, Beastie Boys wchodzi w grę, czy nie? Czy wy w ogóle tam muzyki nie słuchacie? Powiedziałeś o tej medytacji, dlatego tak się pytam.
2: Wiesz co, na początku ja nie włączałam muzyki ze względu na swoje skupienie takie, bo też jest dużo tych informacji. Też zawsze się staram, żeby to wszystko było po kolei, poukładane, chronologicznie. Ale ostatnio coś tam zapuszczam, nawet się przyznam.
0: Czyli jakaś Metallica, dźwięki z Krainy Łagodności. To
2: ja takie elektro, bardziej jakieś UK garaże na przykład.
0: To myślę, że trochę czwórki też tam gra u ciebie.
2: Pod nogę, tak.
0: Podejrzewam. Kto decyduje się na to, żeby przyjść na warsztaty z taftingu, oprócz tego, że milenialsi?
2: Wiesz co, ja prowadzę takie wewnętrzne statystyki swoje i zauważyłam taką zależność ciekawą, że bardzo duża część są to przede wszystkim kobiety, bo mężczyźni to jest naprawdę procent, głównie w parach przychodzą, ale głównie to są kobiety.
0: Bo ona
2: kobiety.
0: Go zaciągnęła, rozumiem.
2: Tak, dokładnie tak. A taką główną grupą, którą ja zauważyłam, to są właśnie kobiety pracujące właśnie w takich typowych korporacjach, nazwijmy to. I to są właśnie osoby, które chcą oderwać się od tej takiej matrixowej po prostu rzeczywistości.
0: Czyli celem nie jest to, że ja potrzebuję mieć dywan, to go sobie samemu zrobię, bo nie znalazłem takiego na rynku, tylko chodzi o sam proces.
2: Tak, o ten taki, niektórzy też mają przestój kreatywności, wychodzą ode mnie i my płaczemy sobie po prostu w rękach, autentycznie tak jest. I dużo dostałam wiadomości, że właśnie poruszyło się coś, co było zablokowane przez długi okres czasu i to na maksa działa na takie właśnie pobudzenie, takiego właśnie impulsu do robienia.
0: Czyli ludzie płaczą przy taftingu.
2: No, a ja mam ciarki na rękach, tak jak im wychodzi.
0: A, to ciekawe. A ludzie przychodzą też z gotowymi pomysłami na to, jaki chcieliby mieć dywan, czy nie?
2: Bardzo często. Ja też zawsze polecam, żeby wziąć parę propozycji i ja też doradzę, co będzie najbardziej takie rabialne na pierwszy raz.
0: A popatrz na nasze logo czwórki. Ładne, prawda?
2: Bardzo ładne.
0: Czy to jest logo, które mogłoby się pojawić na dywanie, czy nie?
2: Śmiało. Śmiało. Są duże litery, są szerokie, są duże odstępy pomiędzy nimi, więc śmiało jest to bardzo dobry wzór na dywan.
0: I łatwo się coś takiego robi, czy to jest skomplikowane? No bo tutaj mamy te litery, o których wspominałeś
2: tak,
0: dzisiaj,
2: i
0: że
2: litery
0: to jest
2: są takie najbardziej, powiedziałabym, godne doświadczenia, bo trzeba się namachać tym pistoletem, tak żeby się wyrobić na tak zwanym zakręcie, a jest dużo zawijasków, także im bardziej taki właśnie zawijasty, właśnie skomplikowany wzór, tym po prostu na początek może być trudniej, ale dla mnie to wiadomo.
0: Czyli czwórka jak najbardziej to wchodzi w grę, tylko że jest czasochłonne, a jeśli chodzi... Ja lubię na przykład anime, Dragon Ball, nie wiem, czy kojarzysz.
2: Oczywiście, że tak.
0: No i wyobraźmy sobie, że chcemy Szatana Serduszko albo Son Goku na przykład zrobić na takim dywanie. To jest możliwe?
2: I to są właśnie te rodzaje wzorów, które są właśnie najtrudniejsze. Czyli właśnie postacie, zwłaszcza te, które mają czarne kontury.
0: Mhm. Ale ludzie to robią faktycznie, czy nie? Czy to już jest tak wyższa szkoła jazdy, że do tego nie zachęcasz?
2: Żeby... Tak. Tak, ja zawsze mówię, żeby na pierwszy raz wziąć sobie jakiś taki prostszy wzór, bo też zauważyłam, że to działa tak, że my się oglądamy Instagrama, widzimy te wszystkie rolki, które są nagrywane przede wszystkim w przyspieszeniu, a druga rzecz jest taka, że to są osoby, które mają już doświadczenie. I potem taka osoba przychodzi na warsztaty z jakimś mega trudnym projektem i ja mówię, okej, jeśli ty chcesz się podjąć tego, to jest twój dywan i możesz śmiało zrobić. I potem jest coś takiego jak oczekiwania. Że to nie wychodzi tak, jakbyśmy chcieli. I jest tak zwany zawód. Więc dlatego ja zawsze mówię na początek, powolutku, na spokojnie, prostsze wzory, duże elementy i wtedy zawsze jest ta satysfakcja też i jest przede wszystkim piękny efekt.
0: A przyszedł ktoś ze swoim zdjęciem kiedyś?
2: Bardzo dużo jest zdjęć psów i kotów. Tak,
0: zwierzątka
2: są bardzo często, tak.
0: A jeśli ktoś się zastanawia,

0: czy z takim dywanem robi się coś takiego, że się kładzie na ziemi, czy jednak wiesza się trochę jak arrasy gdzieś na Wawelu na ścianie, to pogadamy o tym za kilka minut, bo razem z nami Dominika Owsianko, prekursorka taftingu w Polsce, no i twórczyni pierwszych warsztatów.
1: Co dziś po robocie?
0: Właśnie o tym rozmawiamy. Ja teraz się trochę rozmarzyłem. Czy ja bym chciał mieć tego szatana serduszko na dywanie? Czy jednak chciałbym mieć swojego kota? Nie, nie, nie. Ja chyba chciałbym mieć najbardziej na swoim dywanie logo czwórki. Wtedy codziennie do pracy przychodziłbym ze swoim dywanem. Przyznacie, że byłoby to mocno oryginalne. Do rozmowy wrócimy za kilka minut.

0: To Coles i Żabson, 26 minut po godzinie 18.
1: Twój sposób na relaks?
0: To na przykład warsztaty z taftingu. Dominika Owsianko, prekursorka taftingu w Polsce i twórczyni pierwszych warsztatów, gości dzisiaj w Porobocie. Chociaż dla ciebie to jest robota, to nie jest tylko pasja po robocie.
2: No dla mnie to jest przede wszystkim pasja, której staram się nie przekładać na pracę, bo to często wiadomo, jak się kończy.
0: Czyli ty w ogóle nie chodzisz do roboty, po prostu.
2: Nie, nie.
0: No, zajmujesz się taftingiem. Ale ostatnio wzięłaś do tej nieroboty swoją córkę, 5-latkę.
2: Tak.
0: I jak było? Od takiego małego łebka można faktycznie robić dywany?
2: Dywany też, w sensie sam tafting sam w sobie, może być niebezpiecznym, bo spod tej igły, którą my wsadzamy w materiał, wychodzą nożyczki, które z drugiej strony ramy przecinają tą włóczkę.
0: Tu mówisz o tym pistolecie, tak?
2: Tak, tak, tak, tak, tak. I w momencie, jak ktoś dotknie tą igłę, znaczy te nożyczki, no nie ucina to palców, ale można się, delikatnie mówiąc, troszkę pokaleczyć, więc ja też pełne BHP na warsztatach zawsze po prostu oczy dookoła głowy. Pomogła mi parę razy parę linii stworzyć, ale tak, żeby samą zostawić ją z pistoletem, mogłoby być różnie.
0: A wiesz, jakie miałem wyobrażenie o taftingu? Że to trzeba mieć trochę takie ręce, jakby się pracowało w hucie. Takie wyrobione, twarde palce.
2: Tutaj
0: patrzę na twoje. Bary wyrobione, tak. Po siłowni.
2: Tak.
0: Ale ty jesteś zrobiony.

0: dziewczyną i masz delikatne dłonie i to robisz.
1: Ale wiesz co, też dużo osób po warsztatach mówi, to na dzisiaj siłka zaliczona.
0: Naprawdę?
1: Tak, naprawdę. No bo to jest, kiedyś widziałam takie fajne porównanie, że jak trzymasz szklankę wody przez minutę w ręce, no to ona nie jest ciężka, ale jak trzymasz ją godzinę, no to już się robi coraz gorzej, nie? Więc z tym pistoletem też jest tak, że on waży to kilo tam 200-300 i im dłużej trzymasz, no to też te rączki gdzieś tam bolą.
0: Czyli waży pistolet, a sama ta rama z tym materiałem, na którym się działa, to jest na jakiejś sztaludze, czy jak?
1: To, znaczy tak, są różne projekty ram i tutaj jest całe niebo pomysłów. Ja mam takie ramy, które są najbardziej ergonomiczne, czyli po prostu przypięte na ściskach stolarskich do stołu.
0: Po prostu.
1: Dokładnie.
0: No i teraz to podstawowe pytanie. Ktoś przychodzi na takie warsztaty, robi sobie dywan i co on robi z tym dywanem? To jest jako, mam nadzieję, że nikogo nie obrażę, wycieraczka, bo to może być nieduży dywan, więc pewnie kształtem trochę to przypomina. Czy to jest taki dywan do zawieszenia na ścianę jak obraz?
1: Wiesz co, a propos wycieraczki, mój pierwszy dywan, który zrobiłam w życiu, jest właśnie dzisiejszą wycieraczką. I ja zawsze mówię, no zobacz, ja zrobiłam pierwszy, to ty nie dasz rady, a wszyscy faktycznie wygląda wspaniale. A ja mówię, no i po 5 latach, kurczę, dalej wygląda w porządku. Więc ja zawsze polecam powiesić na ścianę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, oczywiście dywan, sama nazwa wskazuje, można te dywany kłaść na ziemi. Ale ja zawsze mówię, że no szkoda po tym po prostu deptać. Się człowiek napracował i później deptać po tym mógłby być.
0: A ja mógłbym to robić w domu, czy nie? Czy to jest taka rzecz, że trzeba mieć jakiegoś profesjonalistę ze sobą, który cię bierze do warsztatu i tam działacie?
1: Właśnie, wiesz co, ja też wychodząc z tymi moimi warsztatami, to jest też tak, że żeby zainwestować w taki sprzęt, no to się robi tam 1000-1500 zł, może i więcej, tak ktoś ma przestrzeń finansową, to jak najbardziej można się rozpędzić. I to jest tak specyficzne zajęcie, że jak człowiek sobie kupi taki pistolet i zacznie robić sam, to duże jest prawdopodobieństwo, że człowiek się po prostu podda. Bo na początek jest to dość specyficzne, tak jak mówiłam, zajęcie. Wymaga określonych ruchów, połączenia dwóch półkul mózgowych, ale z tego też troszkę się kurzy. Dlatego te warsztaty właśnie powstały po to, że idziemy na warsztaty, sprawdzamy, czy nam to pasuje, czy chcemy wydawać te kurcze tysiące, żeby w to zainwestować, a tak to duża, mniejsza kwota. Sprawdzamy, czy jest to dla nas. Jeśli tak, to kupujemy i już mamy też doświadczenie.
0: A ile kosztują takie warsztaty?
1: Wiesz co, od 400 zł do i nawet 2000, ale te najdroższe warsztaty, no są to warsztaty 3-dniowe i jest to rama 180 na 180.
0: Czyli jak ktoś ma dużą chałupę, to sobie może duży dywan zrobić.
1: Tak, tak. I najczęściej są to właśnie na ścianę takie ozdobniki właśnie spotkałam się.
0: Dominika Owsianko, prekursorka taftingu w Polsce, twórczyni pierwszych warsztatów, gościła dzisiaj w Porobocie. To już szybko minęło, nie?
1: No.
0: A jak debiut?
1: Wspaniale.
0: No i na takie słowa czekałem. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję ślicznie.
2: Czego to ludzie nie wymyślą?
0: A za kilka minut rozwiązanie, wielkie rozwiązanie naszego konkursu Czwórka na walizkach.

0: walizki www.ochnik.com.
1: Cztery przedmioty, jedna walizka, uważne słuchanie, no i telefon w dłoni. To jest recepta na sukces w naszym konkursie Czwórka na walizkach. No, może jeszcze cierpliwość dla tych, którzy słuchają nas od samego rana do wieczora, albo dobrzy znajomi, którzy pomogą i powiedzą, co do walizki włożyliśmy.
0: Czwórka na walizkach.
2: Czwórka na walizkach.
1: No ja się bardzo cieszę, bo razem z nami Ania, pierwszy kobiecy głos w tym tygodniu w naszym konkursie. Halo, halo, cześć Aniu.
3: Cześć.
1: O, jaki ładny. Miałem taką obawę, że powiem pierwszy kobiecy głos i Ania odezwie się takim basem, ale jednak nie, kojący kobiecy.

0: ty głos. Czekałem na to. Opowiadaj, jak spędzasz wakacje.
1: Znaczy, no nie mam wakacji, pracuję.
0: No to
1: ale wakacje za niedługo będą.
0: No i to jest punkt zaczepienia. Punkt zaczepienia, bo tam pewnie przyda się walizka, żeby wszystkie rzeczy zabrać.
1: No pewnie.
0: I te krótkie,
1: oby
0: i te długie.
1: Pogoda była lepsza.
0: No dlatego pojemna walizka musi być na każdą ewentualność.
1: No tak.
0: Aniu, ty nas słuchałaś sama dzisiaj od samego rana, czy miałaś jednak tę sprawdzoną ekipę?
1: Cały dzień słuchałam ja sama.
0: No to teraz będzie efekt tych nasłuchiwań. Uwaga, uwaga, budujemy napięcie.
2: Czas na finał. Czas na finał.
0: Wielki finał, w którym bierze udział Ania. Cztery przedmioty schowaliśmy dzisiaj w naszej walizce. To jest walizka TikTokowa. Od samego rana w różnych audycjach mówiliśmy o pojedynczych przedmiotach, które do tej walizki wkładaliśmy. To cztery przedmioty i wszystkie cztery Ania podobno zna. To co, zaczynamy od pierwszego? Bardzo proszę, Aniu.
1: To proszę. Pierwsze słowo mango.
0: Pięknie. Drugie?
1: Drugie musztarda.
0: Oczywiście.
1: Trzecie 6-7.
0: Tak jest.
1: I czwarte S.
0: I wielkie brawa dla Ani.
1: Nie, super. Dziękuję bardzo.
0: S, a dokładnie Essa. Mango, musztarda, 6-7, Essa. Aniu, to teraz wielki krzyk, wielka radość. Poproszę, ja odliczam od trzech tradycyjnie. 3, 2, 1. Ania się cieszy.
1: Hurra!
0: Jeszcze głośniejsze oklaski. Całe radio to zwołaliśmy. Wszystkie anteny. Jedynka bije brawo. Dwójka, trójka nawet z Myśliwieckiej i Polskie Radio Kierowców. Specjalnie dla ciebie, Aniu. Gratuluję ci serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
0: I życzę dobrych wakacji, żeby pogoda wam też sprzyjała, bo
1: no
0: to
1: właśnie,
0: na pewno będzie dobrze.
1: Żeby się pogoda udała. Tak,
0: na razie nad Bałtykiem różnie jest, ale będzie dobrze. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję.
0: 226452100. Ten numer na pewno będzie przydatny, dlatego że codziennie rozdajemy wam w czwórce walizki.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterie i walizki. www.ochnik.com

0: Dawid Góralewską twierdzi, że wszystko jest stanem umysłu i faktycznie to jest dewiza życiowa chłopaków z sąsiedztwa. Adam Smolarek i Delem razem z nami. Dzień
1: wszystko
0: dobry,
1: wszystko jest panowie. W głowie, słuchacze. Jeśli teraz myślicie, że czegoś nie możecie albo że coś możecie, nie, to wszystko jest w waszej głowie.
0: Słuchajcie, jak się kończy jedna audycja i zaczyna się druga, spotykamy się w studiu, to się nazywa w żargonie radiowym przekazanie. I my dzisiaj z Adamem i Marcinem doszliśmy do wniosku, że zrobimy to profesjonalnie. Dzień dobry, cześć panowie.
2: Dzień dobry, cześć Kubo.
0: Jak się czujecie?
1: Profesjonalnie.
2: Profesjonalnie.
0: Dzisiaj rozmawialiśmy w trzeciej godzinie naszego spotkania o taftingu, czyli o robieniu dywanów. Ciekawy jestem, gdybyście mieli sobie coś wytaftingować, to co by się na tym dywanie pojawiło?
1: Mhm. To jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że mogę ci odpowiedzieć na nie, jak już skończymy profesjonalne przekazanie.
0: Rozumiem. Adam?
2: Ja w tym momencie nie wiem, ale mogę ci powiedzieć, jakie dywany lubię. No. Lubię te dywany typu twoja babcia, twoja ciocia, czyli brązowe, ciężkie, grube, z tymi wzorami takimi w obręby różne i tak dalej.
0: To będzie w takim razie wiadomość dla strażników na Wawelu. Gdyby Adam tam wchodził, uważajcie.
1: Też lubię takie z religijnymi wzorami.
0: To też ładne. No. Myślałem, że powiecie, że najlepszy dywan to jest ten z kadrem z filmu Andrzeja Wajdy.

0: No.
1: Oby nie z koniem.
0: Oby nie z koniem, bo to jest trudna historia akurat, jeśli chodzi o ten życiorys.
2: Tak, myślę, że nie powinniśmy rozmawiać teraz o koniach. Powinniśmy teraz porozmawiać o sąsiedztwie.
0: Co po godzinie 19?
1: Po godzinie 19 dzisiaj wpadnie do nas Anna Pruchniak. Porozmawiamy o wydarzeniu, które odbywa się jutro w Big Book Cafe. To będzie w sumie odczyt, recytacja części z fragmentu scenariusza Człowieka z marmuru Andrzeja Wajdy właśnie. Ze względu na to, że mamy rok Wajdy, to właśnie odbywają się takie wydarzenia. Ona, Anna Pruchniak oraz Andrzej Chyra przeczytają fragmenty tegoż scenariusza.
0: Przygotowaliście się, rozumiem, do tej rozmowy, oglądając wszystkie filmy, które Andrzej Wajda wyreżyserował.
1: Ja wykułem rzeźbę z marmuru.
2: Na pewno niektóre. A powiedz mi, co ty będziesz robił?
0: Ale kiedy?
2: No teraz, po robocie.
0: Po robocie jadę do domu, zjem sobie coś dobrego.
2: Co
0: będę
2: będziesz
0: czytał? Książkę. Jakieś hinduskie jedzenie.
2: Okej, a jaką książkę?
0: A książkę będę czytał Ojca Chrzestnego Mario Puzo, bo w ogóle mam taki zamiar przez wakacje przeczytać całą trylogię Mario Puzo, a to jest Ojciec Chrzestny, Sycylijczyk i Omerta.
1: Ja czytałem tylko tę pierwszą część.
2: No to w takim razie ty też będziesz miał busy.
0: Będę miał.
2: Wieczór.
0: Trzymajcie za mnie kciuki.
2: Będziemy trzymać.
0: My kolejny raz to w ogóle się usłyszymy 3 sierpnia, albo wcześniej, w specjalnej audycji z Muzeum Powstania Pierwszego, bo od poniedziałku otoczy was swoją niesamowitą opieką Jędrzej Rosiewicz w porobocie.
2: Damy radę.
1: Będziemy tęsknić. Ale Jędrzej też super.
0: Jędrzej oni mnie trolują. Magda Brzozowska, Kuba Szczepaniak, Kuba Jamrozek. Dzięki wielkie za dziś.
3: No nareszcie. Koniec dnia.

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,49 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
10: Bo w Media Ekspert.
0: O reklamie.

0: na zegarze 19.
1: Pogoda.
0: Co to było?
2: To był okrzyk.
0: Aha, bo rozumiem, że jesteś zachwycony dzisiejszą pogodą.
2: A wręcz przeciwnie, chciałem po prostu poprawić słuchaczom humor, bo na pewno większość z was, które dzisiaj nas słucha, jest w tym samym kraju co my, czyli w Polsce, a tutaj wieje i co chwila pada. I ja rejtuję dzisiejszą pogodę na solidne, no... Wczoraj było 3 na 10, to dzisiaj jest 4. Trochę przyjemniej, troszkę cieplej, jestem w krótkich spodenkach, ale z kolei w kurtce.
0: No ja powiedziałbym tak, faktycznie, dobrze powiedziałeś wczoraj, że 3, dzisiaj 4, dlatego że dzisiaj mniej wieje. Pada cały czas, przelotnie, ale no mimo wszystko nie jest aż tak źle jak no wczoraj. Też wczoraj mi pranie zwiewało z balkonu, nie? No, a dzisiaj nie.
2: No mi też rzeczy zwiewały z balkonu, a też dzisiaj nawet na chwilę się pojawiło słońce, co było całkiem miłe, więc ja ogólnie jestem w miarę zadowolony, troszkę bym ponarzekał, ale też bez przesady.
0: No ja troszkę muszę ponarzekać, bo wybieram się po naszej audycji nad Wisłę na koncert i o ile koncert się odbywa, no to after został odwołany, bo ma lać wieczorem, także nie za dobrze, no nie za dobrze.
2: No nie za dobrze, no to słuchaj, to
0: trzymajcie
2: może...
0: się w tej Polsce.
2: No. No trzymajcie się.
1: Autopromocja.
3: Są tu jacyś fani drum and bassu? Jeżeli tak, to koniecznie odpalcie czwórkę w piątek po 20. Przypomnimy set Ross Addiction i Mr. Foxa z tegorocznej edycji festiwalu Snowfest. Na pasmo muzyczne w piątek od 20 do 20.30 zaprasza Cougar.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Przecież nie ma upałów.
4: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
7: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
1: Po reklamie.
8: Czwórka.
9: Czwórka.
8: To słychać.
9: To słychać.

0: That part, Schoolboy Q, Kanye West z płyty Blank Face, która skończyła wczoraj 10 lat.
1: Chłopaki z sąsiedztwa.
0: Tak się właśnie nazywa audycja, którą zaczynamy teraz. Znaczy, zaczęliśmy od utworu Schoolboy Q, ale teraz jakby jest oficjalne pierwsze wejście, tak to się nazywa formalnie w radiu, przy mikrofonie DLM, ale obok mnie jest Adam.

0: Tam Smolarek, który za chwilę się odezwie, ale już wiem dzisiaj, że muszę to powiedzieć. Adam Smolarek to jest kasjerka, która wie, jak nabić kajzerkę na kasie z pamięci.
1: Dziękuję za tę nobilitację. Realizuje nas Kuba Szczepaniak, wydaje Michał Piwowarek, w tym składzie do 21. I tak, no
0: ale
1: dzisiaj,
0: będzie.
1: Ale będzie.
0: Ale
1: dokładnie.
0: Będzie.
1: My kim jesteśmy w ogóle, Marcin, co? Dokąd zmierzamy?
0: Kim jesteśmy? No jesteśmy chłopakami z sąsiedztwa i to w sumie to nas definiuje. To sprawia, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy teraz. Gdyby nie sąsiedztwo, nie wiem, gdzie byśmy byli.
1: Ja tak sobie myślę, bo planujemy nagrać taką wideo zajawkę tej audycji i ty powinieneś wtedy być u siebie na Pradze właśnie i być w jakichś, nie wiem, takich ciuchach dresiarskich, a ja powinienem pojechać na Marina Biały Kamień, coś tego rodzaju. Nie mieszkam tam, ale mógłbym tam pojechać, założyć
0: ale
1: jakiś...
0: Ale masz fryzurę, jakbyś tam mieszkał.
1: Nie obrażaj mnie, nie jestem wygolony na bokach. A ty jesteś.
0: A ja jestem.
1: No właśnie.
0: Mój drogi, no słuchaj. Dzisiaj mamy taką audycję, w której dużo się dowiecie o różnych rzeczach, bo my jesteśmy od tego tak naprawdę. Jest godzina 19, jesteście pewnie zmęczeni po robocie, jesteście zmęczeni po poważnych rzeczach, które przedstawił wam Jakub Jamrozek i my jesteśmy tutaj po to, żebyście odetchnęli, żebyście nie musieli wiedzieć, tak jak my nie musimy wiedzieć.
1: No to tak krótko teraz. Czym jest projekt Fathers, który przed nami i który wprowadza nas w dzisiejszy muzyczny temat audycji, czyli w różne współprace?
0: Jak możecie sobie wyobrazić takich Avengersów, tylko że Avengersów, którzy pomagają prawdziwym Avengersom, to jest właśnie projekt Fathers. Nate Smith, Kiefer Cartoons i rewelacyjny producent hip-hopowy Kenny Beats stworzyli formację Fathers i jak za chwilę usłyszycie utwór Pearl, to już będziecie wiedzieli, że naprawdę warto czekać na ich album.
1: Jutro premiera, a to nowy Tony Hawk, tylko że jazzowy.

0: Free Stack od Dinner Party, a te pianino, które właśnie słyszycie, to Robert Glasper. Moi drodzy, to jest audycja
1: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: To my, jak najbardziej, w radiowej czwórce do 21:00, Smolarek i Dilemma, ale już nie sami w studiu. Ania Pruchnek z nami, dzień dobry.
3: Dzień dobry, dobry wieczór. No, dziewczyna tak. Z sąsiedztwa.
2: Tak? Nazwałabyś się tak?
3: No.
2: Okej, okay, dobrze.
3: Chyba, że muszę jakiś test przejść.
2: Zależy, jakie sąsiedztwo.
3: No właśnie.
2: Na niektórych pewnie odpytują.
3: No właśnie, no to nie wiem. Nie wiem, czy się podejmę.
2: No właśnie, też widzisz, my z sąsiedztwa, ty z sąsiedztwa, będziemy rozmawiać o rzeczach poważnych, bo o roku Wajdy i o tym, że...
3: Rok konia, rok Wajdy, tak.
2: O, dokładnie. No, rok konia jest. Słuchajcie, chyba niedawno.
0: Ja w notatkach mam... pisaną, że aktorkę teatralną i filmową. Jaka dziewczyna z sąsiedztwa? Ja się już pogubiłem.
3: No filmowa bardziej jednak.
2: Kolega okay. Jest klasistą.
3: Filmowa może być z sąsiedztwa, wydaje mi się. Okay, teatralna no jest bardziej taka chyba dystrybuowana. Okay,
0: no dobra, czyli film, to możemy ustalić, możemy to na przyszłość zapisać, że filmowa może być z sąsiedztwa. Dobrze.
3: No istnieje nawet przecież taki gatunek dziewczyna z sąsiedztwa.
2: Tak, tak, tak.
3: Taki typ tak zwany.
2: Taki typ, dokładnie. No to jednak wydaje się, że człowiek z marmuru to nie wpisuje się w ten typ, powiedzmy, to
3: Agnieszka,
2: co się dzieje.
3: Myślisz,

0: debiut Krystyny Jandy. Myślę, że ona była tak, ona by sobie dała radę na podwórku.
1: Okej, okay, natomiast
0: ale czy jest taką miłą dziewczyną
1: z sąsiedztwa? Właśnie o to chodzi,
0: nie.
1: To jest coś innego, to jest coś innego.
0: Plus, gdy... Raczej typ wojowniczki.
1: Tak, a gdy patrzymy z dzisiejszej perspektywy na Krystynę Jandę, to tym bardziej, wiesz, jakby przez cały ten pryzmat wielu tych ról jakich i tej jej postaci, która tak budzi z zewnątrz taki respekt, to jednak no, dziewczyna z sąsiedztwa byłoby jednym z ostatnich określeń.
0: Masz rację. Dobrze, jednak wojowniczka.
1: Tak.
2: Wyprzedziliście temat, może po kolei. Słuchajcie, bo ja się już pogubiłem.
1: Przepraszam.
2: Mówimy o wydarzeniu, prawda? Tak. Jutrzejszym wydarzeniu w Big Book Cafe. Cykl się nazywa Trzymaj się scenariusza.
0: Tak jest. I jest Big Book Cafe MDM.
2: Dokładnie.
1: Są dwa, są nie dwa. Zapominajmy.
2: Tak. I jest związany z rokiem Wajdy. I jutro, co będziesz robiła? Do czego nas zachęcasz, żebyśmy jutro poszli do Big Booka? Czego uświadczymy?
0: W ramach Trzymaj się scenariusza czytamy fragmenty scenariuszy filmów Andrzeja Wajdy. Jutro 10 lipca o 19 ja razem z Andrzejem Chyrą przeczytamy fragmenty Człowieka z marmuru, czyli scenariusz Aleksandra Ścibora-Rylskiego, film Andrzeja Wajdy, jeden z najbardziej kultowych, wydaje mi się. No tak, zapraszamy. Będziemy się próbować zmierzyć z kilkoma scenami. To nie będzie długie, nie będzie bardzo wymagające, ale będziemy próbować się zmierzyć z tymi kultowymi fragmentami scenariusza Człowieka z marmuru.
2: A jak to jest w ogóle dla aktorki młodego pokolenia wejść rzeczywiście w te buty takiego naprawdę mocnego, klasycznego polskiego kina?
0: No wiesz co, to jest duże wyzwanie na pewno, ale też z drugiej strony ja lubię wyzwania i zawsze mnie też ciekawią jakieś rzeczy, które wymagają przekroczenia jakiejś strefy komfortu, więc ja oczywiście w żaden sposób nie będę chciała naśladować Krystyny Jandy, to jest jakaś rodzaj interpretacji też. To nasze czytanie będzie takie bardzo proste i bardzo takie umowne raczej. Nie będzie tam ani wielkiej scenografii, ani jakiejś wielkiej inscenizacji. My bardziej chcielibyśmy, żeby na ten pierwszy plan wyszedł tekst. To też ciekawe jest, że ten tekst powstał w 1962 roku, ale film powstał dopiero w 1976, czyli na samym początku scenariusz Człowieka z marmuru funkcjonował jedynie jako tekst, był nawet wydawany w odcinkach w gazecie, czyli niektóre filmy leżały na półkach wiele lat w cenzurze, przez cenzurę.
1: Tak zwane tutaj, pułkowniki.
0: Dokładnie, tak. Tutaj pułkownikiem był sam scenariusz, sam tekst, a później film dostał i nagrodę w Cannes i dostał taką specjalną nagrodę dziennikarzy na festiwalu w Gdyni, w festiwalu filmów fabularnych, to wtedy jeszcze był w Gdańsku ten festiwal, nie w Gdyni. W 1977 roku była to nagroda poza regulaminem, ponieważ był zakaz dania jakiejkolwiek nagrody temu filmowi, więc dziennikarze sami się skrzyknęli, nie mogli dać tej nagrody oficjalnie, więc wręczyli ją Andrzejowi Wajdzie na schodach przed i tą nagrodą była cegła. I Andrzej Wajda mówił o tym, że to jest jedna z najważniejszych nagród, jaką dostał w życiu.
1: Na pewno symboliczna, także wrócimy jeszcze do tego tematu. Przypomnijmy tylko, że wstęp wolny jutro w Big Book Cafe MDM w Warszawie. W tym momencie przed nami akurat, no, czy dziewczyna z sąsiedztwa w ostatnich dniach, myśląc o tym, jak wyglądał pewien ślub? Chyba nie. Dua Lipa, Training Season w Radiowej Czwórce.

0: Dua Lipa, Training Season, na produkcji Daniel Harl i Kevin Parker, czyli Tame Impala, mózg tegoż projektu. A z nami w radiowej czwórce Anna Pruchniak, aktorka filmowa teatralna. Już zdążyliśmy troszkę pogadać o tym, jak będzie wyglądało jutrzejsze wydarzenie w Big Booku, ale w sumie lekko ruszyliśmy ten temat. Chciałbym cię dopytać o jedną rzecz. Czy scenariusz służy do czytania przez postronnych?
1: Przez postronnych?
0: Tak.
1: Oczywiście. Czemu nie?
0: No bo chodzi mi o samą formę trochę, nie? To jest to, tak jak przy lekturach szkolnych niektórzy narzekają, że dramaty nie służą do czytania, tylko do oglądania.
1: To... O, ja się z tym nie zgadzam.
0: A widzisz, no właśnie.
1: Każdy ma prawo przeczytać scenariusz, jeżeli jest tego ciekawy.
0: Prawo? Tak. Ale czy to jest ta forma, w jakiej, wiesz, dobrze się to przyswaja, gdy nie jest się aktorem po szkole?
1: Czyli twoje pytanie brzmi, czy jutrzejsze czytanie mógłbyś przeczytać ty, tak? Na przykład?
0: Ja bym nie
1: Oczywiście,
0: mógł.
1: Że mógłbyś. Oczywiście, że mógłbyś. Zwykle jednak zatrudnia się do tego aktorów, którzy, dla których też to może być ciekawe, dla których też to jest jakiś rodzaj właśnie wyzwania, zderzenia się z materiałem, z jakimiś właśnie kultowymi rolami, spojrzenie na nowo na tekst, który ma 50 lat, 60 lat.
0: 60
1: ponad,
0: już, tak.
1: A jednak w swojej esencji jest niesamowicie uniwersalny i dla mnie to najbardziej jest ciekawe, bo mam bardzo dużo znajomych, którzy są reżyserami przed debiutem i te rozmowy, które się odbywają w kuluarach, kiedy próbują zdobyć pieniądze na ten film, próbują zdobyć producenta, to są dokładnie te same rozmowy, które będziemy jutro przytaczać na scenie Big Booka w MDM.
0: To przypomnijmy, jutro Człowiek z marmuru będzie czytała Ania i będzie czytał Andrzej Chyra.
1: Tak
0: także
1: jest.
0: W tym składzie. No dobrze, ale wspomniałaś już o filmach różnych, o doświadczeniach różnych. Ty siedzisz teraz w Polsce, czy za granicą? Gdzie, jak pracujesz obecnie?
1: W dużej mierze pracuję za granicą. Już tak się złożyło, że od ponad dekady pracuję głównie za granicą w produkcjach międzynarodowych, czy w Wielkiej Brytanii, ale zdarzyła się Islandia, czy w zeszłym roku zrobiłam bardzo duży film we Francji. Główną rolę zagrał Jean Dujardin, który dostał Oscara za artystę. Jakoś tak się składa, że te filmy jakoś mnie wołają właśnie, że zrobiłam na Łotwie film, czy zrobiłam w Niderlandach film. Też te filmy w dużej mierze trafiały na festiwale, A-klasy. Zrobiłam też trochę telewizji, głównie brytyjskiej. Zagrałam w takim serialu Tatuażysta z Auschwitz z Harvey Keitelem. W zeszłym roku też zagrałam w takim serialu Summer Water.
0: Dużo.
1: Sporo, no
0: sporo.
1: Jakoś tak się złożyło, że dużo
0: robić.
1: Podróżuję, tak. Ale to, co jest ciekawe, to że za każdym razem, kiedy trafiam na plan za granicą, niezależnie gdzie by to było, to jakoś ten temat polskiego kina wraca. I nie jeden reżyser zazdrościł mi tego, że poznałam Pawła Pawlikowskiego. Dla każdego z nich jakimś tam wyznacznikiem, mistrzem jest w dalszym ciągu i Krzysztof Kieślowski, i Andrzej Wajda oczywiście też pojawia się w rozmowach. Więc to jest bardzo przyjemne jednak.

0: A jaka jest różnica na przykład właśnie w atmosferze na planach albo w ogóle w podejściu do aktora?
1: O ile jest.
0: O ile jest w Polsce, a w jakich w innych krajach. To nie mówię pewnie, że za granicą wszędzie jest tak samo, ale jakbyś mogła powiedzieć na przykład, gdzie ci się najlepiej pracowało?
2: Wiesz co, na przykład w Wielkiej Brytanii dużą uwagę przykłada się do związków zawodowych, czyli pracuje się bardzo komfortowo, nie ma możliwości, żeby pojawiały się nadgodziny, jeżeli producent na przykład nie zapyta każdej osoby na planie, czy wyraża na to zgodę, nie można przesuwać godziny lunchu, no jakby ta praca jest bardzo humanitarna, że tak powiem.
0: Okay.
2: Co w różnych krajach oczywiście jest różnie i też oczywiście też są bardzo różne procesy. Też mam wrażenie, że czasem jest tak, że do różnych kwestii podchodzi się z może większą, nie wiem, delikatnością. Na planie tatuażysty z Auschwitz na przykład mieliśmy dostęp do psychologów, czy terapeutów, którzy służyli wsparciem dla wszystkich, nie tylko dla aktorów, ale także dla członków ekipy. Też.
0: Skorzystałaś?
2: Ja akurat pracuję ze swoim terapeutą, więc nie było takiej potrzeby. Miałam takie jedno przymusowe spotkanie, żeby osoba z tego Solace Mind zobaczyła, w jakiej jestem formie, ale ja też miałam swoją terapię na Zoomie i też w bardzo dobry sposób to było przyjmowane i zawsze miałam na to przestrzeń w kamperze, przerwę w zdjęciach, więc... To są takie rzeczy, które rzeczywiście nie spotkałam się w Polsce z takimi kwestiami, ale mam nadzieję, że to są rzeczy, które łatwo można zaimplementować.
0: Może to jeszcze przed nami.
2: Dokładnie.
0: Mój drogi, co mi próbujesz pokazać?
1: Żebyś teraz pomachał.
0: Okej, dobrze. To teraz ja zapowiem utwór, bo widzicie, my tutaj się wdrażamy, on mi macha, ja próbuję coś przeczytać, co on mi tam mówi. Za chwilę na antenie czwórki w audycji Chłopaki z sąsiedztwa, Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero.
3: Na audycję Chłopaki z sąsiedztwa. Zapraszają Adam Smolarek i

0: Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Dzisiaj dotarła do nas bardzo smutna wieść. Bonnie Tyler zmarła od kilku miesięcy, przebywając już w szpitalu, przebywając też w śpiączce, ale ten głos pozostanie z nami na lata. Wysłuchacie radiowej czwórki audycji Chłopaki z Sąsiedztwa. Z nami dziewczyna z sąsiedztwa, Ania Pruchniak. Cały czas rozmawiamy już troszkę wokół wydarzenia, które odbywa się jutro w Big Book Cafe MDM, ale jednak zdecydowanie szerzej. Dlatego, że chcieliśmy cię teraz zapytać, skoro jesteśmy dwoma gośćmi, którzy słuchają muzyki, czego ty słuchasz? To nie jest odpytywanie z dyskografii Pink Floyd, nie? To nie jest to, spokojnie. Okay.
1: Wiesz co, ja słucham dużo elektroniki. Ostatnio słucham na przykład dużo Jana Jelinka, Apex Twin na przykład, który też mi towarzyszył przy różnych playlistach, kiedy przygotowywałam się do projektów, do postaci. Ostatnio słucham Young Lina z tym projektem Generation. Lubię Sofię Isele też jakby za całą jej personę i to co się z nią dzieje na social mediach też mi się bardzo podoba i jakaś taka ogromna charyzma, która od niej bije. Ale tak, no jakby wydaje mi się, że muzyka mi towarzyszy dłużej niż film, bo muzykę pamiętam pierwszą i zawsze słuchałam muzyki filmowej, od kiedy pamiętam, jako dziecko, jakoś tak bardzo mocno ewokatywnie na mnie to działało, więc to były soundtracki do, nie wiem, Księżniczki Mononoke, Studia Ghibli, czy no wiadomo, do Króla Lwa, czy do potem Pianista, Titanic. Ja słucham muzyki filmowej bardzo mocno, jakoś tak to było dla mnie ważne. A teraz, kiedy pracuję już w filmie od lat, to sobie sama takie soundtracki stwarzam w trakcie pracy nad rolą. Kiedyś kręciłam taki film na Islandii, mieszkałam tam przez 3 miesiące i wtedy bardzo dużo słuchałam muzyki właśnie stamtąd, głównie Sigur Rós.
0: Wiadomo.
1: W tym depresyjnym klimacie. Ja bardzo lubię Islandię.
0: A to nie zawsze jest depresyjna.
1: No, ja byłam już w tym, ja tam byłam od lutego do maja, więc było tak zwyżkowo, że tak powiem. Na początku było dosyć mrocznie, ale potem już było zwyżkowo. Ale tak, no właśnie przygotowuję sobie zwykle takie playlisty przy okazji Tatuażysty z Auschwitz. Na przykład Jonah Howard King, który grał jedną z głównych ról, taką playlistę stworzył, gdzie była głównie muzyka Hansa Zimmera, a dopiero później się dowiedzieliśmy, że muzykę do serialu skomponuje Hans Zimmer, więc to było. U mnie było z kolei dużo Maxa Richtera i też słuchałam, pamiętam, On Repeat Lacrimozy Preisnera, gdzieś taka bardzo, no potrzebowałam takiego przeniesienia no, po prostu
0: tutaj nic
1: do innego. Do innego świata. A tam w Szkocji z kolei było tak, że reżyser przygotował nam soundtrack i

0: ta moja postać bardzo mocno była osadzona w kulturze techno i kulturze rave'owej, taka mocno berlińska, więc tam właśnie też mieliśmy ciekawą muzykę. Mroczną mocno.
1: A myślę o Szkocji, myślę o muzyce klubowej, myślę o Underworld i soundtracku do Trainspotting.
0: No oczywiście. Tak. Oczywiście. Poznałam Ewana McGregora w zeszłym roku na rozdaniu BAFT, tam gdzie byłam nominowana.
1: Jak?
0: No, nie zamęczałam go, po prostu się przedstawiłam, ale jest wspaniały. Jest wspaniały.
2: A powiedz, dużo szukasz nowej muzyki? Jak właśnie przygotowujesz sobie playlisty pod dany film, zakładam, albo daną produkcję, no to dużo szukasz w nowościach? Poświęcasz rzeczywiście czas na taki digging?
0: Trochę tak, ale trochę też staram się jakoś organicznie, żeby to przychodziło, żeby to jakoś tak naturalnie było. Nie chcę w to wkładać jakoś ogromnie dużo wysiłku, bo wydaje mi się, że wtedy nie do końca... Nie chcę, żeby to było takie wystudiowane.
2: Rozumiem.
0: Chcę, żeby ta postać jakoś przychodziła, wychodziła ode mnie jednak i żeby może wychodziła od tego, co ja lubię, a dopiero później gdzieś tam skręcała w inne kierunki. Też pracuję nad własnym scenariuszem i co ciekawe, mimo tego, że nie mam jeszcze treatmentu, to mam już playlistę.
2: I od tego zaczęłaś, czy najpierw?
0: To była jedna, no po prostu do tego dobrze mi się pisało. Stworzyłam tą playlistę i w takim pitch desku mam tam link do playlisty ze Spotify'a. Wydaje mi się, że to jest coś,
2: co... Następnym razem, jak z tobą będziemy rozmawiać, to już o tym.
0: No, dokładnie.
1: Mamy taką nadzieję. Zapraszamy.
0: Super, dziękuję.
1: Zapraszamy.
0: Bardzo.
1: Ania Pruchniak z nami w Radiowej Czwórce. Jutro możecie ją spotkać w Warszawie w Big Booku NDM podczas odczytu, recytacji, jakby
0: czytania
1: to nazwać?
0: Fragmentów scenariusza.
1: Człowieka z marmuru.
0: Będzie też Andrzej Hyra, dokładnie.
1: Tak jest. A teraz utwór, który ty zaproponowałaś, czyli Young Lean i Storm 2.
0: Wspaniale.
1: Grajmy.
0: Dziękuję.

0: 12 minut do godziny 20. Queens of the Stone Age w radiowej czwórce. Także wracamy do tematu, który tak lekko liznęliśmy na samym początku audycji Chłopaki z Sąsiedztwa, czyli tego, kto pojawił się w jakim utworze, czego niekoniecznie wiemy. Bo tutaj mamy Queens of the Stone Age, zespół, który cały czas sobie w jakimś mniej lub bardziej niezmiennym składzie istnieje, ale dwie płyty z tym zespołem nagrał, uwaga, Dave Grohl. Jako perkusista. Tak, nie, perkusista znany z występów wszelakich. No wiadomo, Nirvana, Foo Fighters, które się sprzedało tragicznie ostatnio w Warszawie. Przypomnijmy.
1: Serio?
0: Tak.
1: To grali na Narodowym?
0: Grali na Narodowym. I było tak, że gdy te bilety się pojawiły, to kosztowały ileś tam złotych, a gdy było coraz bliżej koncertu, kosztowały dużo mniej złotych.
1: O.
0: Więc jeśli ktoś był prawdziwym fanem i kupił na początku, to mógł sobie potem trochę pluć w brodę jednak, bo na przykład była to trzykrotność ostatecznej ceny.
1: O, wow.
0: Także przykro, no.
1: No ale to trochę nie dziwne, bo to są zawsze duże wykony, a mam wrażenie, że Foo Fighters bywają w Polsce stosunkowo często.
0: To prawda, ja bym się zgodził.
1: A ostatni krążek, który się ukazał, moim zdaniem też chyba aż tak ludzi nie zachwycił.
0: Ja bym powiedział nawet, że ostatnie trzy krążki, ale to...
1: To już byłoby to chyba taka niepotrzebna...
0: Szydera.
1: Niepotrzebna szydera. No.
0: A ja lubię.
1: No dobrze, no czasami można. Moi drodzy, a co jeszcze dzisiaj przed nami?
0: No przed nami przede wszystkim cała druga godzina, którą będziemy właśnie z tym tematem spędzać.
1: Ten temat jest fajny, jest bardzo wygodny, jest bardzo komfortowy. No ja lubię o tym rozmawiać. Lubię rozmawiać o tych wszystkich składach, o tych wszystkich instrumentalistach, którzy

0: są najczęściej pomijani?
1: No przede wszystkim wydaje mi się, że w muzyce, którą głównie ty zaproponujesz właśnie, czyli soul, jazz, rap, to często tak jest, że ten personel, cała ta ekipa, która tworzy utwór, to jest jakieś 16 osób, nie?
0: Tak.
1: I potem się okazuje, że jakiś zupełny kocur gra gdzieś na klawiszu i fajnie się tego dowiedzieć.
0: Co więcej, bardzo często myślę, że też to jest zjawisko w polskiej muzyce, że za produkcje hip-hopowe, popowe, R&B bardzo często odpowiadają ludzie, którzy prywatnie robią bardzo niszową muzykę. Eksperymentalną elektronikę, jazz, jakiś bardziej taki skomplikowany soul.
1: Dobra, więc... wuja HZG i kto?
0: W Polsce?
1: Tak.
0: No jak popatrzysz, no nie wiem, tutaj to mnie zagiąłeś jak w Polsce rzeczywiście. Trzeba byłoby się przyjrzeć jeszcze tym wszystkim kredytom. Kto jeszcze mógłby...
1: Mulatę,
0: no na pewno. On też solowo robi zupełnie inną rzecz niż to, co robi przy produkcjach. Kto jeszcze?
1: Kuba Więcek robi, moim zdaniem, in character jakby, nie? Robi to, z czego go znamy.
0: Tak, tak, to bym się zgodził. No ale z kolei w Stanach to jest naprawdę szereg artystów. Dzisiaj porozmawiamy na przykład o projekcie, na który się wyjątkowo cieszę, czyli pierwszej solowej płycie DJ-a Dahi. To jest koleś, który na przykład wyprodukował Worst Behavior Drake'a albo Money Trees Kendricka Lamara.
1: Kolego,
0: a teraz
1: powiesz o tym za godzinę.
0: No, o Jezu, a mogę już? Tato!
1: Nie, nie możesz już. Kończymy pierwszą godzinę audycji Chłopaki z Sąsiedztwa. Dave Grohl, który wystąpił u Queens of the Stone Age, można go było usłyszeć u The Prodigy, u Nine Inch Nails albo we własnym zespole.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Zet Kacper. Zabieram Was w podróż na weekend z czwórką. Jaki plan? Następujące stacje. Muzyka, polecane miejscówki, festiwale, survivale, kolorowi ludzie i relaks. Bo to on jest przecież najważniejszy.
2: Kiedy?
1: W każdy piątek od 15 do 18 w audycji Jazda na weekend. Zapraszam, Kacper Zembrzucki.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny. Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
0: Po reklamie. Tu czwórka.

0: Delem, wiesz, dlaczego musimy upadać?
1: Nie wiem.
0: Żeby nauczyć się podnosić. 20.
2: Pogoda.
0: Jaka pogoda?
1: Pogoda dzisiaj była średnia. Trochę już o tym mówiliśmy, ale chciałbym tylko dodać, że dzisiejszy wiatr irytował mnie mniej niż wczorajszy.
0: Istotne, to prawda, ale dzisiaj też nadal padało. Trochę mniej,
1: nadal, tak,
0: ale
1: tak.
0: Nadal.
1: Ale zauważyłeś, że nie ma jakbyś dużo kałuż?
0: To prawda, chociaż zobaczymy, jak będzie później, bo jeszcze ma w nocy niestety lać. Ale wiesz, co mi się podoba?
1: No.
0: Rzekomo, według alertów pogody kosmicznej, zakłócenia radiowe są na niskim poziomie.
1: O, to jest bardzo fajna informacja, to znaczy, że nas dobrze słychać.
0: Tak, wszędzie docieramy. Nie ma zakłóceń, faza księżyca, sierp ubywający.
1: O!
0: Aha.
1: Co to znaczy?
0: Że już masz po pełni, jest coraz mniej księżyca i ten księżyc jest
1: tylko
0: jeszcze
1: tyle?
0: Coraz
1: mniej. To jest takie określenie, żeby powiedzieć coś tak... prostego?
0: Sierp ubywający.
1: Sierp ubywający.
0: Widzisz, każdego dnia poszerzamy twój zakres słów.
1: Nie, no jest spoko, no nie, ale jakby po co to tak komplikować? Jeśli chodzi o pogodę, mam nadzieję, że to są teraz taki moment może, żeby raczej przedstawić swoje nadzieje na przyszłość. Ja mam nadzieję, że jutro nie będzie padało i że temperatura będzie znowu po 20 parę stopni.
0: Miejmy nadzieję.
1: No a ty jakie masz?
0: Znaczy ja
1: nadzieje pogodowe.
0: Afirmuję, żeby faktycznie tak było, żeby przede wszystkim już nie padało. 23 stopnie to jest przyjemna pogoda,
1: tak.
0: Przyjemna temperatura, ale niech nie pada.
2: Autopromocja. Od Fontaines DC i Geese po Arctic Monkeys i The Strokes. Indie, post-punk, shoegaze i ich współczesne mutacje z przystankiem przy rapie, popie czy eksperymencie. Przester to 2 godziny muzyki, rozmów i historii ze świata współczesnej sceny alternatywnej. W każdy czwartek od 21 do 23 zaprasza ZU, czyli Zuza Zielińska. Autopromocja.
3: Czwórka. To słychać.
4: To słychać.
5: Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: with that, like I'm with that. Hope you watching your back.
1: Call street, I be gone.
0: Hope you watching your
1: watch back. My back, stay gone. I know how they come.
0: Hope you watching.
1: Yeah. Get your love, forget back. But first, then I miss that. Tell me if you with that.
2: Are You With That od Vince'a Staples'a z legendarnej już płyty 5 lat. Dzisiaj właśnie kończy album Vince Staples, a to jest audycja
3: Chłopaki z sąsiedztwa.
2: A skoro chłopaki z sąsiedztwa, no to Del M i Adam Smolarek. Jak codziennie od poniedziałku do czwartku, od 19 do 21 proponujemy tylko i wyłącznie dobrą muzę. A jeśli dobra muza, no to Vince Staples. Już widzę na moim wykresie, który na razie sobie wytworzyłem w głowie, że jest to artysta, którego słuchałem w tym roku najczęściej. Najczęściej co prawda wracam do płyty Ramona Park Broke My Heart. To jest płyta, którą co najmniej raz w tygodniu włączam, a czasami nawet częściej. Dzisiaj kończy 5 lat Vince Staples, płyta, która trochę wypełniła moją pustkę po albumie FM z 2018 roku.
4: To młody artysta.
2: Co? Album się
4: kończy
2: nazywa.
4: Kończy 5 lat.
2: Album się nazywa Vince Staples, tak się składa, widzisz?
4: Aha.
2: No to on tak sprytnie zrobił. Self-title, nagrał wiele, wiele lat po debiucie. I na okładce jest jego twarz, tak wiesz, tak. Ładnie to wygląda.
4: Teraz zapamiętam.
2: No tak, bo to jest taki, wiesz, przyjemny chłopak. No w każdym razie to płyta to jest po prostu coś wspaniałego, jeśli chodzi o emocjonalność Vince'a. On już w końcu wyczuł, że ten słodko-gorzki charakter wychodzi mu najlepiej. Teksty są po prostu czasami niewygodne, czasami bardzo szorstkie i sceptyczne i pesymistyczne, ale bardzo, bardzo prawdziwe. I za to szanuję Vince'a i utrzymuję ten styl aż do teraz. Jego ostatnia płyta, która ukazała się stosunkowo niedawno, czyli Cry Baby, cały czas podtrzymuje ten niezadowolony charakter Vince'a. A za produkcję tej płyty odpowiada Kenny Beats, o którym dzisiaj już mówiłem, bo to jest jeden z gości z grupy Fathers. Grupy, która jutro, właściwie już za 4 godziny, opublikuje swój pierwszy pełnoprawny album.
4: To życzę im, żeby był dobry, bo zapowiedzi są interesujące. A czy interesująca jest najnowsza twórczość Baxtera Durego, który przed nami? Nie jestem pewien.
2: Możemy sprawdzić.
4: Sprawdźmy to. Czy wiesz, co oznacza to słowo?
2: Nie mam pojęcia.
4: Schadenfreude to jest radość z cudzego nieszczęścia.

0: Baxter Dury, a Delem w tym momencie oszalał naprzeciwko mnie.
1: Zjadłem kawałek kebaba.
0: Smacznego.
1: Dobry był.
0: To dobrze.
1: Jeszcze mi trochę zostało.
0: A ile kawki dzisiaj?
1: Teraz będzie czwarta.
0: 20:10, kochani. 20:10, Delem wali czwartą kawę. No dobrze. Baxter Dury, który wystąpił w Polsce miesiąc temu, wystąpił pół roku temu, dwa lata temu również. Chyba bardzo lubi nasz kraj.
1: Ja myślę, że lubi pierogi.
0: Nie zdziwiłbym się. Dużo artystów lubi pierogi.
1: I jeśli nas teraz słucha, to polecamy jeszcze Mizerię.
0: Ja bardziej polecam pierogi. Dobra. Wróćmy teraz do wątku gościnnych występów. Przed nami legendarny utwór, jak sądzę. Myślę, że możemy tak powiedzieć.
1: Zdecydowanie.
0: Michael Jackson,
1: tak,
0: Beat It. Kawałek, za który tenże artysta otrzymał dwie nagrody Grammy, także duże osiągnięcie. Przypomnijmy, legendarna płyta nagrana z Quincy Jonesem oczywiście, ale pytanie brzmi, kto tu gra na gitarze? Ten główny riff, ten sam muzyk, co na reszcie albumu. Ale solówę, uwaga, gra legendarny solówkowicz, gitarowy, czyli Eddie Van Halen. Także nie spodziewalibyście się tego po radiowej czwórce o tej porze, ale jednak zagramy. Michael Jackson, Beat It.
2: Just Beat It! Beat It!
0: Chłopaki z sąsiedztwa.

0: Ależ dawka rocka. Aż tutaj znowu kolega wprowadza chaos.
1: Słuchawki spadły.
0: Dobrze, chłopaki z sąsiedztwa, radiowa czwórka. My tutaj gadu-gadu, gramy sobie muzykę, którą jak sądzę lubimy, przynajmniej niektórzy. Van Halen za nami, kawałek Jump, także przypomnijmy, w Beat It Michaela Jacksona to charakterystyczne solo, które mamy w mniej więcej połowie utworu, zagrał właśnie Eddie Van Halen, także oj, no ciekawy fit. Ja szczerze mówiąc nie wiedziałem tego, choć pewnie jest to znany fakt.
1: Mój drogi, za dokładnie niecałe 4 godziny wydarzy się bardzo dużo pięknych rzeczy w muzyce. Czy ja już mogę o tym opowiedzieć?
0: Kizo już wyszedł.
1: Kizo już wyszedł?
0: Dzisiaj. Kizo dzisiaj? Julia Wieniawa. Dzisiaj.
1: O, przegapiłem.
0: Przegapiłeś.
1: To już chyba nie posłucham. Dobra, ale wychodzą też inne rzeczy. Mogę powiedzieć już?
0: No powiedz.
1: Pierwszy singiel zapowiadający nowy album Dinner Party, czyli zespołu w składzie Robert Glasper, Knife Wonder, Kamasi Washington i Teraz Martin. Moi drodzy, czy wy jesteście tak samo podekscytowani, czy muszę tłumaczyć?
0: Mówisz, że chcesz
1: po kolei
0: posłuchać Dinner Party teraz, tak?
1: Nie, posłuchamy zaraz, żebym wyjaśnił kontekst, moi drodzy. Teraz Martin to jest saksofonista jazzowy, który współpracował na przykład z Herbiem Hancockiem, ale jest również odpowiedzialny za brzmienie prawie całej płyty To Pimp a Butterfly Kendricka. Ale jeśli to was jeszcze nie zaciekawiło, to jest koleś, który wyprodukował masę ciekawych, rapowych bangerów, w tym na przykład utwór Loyalty Kendricka i Rihanny. A drugą osobą jest Knife Wonder, który produkował Duckworth Kendricka Lamara. Później jest jeszcze Robert Glasper, koleś, który grał z tyloma artystami i zostało mu powierzone niesamowicie ważne zadanie dla naszego współczesnego świata, czyli pośmiertny album Milesa Davisa. To właśnie on, a potem Kamasi Washington, koleś, który napisał smyczki i chóry do utworu Luther Kendricka Lamara i SZA.
0: Ja jestem tylko ciekaw, co powiesz, gdy już posłuchamy tych utworów i będziemy tuż przed Dinner Party, bo powiedziałeś już chyba wszystko.
1: Oj, jeszcze mam dużo do opowiedzenia.
0: A przynajmniej co było ciekawe. Kendrick Lamar, Rihanna, Loyalty w radiowej czwórce.

0: Kendrick Lamar, SZA, utwór Luther z płyty GNX.
1: Ale sensualnie się zrobiło.
0: Chrypkę mam.
1: Aha.
0: Moi drodzy, za produkcję, właściwie nawet nie o samej produkcji powiemy. Kendrick Lamar w swoim zapleczu produkcyjnym ma bardzo często muzyków jazzowych, którzy tworzą niesamowite rzeczy jako solowi artyści. Na To Pimp a Butterfly, czyli jego płycie, która w tym no, ubiegłym roku już skończyła 10 lat, pojawiły się no, największe tuzy współczesnego amerykańskiego jazzu, czyli Robert Glasper, Kamasi Washington, Teras Martin, no i jeszcze wielu, wielu innych, ale właśnie ta trójka to jest tak naprawdę aktualnie liderzy, jeśli chodzi o amerykański jazz, i oni niekiedy spotykają się w studiu i stworzyli tak naprawdę hip-hopową estetykę bitów, które są teraz wszędzie. Tutaj mówimy o Snoop Doggu, mówimy o Kendricku, mówimy o Corday, mówimy o... nawet przypracowali przy rzeczach doktora Dre i też w tym składzie, w tej trójce pracowali na przykład

nad płytą Herbiego Hancocka, do której wprowadzali elementy hip-hopu. Nie mogę się doczekać też, jak wyjdzie ich nowy projekt, czyli Dinner Party. Już ukazały się dwa albumy, czyli Enigmatic Society z 2023 roku i tytułowy Dinner Party, który był jeszcze wcześniejszy. Obydwie te płyty naprawdę zachwyciły połączeniem takim bardzo organicznym jazzu z hip-hopem. Tutaj nie było czegoś takiego, że to był hip-hop z wpływami jazzu albo jazz z hip-hopowym rytmem. Nie, to wszystko przeplatało się organicznie. Tworzyli gatunek, który naprawdę ma w sobie niesamowicie dużo duszy, oryginalności i po prostu frajdy nad muzą. Posłuchajcie zresztą utworu Love You Bad, Dinner Party i świetnego sampla, który pociął Knife Wonder.

0: To wiesz, co to był za utwór?
1: Nie.
0: O, to szkoda, bo to znaczy, że nie umiesz czytać, bo mamy tutaj wyraźnie napisane, że był to King
2: Anderson
0: James
2: Park.
0: Od Andersona Paaka.
1: Tak.
0: A wiesz, dlaczego to wybrałem?
1: Nie.
0: Bo za 3,5 godziny wyjdzie ciekawa płyta.
2: Znowu?
0: Tak, to będzie mocna płyta i to będzie płyta, na którą bardzo długo czekałem, od momentu, w którym usłyszałem, że istnieje, że będzie istniała. Jest to płyta Fathers, czyli składu złożonego z Nate'a Smitha, świetnego perkusisty afrobeatowego i jazzowego, Cartoonsa, czyli producenta i rewelacyjnego basisty, Kenny Beatsa, czyli autora niezliczonej ilości rapowych bangerów, oraz Kiefera. Spytasz mnie, Marcin, ale kim jest Kiefer? Przecież wszystkich innych znam. Dokładnie, jest klawiszowcem. Jest klawiszowcem jazzowym, który robił naprawdę ciekawe rzeczy. Robi do tej pory fajne filmiki na YouTubie, gdzie pokazuje różne sposoby na budowanie harmonii, no i ogólnie patenty na klawisze i na produkcję. No i wyprodukował właśnie utwór King James Andersona Paaka u boku doktora Dre, z którym pracował również przy numerze Jada Jada, również z płyty Ventura Andersona Paaka. Ogólnie Kiefer jest bardzo nieśmiały, ale pojawia się na przykład na płycie Drake'a, Certified Lover Boy, fajne solo, fatalny numer. No i tak co jakiś czas sięga do mainstreamu, ale ogólnie raczej trzyma się swojej niszy. Dlatego jestem tym bardziej ciekawy, co za chwilę się ukaże na jego wspólnej płycie z całą resztą trójki na płycie Fathers. A za chwilę jeszcze jeden koleś, czyli Kenny Beats, zrobił z kolei całą świetną płytę Unlock z Denzelem Curry'em. I nie wiem, czy słuchałeś tej płyty.
1: Nie.
0: Ale nie brzmi zupełnie jazzowo. Brzmi bardzo mocno, intensywnie hip-hopowo, eksperymentalnie hip-hopowo. Tym bardziej jestem ciekawy, jak zabrzmi w tym bardziej jazzowym wydaniu. Zresztą posłuchajcie utworu Diet od Denzela Curry'ego i już będziecie wiedzieli, dlaczego się tak jaram.
3: Pamela Anderson, Pam Grier.

0: pierwszy solowy krążek DJ-a Dahiego się zbliża i jest to album, na który się w tym roku, mimo Fathers i mimo Dinner Party, no to najbardziej cieszę.
1: A ciekawe, bo jednak spodziewałbym

0: Myślę, że więcej mówiłeś o
1: tak,
0: Fathers.
1: Bo jak tylko już się ukaże DJ Dahi, no to zrobię o nim bardzo dużo tutaj trzeba rzeczy poruszyć, bo to jest koleś, który w hip-hopie zrobił bardzo wiele, a jak się okazuje, powinien od początku zająć się prawdziwą muzyką, a nie jakimiś rapsami. No ale dobra.
0: Powiedział, co wiedział.
1: Powiedział, co wiedział.
0: Pora do właśnie

0: nie tylko śpiewa, ale również gra. A na czym gra, mój drogi Delemie?
1: No ja już wiem.
0: Już wiesz?
1: No.
0: No to na czym gra?
1: Na puzonie.
0: Posłuchajmy zatem, jak podsiadło puzoni.

0: Carly Head z kawałkiem Reconcile to Dawid Podsiadło w wersji mniej spotykanej ostatnimi czasy, choćby dlatego, że ten zespół wydał jeden album i się rozleciał, a my też się rozlecimy za moment w różne miejsca.
1: Nie.
0: Tak.
1: Jedziemy w to samo miejsce.
2: Ale ja zostaję.
1: A.
0: Zu.
1: Jeszcze przy mikrofonie.
0: Przester za moment w radiowej czwórce. Co w Przesterze dzisiaj?
2: Co dzisiaj w Przesterze? Dzisiaj w Przesterze będą nowości, bo wyszedł wspaniały album od Mary in the Jackyard. Wyszedł też wspaniały nowy projekt elektroniczno-rapowy, który nazywa się Splendor i możecie go kojarzyć z Jankiem z Mosytek, bo to jest jego nowy projekt. Janek wybrał solową ścieżkę. Jest też nowy album Maxo Crima na przykład, ale też oczywiście będzie trochę nostalgii, bo będzie Mount Kimby dzisiaj i absolutnie mój ulubiony ich album, czyli Love What Survives. I co tam jeszcze będzie?
0: Dowiecie
2: się po 20... Tak, oczywiście, ha, że tak.
0: Świeżynka.
2: Świeżynka, bo to dzisiejsza premiera, więc nie mogłam o tym zapomnieć od razu, wiesz, wykorzystuję tą okazję. Więc naprawdę... Zachęcam do tego, żeby zostać ze mną na antenie. To... Bo będzie bardzo różnorodnie dzisiaj.
1: To ja mam... my też zachęcamy.
0: Zachęcamy, ale mam do ciebie pytanie, Zu, takie egzaminacyjne na koniec. O!
1: No nie.
0: Czy jesteś po stronie Świnki Pepy? Czy Klero?
2: Jestem po stronie artystów.
0: Czyli Pepy, rozumiem.
1: Prawdziwy
0: w końcu Klero, jak wiemy, to jest industry plant, tak? W przeciwieństwie do Świnki Pepy.
2: No tak, no tak, coś w tym jest.
1: Moi drodzy, tak właśnie to bywa w tym losie, że chłopaki z sąsiedztwa czasami muszą się rozejść
2: ale
1: do domów.
2: Ale wychodzisz stąd i masz jakbyś był niezadowolony.
1: Nieprawda.
0: No bo on już się przyzwyczaił, codziennie się widzimy. Widzimy ja się częściej niż nasze dziewczyny, mamy, bo dalej nie ma.
1: Mamy trzy dni bez siebie, będzie cudownie.
0: Tak.
1: A o moim stanie matrymonialnym rozmawiacie zbyt często, Adam.
0: Przepraszam.
1: No.
0: Co zrobić?
1: Co zrobić?
0: Kończymy
2: trzeba
0: zatem
2: go zmienić.
0: Tę audycję. Kończymy ją również Klero, również niespodziewaną, ponieważ ona śpiewa chórki w piosence Mr. Eclectic od Lauvey. Także kończymy dzisiaj w ten sposób soulowy, piękny za moment Przester. To była audycja Chłopaki z Sąsiedztwa. Kuba Szczepaniak, Michał Piwowarek.
1: Dylem.
0: I Adam Smolarek. Do usłyszenia.
1: Pa.

0: reklama.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
0: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

0: Wybiła 21.
1: Pogoda.
0: Pora sprawdzić, co przydarzy nam się w ten weekend. Pogoda niezmiennie będzie dość kapryśna. W sobotę temperatury wyniosą od około 18 stopni na północy do 24 na zachodzie kraju. W wielu miejscach pojawią się przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze. Niedziela nie przyniesie większych zmian. Nadal od 19 do 24 stopni z przejaśnieniami, ale też z deszczem i burzami, zwłaszcza po południu. To będzie weekend, w którym warto mieć pod ręką zarówno okulary przeciwsłoneczne, jak i parasol.
1: Autopromocja.
2: Są tu jacyś fani drum and bassu? Jeżeli tak, to koniecznie odpalcie czwórkę w piątek po 20. Przypomnimy set Ross Addiction i Mr. Foxa z tegorocznej edycji festiwalu Snowfest. Na pasmo muzyczne w piątek od 20 do 20.30 zaprasza Cougar.
1: Autopromocja. Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz czwórki. Tu Czwórka Polskie Radio.

0: Squid na otwarcie drugiego przesteru. Dobry wieczór, ja nazywam się Zu, czyli Zuza Zielińska. Bardzo się cieszę, że znowu się słyszymy.
1: Przester. Zaprasza Zu, czyli Zuza Zielińska.
0: Mam ogromną słabość do pierwszej epki Squid, czyli

ekipy z Brighton, więc pomyślałam, że to właśnie od niej zaczniemy dzisiejszy program. Mam wrażenie, że było wtedy w nich coś fajnie nieprzewidywalnego. Jeszcze właśnie nie do końca było wiadomo, dokąd to wszystko zmierza, ale chyba właśnie za to najbardziej lubię te pierwsze nagrania nie tylko Squid, ale przeróżnych zespołów. Zostaniemy jeszcze na wyspach, tylko z Brighton przeniesiemy się do Manchesteru. Shaking Hand wydali na początku tego roku debiutancki album. Trio z Manchesteru czerpie sobie z wczesnego post-rocka i amerykańskiego rocka alternatywnego lat 90., ale ta płyta ani przez chwilę nie sprawia wrażenia muzycznej lekcji historii, nie myślcie o tym, tak? Zamiast wielkich refrenów jest napięcie i świetnie budowana dynamika. Jak na debiut, to jest zaskakująco też dojrzała płyta. Posłuchajmy dwóch utworów z tego albumu.

0: To byli Shaking Hand i dwa numery z ich self-titled debiutanckiego albumu. Wysłuchacie Przesteru w czwórce.
1: Dodaj do playlisty.
0: I tak jak jingle podpowiedział, przyszła pora, żeby coś dorzucić do waszych playlist. Jeżeli jeszcze nie trafiliście na Ulrika Spacek, to myślę, że najwyższy czas i to jest jedna z moich dzisiejszych propozycji. Jest to londyński zespół, który od wielu lat porusza się gdzieś pomiędzy psychodelą, indie rockiem i jeszcze wplątują w to postpunk. Na swoim koncie mają już 5 albumów, pierwszy wydany w 2016, przepraszam, roku, więc jest co nadrabiać, a na nowym, tegorocznym albumie Expo sobie trochę zaszaleli i zrobili odważny i wyraźny krok w stronę elektroniki. Nadal są tu hipnotyczne gitary, ale pojawia się też sporo trip-hopowych klimatów, co uważam za bardzo fajne. Momentami przypominają nawet Radiohead z czasów Kid A czy In Rainbows, choć cały czas no, zachowana jest tożsamość Ulriki. Na antenie czwórki dwa numery, czyli tytułowy Expo i jako drugi usłyszycie Showroom Poetry.

To była Ulrika Spacek, a teraz mały przystanek przed OFF Festiwalem. Już za kilka tygodni w Katowicach zagra na przykład Black Country New Road. To będzie zupełnie inny zespół niż ten, który wielu z nas poznało kilka lat temu, bo przecież tuż przed premierą Ants From Up There z grupy odszedł wokalista i autor tekstów Isaac Wood. No i wtedy wielu zastanawiało się, czy Black Country New Road w ogóle przetrwają. No i słuchajcie, oni przetrwali i nawet naprawdę dobrze im to wyszło. Znaleźli nowy język i w ubiegłym roku wydali kolejny album Forever How Long. Dziś jednak wygrała moja nostalgia. Zamiast najnowszej płyty wracam do mojego ulubionego momentu w ich dyskografii, czyli debiutu For the First Time. A jeśli miałabym wybrać jeden utwór z tej płyty, to bez wahania byłoby to zawsze Sunglasses, z którą zresztą mam dość śmieszną historię, ale to może opowiem wam innym razem. Słuchajmy.

0: To było Sunglasses od Black Country New Road, a teraz czas na pierwszy świeży sygnał.
1: Świeży sygnał.
0: Mam słabość do zespołów, które jeszcze przed debiutem potrafią narobić sporo zamieszania. Tak było m.in. z Mary in the Jackyard. Wystarczyły dosłownie pojedyncze single i koncerty, żeby zaczęto o nich mówić jako o jednym z najciekawszych nowych zespołów na brytyjskiej scenie. I szczerze powiem wam, że Role Model Hermit, które okazało się w ostatni piątek, dowozi i jest to dobry album. Jest brudny, kontrastowo momentami bardzo delikatny, chwilę później hałaśliwy, a przede wszystkim nie próbuje na siłę przypominać żadnego z zespołów, z którymi Mary in the Jackyard są najczęściej porównywani. To jedna z tych płyt zdecydowanie, które nie odsłaniają wszystkiego przy pierwszym spotkaniu czy też odsłuchu. Podejrzewam, że z każdym kolejnym właśnie odsłuchem znajdziecie w niej coś nowego i właśnie ja na przykład za to lubię wracać do takich debiutów. Ja w ogóle mam bardzo dużą słabość do debiutów i uświadomiłam sobie to przygotowując dzisiejszą playlistę. To jest Przester za mikrofonem ZU, czyli Zuza Zielińska. Za chwilę posłuchamy dwóch piosenek z nowego albumu Mary in the Jackyard. Blood i Seek and Destroy teraz w radiowej czwórce.

0: Przester. Przester. W czwórce.
1: To było Mary in the Junkyard, a teraz mam powrót do festiwalu Primavera, na którym udało mi się być na początku czerwca. Na koncert Big Thief początkowo w ogóle nie planowałam iść. Wiecie, jak to jest przy festiwalach, zawsze trzeba z czegoś zrezygnować, coś się z czymś nakłada. Ale dzisiaj wiem, że gdybym odpuściła ten występ, bardzo bym tego żałowała, bo Simulation Swarm na żywo totalnie mnie kupiło i rozłożyło na łopatki wręcz. Jest rzecz, którą w ogóle Big Thief bardzo sprytnie sobie wymyślili. Oni nigdy nie traktują koncertów jak odtwarzania albumu. Nawet na ostatniej trasie regularnie grali zupełnie nowe, niewydane jeszcze utwory, więc właściwie każdy koncert jest trochę innym doświadczeniem i bardzo się cieszę, że ja mogłam tego też na własnej skórze doświadczyć. Dlatego dzisiaj na playliście Simulation Swarm.

0: Polskie Radio. Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
1: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi

0: muzycznymi ulubieńcami.
1: Gramy co chcecie to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
2: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
0: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
1: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
0: Do usłyszenia.
1: Zuza Zielińska,
2: Damian Sikorski
0: i Adam Smolarek.
3: Autopromocja. Tu czwórka Polskie Radio, słuchasz czwórki. Tu czwórka Polskie Radio.

0: Wybiła 22.
1: Pogoda.
0: Weekend w radiowej czwórce zaczyna się już za 2 godziny, więc sprawdźmy, jaka pogoda czeka w ten weekend Europę. Na południu kontynentu lato nie zwalnia tempa, w Hiszpanii, Portugalii, we Włoszech czy Grecji nadal będzie gorąco i słonecznie. W Europie Środkowej pogoda pozostanie bardziej bez zmian, z przelotnymi opadami i burzami, a na północy, zwłaszcza w Skandynawii, zrobi się zdecydowanie chłodniej. Jeśli więc wybieracie się w najbliższy weekend na urlop, może jakiś city break, to warto sprawdzić lokalną prognozę pogody. Różnice między północą a południem są naprawdę spore.

0: Szester. Zaprasza Zoo, czyli Zuza Zielińska.
1: They are getting a body of water. Rozpoczęli drugą godzinę Przesteru. Za mikrofonem niezmiennie Zuza Zielińska.
0: Dodaj do playlisty.
1: Dokładnie tak, pora znowu coś dorzucić do waszych playlist. Dzisiaj zabieram was do Filadelfii, w sumie to już was zabrałam. They're Getting a Body of Water zaczynali jako solowy projekt Doja Dalgariana, ale z czasem przerodzili się w pełnoprawny zespół i dziś są jedną z najciekawszych nas współczesnego shoegaze'u. Przyznaję się bez bicia, że ja jestem shoegaze'owym świrem, wystarczy dać mi gitary schowane pod ścianą jakiegoś szumu, melodie, które bardziej się czuje niż analizuje, jest spora szansa, że ja po prostu przepadnę. No i ten zespół robi coś więcej, bo bierze sobie shoegaze, dorzuca noise rock, elektronikę, trochę glitchu i wychodzi z tego brzmienie, które już zaczyna być bardzo dla nich charakterystyczne. Ja zakochałam się w ich przy albumie S z 2022 roku. To była jedna z tych płyt, które odpaliłam z czystej ciekawości, a skończyło się na bitwie o bilety na warszawski koncert, ponieważ to wcale nie było takie proste, żeby je zdobyć. Usłyszeliście już ich najnowszy singiel nagrany wspólnie z Horse Jumper of Love, Charter Spec, który zapowiada kolejny mixtape zespołu, a teraz przejdziemy do ubiegłorocznego albumu Lotto i utworu Sour Diesel.

To byli Jidera Garing, A Body of Water, a ja nieprzypadkowo jako następny wybrałam zespół, bez którego ich muzyka najprawdopodobniej brzmiałaby zupełnie inaczej. Jeśli jest jedna płyta, od której naprawdę warto zacząć przygodę z shoegazem, to jest z nią oczywiście Loveless, My Bloody Valentine z 1991 roku. Kevin Shields pracował nad nią ponad 2 lata, obsesyjnie eksperymentując sobie z gitarami, efektami i sposobem nagrywania nawet. Jaki był tego efekt? No właśnie album, który niemal doprowadził wytwórnię Creation Records do bankructwa przez niekończące się sesje nagraniowe i ciągle rosnące koszty, ale ta obsesja miała sens, no bo to właśnie na Loveless narodziło się brzmienie, które później stało się punktem odniesienia dla setek zespołów. No, usłyszeliśmy to przed chwilą na antenie. Co ciekawe, po wydaniu Loveless zespół zamilkł na ponad 2 dekady. Na kolejny album fani czekali aż 22 lata i kiedy w końcu ukazał się w 2013 roku, został wrzucony w ogóle do internetu praktycznie bez żadnej zapowiedzi, więc tak wiecie, z bomby. Dzisiaj trudno znaleźć współczesny zespół shoegazowy, który w mniejszym lub większym stopniu nie jakby odwoływałby się do My Bloody Valentine, a skoro przed chwilą słuchaliśmy Dera Garing, A Body of Water, którzy sobie rzeczywiście z tej twórczości My Bloody Valentine korzystają, to trudno o lepszy moment, żeby wrócić do jednego z najważniejszych utworów z Loveless i dla mnie ten najważniejszy to chyba zdecydowanie Sometimes.

Mam nadzieję, że zrobiło wam się trochę nostalgicznie dzięki My Bloody Valentine, a teraz mam dla was kolejną artystkę do polecenia. Helena Gania od lat działa na brytyjskiej scenie, urodziła się w Glasgow, ma tajskie korzenie i od początku swojej kariery

porusza się gdzieś pomiędzy folkiem, indie i taką muzyką też eksperymentalną. Nigdy nie była artystką, która próbowała pisać jakieś wielkie refreny. Zdecydowanie bardziej interesowało ją budowanie nastroju i opowiadanie historii w swojej muzyce. W zeszłym roku postanowiła jednak zacząć coś od nowa. Helena Sun to nie tylko jej nowa nazwa, ale też nowe podejście do muzyki. Gitar jest zdecydowanie mniej. Zamiast ich pojawia się ambient, elektronika, trochę dream popu i sporo przestrzeni. Sama mówiła w wywiadach, że chciała pisać muzykę bardziej intuicyjnie, bez myślenia o gatunkach i o tym, czego ktoś może od niej oczekiwać. Posłuchajmy dwóch utworów, Shiny Kindness i Melody Ally z jej epki Talk With Your Teeth. Wysłuchajcie przez Sterów w czwórce.

0: playlisty.
1: Tak, mam kolejną propozycję dla was. Za krótką nazwą IR kryje się nowy nowojorski duet, który poznał się jeszcze na studiach. Bardzo szybko odkryli, że mają podobne muzyczne fascynacje, od brytyjskiego post-punku po IDM, i w 2024 roku założyli wspólnie projekt. A co ciekawe, pierwszy singiel nagrali na iPhone'a w uczelnianej bibliotece. Ich muzykę trudno zamknąć w jednym gatunku. Jest tu elektronika, ambient, glitch, indie pop, trochę breakbeatu. Na tym projekcie granica między gitarowym światem a elektroniką bardzo się zaciera. Kilka tygodni temu ukazał się ich drugi album, Ramspringia. Sama nazwa odnosi się do tradycji społeczności Amiszów, tak mi podpowiedział internet. I to jest okres, w którym młodzi mogą opuścić swoją społeczność, sprawdzić, jak wygląda życie poza nią, i dopiero wtedy zdecydować, czy chcą wrócić. Duet to potraktował jako metaforę dorastania, szukania własnej drogi i świadomego wybierania życia po swojemu, i uważam, że to jest bardzo fajna koncepcja. Przypominam, że słuchacie audycji Przester, przy mikrofonie niezmiennie Zuza Zielińska, a na antenie czwórki najpierw Good Day Will Arrive, a później wrócimy do debiutu duetu IR i posłuchamy utworu Real Life.

Teraz odpalamy zakładkę na zapętleniu, bo do płyty Love What Survives od Mount Kimby wracam regularnie i chyba nic nie wskazuje na to, żeby miało się to zmienić. Przez lata Mount Kimby byli kojarzeni głównie z elektroniką i post-dubstepem, ale na tym albumie wyraźnie sobie skręcili w stronę żywego grania. Pojawiło się więcej gitar, post-punka i krautrocka, a do współpracy zaprosili m.in. King Króla, Jamesa Blake'a i Mikachu, czyli Mikel Levy. Lubię też historię tej płyty w ogóle, bo Dominic Maker mieszkał wtedy w Los Angeles, a Kai Kompos został w Londynie. Sporą część materiału tworzyli przez to na odległość, wymieniając się pomysłami między dwoma kontynentami w sumie przecież, a mimo to Love What Survives brzmi jakby zostało nagrane podczas wspólnego grania w jednej sali prób. Dzisiaj wrócimy do dwóch utworów z tego albumu. Najpierw otwierające płytę Four Years and One Day, a później Marilyn z gościnnym udziałem Mikey Levy.

0: Świeży sygnał.
1: Zostajemy przy artystach, którzy nie boją się mieszać gatunków, tylko przenosimy się na nasze polskie podwórko. Splendor to jeden z ciekawszych projektów, które pojawiły się ostatnio na polskiej scenie. Stoi za nim Ankame, którego możecie kojarzyć z duetu Mosatek. Rap jest tu tylko jednym z elementów. Równie ważna jest elektronika, klubowe produkcje i tutaj czuć taki bardzo fajny filmowy klimat. Osobiście jestem już zmęczona polskim rapem, dlatego cieszą mnie mniej oczywiste połączenia gatunkowe i to, że coraz częściej rap spotyka się właśnie z elektroniką czy ambientem i nie jest to już eksperyment robiony dla samego eksperymentu, tylko coś zupełnie naturalnego. Splendor bardzo dobrze wpisuje się w ten kierunek, więc Janek, trzymam kciuki za twoje dalsze kroki. Posłuchajmy dwóch utworów z albumu zatytułowanego Jeden. Najpierw będzie to Dureń, a potem Ty decydujesz.

widziałem. Pulu widzenia, teraz mam cię coraz częściej. Kiedy przyjdzie czas mówienia, to nie powiem ci czego chcę. Przecież sam dobrze to wiesz, w ostatnim hamulce pracują więcej. Ja też pracuję i śpię, miałem chęć powiedzieć cześć. Teraz przemazujesz mi się, mijam tylko twoją sylwetkę. Mijam się za tobą, tęsknię. Nie chcę dzielić z tobą pomieszczeń. Nie widzę tego, co jest za murem. Słyszę to, czego nie zatrzymuję. Chcę mieć w polu widzenia cię. Cokolwiek niech tak będzie. Nie chcę wiedzieć, co jest za murem. Widziałem ciebie, jak przeskakujesz w białej koszulce z napisem dureń. Jaki ma sens tu kłamać w ogóle? Tylko gram swoją partyturę. Gram jak gracz, nie patrzę się w górę. Nie chcę twoich kart widzieć, jak jej tasujesz. Nie oszukuję. Ja nie oszukuję. Wygrywam jak oszust. Przyjąłem dar od losu. Wygrywam jak oszust. Mówiłeś znajdź sposób. Mówiłeś pójdź po rozum. Nie pozuj, nic nie mówić nikomu. Utrzeć parę nosów. Kupiłem coś drogiego. W planach coś złego. W domu coś obcego. Rzuca cień. Gołębia pokoju. Trzymam w pokoju. Mówiłem do niego, nie rób sceny. Pójdź po rozum. Nie chcę wiedzieć, co jest za murem. Widziałem ciebie, jak przeskakujesz w białej koszulce z napisem dureń. Jaki ma sens tu kłamać w ogóle? Tylko gram swoją partyturę. Gram jak gracz, nie patrzę się w górę. Nie patrzę się w górę. Nie chcę wiedzieć, co jest za murem. Widziałem ciebie, jak przeskakujesz w białej koszulce z napisem dureń. Jaki ma sens tu kłamać w ogóle? Tylko gram swoją partyturę. Gram jak gracz, nie patrzę się w górę. Nie chcę twoich kart widzieć, jak je tasujesz.

bliżej, odległość niżej. Mam parę linijek, nie wiem nawet o czym są, nie wiem nawet po czym to. Zrób coś dla mnie, po prostu bądź. Mówisz do mnie za bardzo wprost.

To był Splendor, nowość na polskiej scenie rapowej i przy nowościach zostajemy, bo w tym przypadku wszystko zaczęło się od pomysłu, żeby połączyć polskiego producenta 2K88 z trójką brytyjskich artystów, Lauren Dufus, Rainy Millerem i Bianką Scott. Najpierw spotkali się na rezydencji w Gdyni, przygotowując materiał na premierowy występ podczas zeszłorocznej edycji Unsound Festiwalu w Krakowie. Koncert okazał się na tyle udany, że postanowili pójść o krok dalej i nagrać wspólnie album. Płyta nosi tytuł Everything Always Changes For We Are Truly Here i oficjalnie ukazała się właśnie dzisiaj. Inspiracją dla 2K88 był film Salto Tadeusza Konwickiego z 1965 roku. Zależało mu głównie na przełożeniu atmosfery filmu, oczywiście coś pomiędzy snem, wspomnieniem i rzeczywistością. Muzycznie spotykają się tu bardzo różne światy, alternatywny rap, ambient, R&B, elektronika i trip-hop. Każdy z czwórki wnosi coś swojego, ale nic nie brzmi jak zbiór osobnych pomysłów. To jest trochę tak, jakby oni ze sobą w ogóle rozmawiali poprzez muzykę i to jest mega fajne. Posłuchajmy dwóch utworów, Forever's Just Trust in Another Day i Poetic Fallacy.

Na koniec przesteru przenosimy się stricte do Londynu. Kobe Say to jedna z tych osób, które od lat spajają londyński underground. Jest producentem, wokalistą, kompozytorem, prowadzi audycje w NTS-ie, a na przestrzeni ostatnich lat współpracował z Tirzah, Dinem Blantem, Space Africą czy London Contemporary Orchestra. Trudno wskazać drugiego artystę, który z taką swobodą poruszałby się między rapem, ambientem, elektroniką, jazzem i muzyką eksperymentalną. Jego solowy album Conduit z 2022 roku trafił na wiele podsumowań najlepszych płyt roku, no i trudno się dziwić. Kończymy na dziś. Dziękuję realizatorowi Kubie Szczepaniakowi i wydawczyni Karinie Tarzoni za wspólny wieczór. Ja nazywam się Zu i zapraszam Was na kolejny przester już w przyszłym czwartek o 21:00, a teraz Kobe, najpierw Petals Have Fallen, a później wrócimy do wspomnianego albumu Conduit i utworu Permitted Secrets. Do usłyszenia.

0: Łukasz Czwórki.
1: Gramy!
0: Gramy!
2: Eros sur vodi. Tak się to robi. Eros sur vodi. Tak się to robi.

Tu czwórka, Polskie Radio.

Yo, take free, ha. Spytasz mnie w 18, jakie mam marzenia. Nie wiem, być raperem z prawdziwego zdarzenia. Ej, bejem, niestety, by Zulisława i Jurki brachu. Chcę być wolne i móc żyć.

0: gdzie moi ludzie? Czasem se chodzę w New York jak i z bluzie, ale to nie są moi ludzie. I łuziłem się, żeby uciec, ale już powoli tracę w palcach czucie. I tęsknię za czasem, gdy najbliżej do Ameryki był mi plac Wilsona. I kiedy przez sole szła ona i mówiłem do was, tak, to ona. I jakiś frajer rzucił do mnie, masz cięty język, mało lat. I kiedy na elekcjach ziomek się pyta, czy powijana jest piona, a pan w historii nie wie, co to piona i przypomina nam o mikrofonach.
1: Co tam, jak tam wszystko ok, mały Reuters blog. Yo, I gotta take it slow. Nie ma drugiej partii, która powiedziałaby mi,

0: Niech pan słucha trójkąta 9007, zaraz wybije piąta. Niech pan łyka
1: Setkę.
0: Prądu, by czuć kontakt. Chyba czas na
1: przerwę.
0: W końcu to już zontak. Miasto jest parkietem. Opór, lubię stąpać po ulicach, których jestem mężem, bo zaręczyłem stopy z nimi, stawiam pewny krok. Policjanci i DJ chcą hendę, hoch. Ci chcą ciszy, tam ci hałas, jak SND blok. Aha. Czyli pozdro tede. Nie jestem raperem i nie będę korpo z kredem. Korpo mową gadać nie chcę, bo już mocno bredzę. Bolą stopy procentowe, obudź ortopedę. Ja mam

popatrz jak tańczę. Oni wybierają szkołę, ja wybieram sample. Nie widzę was, no bo zasłania mi Cartier. Trochę wyrosłem, kusa bluzka designer. Jak będę duży

0: słychać.
1: To słychać. Meteoryt
2: wśród planet, w niewiedzy swej, gdzie spoczywa dno. Przez atmosferę do granic dosięgnąć musisz.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Docencie o wspaniali, jak się taplam w błocie. Mówcie mi Salvador Dali, mówcie mi rozkoszek. Pośrzyjcie, jak pięknie przepiłem wypłatę. Sprytnie zapewniłem niedostatek, zaśmieciłem chatę. Pieczętuję się chaosem, jak lakiem. Jestem barwną drogą donikąd na szalej mapie. Życiowym szansom pozwoliłem przeminąć. Oplułem zaszczyty gęstą śliną. Stateczność jest statyczna, a ja to kino. Rozdałem złomiarzom rzeczy, a bankom fonse. Oto interesy.

kiedy mi przyjdzie zawołać własne. A na razie nie wiem jak ono ma na imię. Nie wiem jak ono ma na imię. Baby boom, tak daleko zaszedł, że kiedy tum, to nie wiem które to wasze. Nie wiem jak ono ma na imię. Nie wiem jak ono ma na imię. I boli mnie trochę ta rola, że mogę pogłaskać, ale nie mogę zawołać.

Słuchasz Czwórki.

Czwórka. Polskie Radio. Zim się tam, telonon.

0: Polskie Radio.
1: Masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko. Myślenia nie kupisz, za resztę zapłacisz kartą. Ho, no i co ty dziś na siebie włożysz? Jaki masz na siebie pomysł, pomyśl? Chociaż chwilę, choć myślenie boli. Obrazkowy świat, nie być w nim przystojnym, nie przystoi. Nie zdobisz szata, ale hańbisz szmata. Nie jesteś trendy, jesteś trendowata. Wisisz na wolu jak na ścianie, Jezu, nie każ się tak męczyć, kliknij po...

się żyć. Zdycham tak jak papier, w którym łyk. Spalam się jak papier, w którym łyk.

jest akompaniamentem opowieści z życia wzięte. Jeśli ci to nie na rękę, możesz sobie włączyć drętwę. Teksty tych, co przyszli po mnie, napisałem już piosenkę. Czas, by napisać historię.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy!
2: Gramy!
3: Ja sam.